0: Wszystkie tam w Kinsey.
1: Cześć, tutaj Natalia Przybysz, pozdrawiam słuchaczy Radia Praga.
2: Minęła druga, 12.
3: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

daj się wykrwawić. Kiedy znowu miłość mnie rani, widocznie nie jestem ciebie wart.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.
1: Minęła 4:13.

początku świata. Chodzę jak po różowej bajce. Wilczyca nauczyła mnie bliskości. Wykarmiła ptasim mlekiem. Kocem otuliła. Kwiaty pod głową umościła. Waleczności mnie nauczyła. Uroku dziewczyny nie pozbawiła. Podarowała nadludzką siłę.

skończył się czas dzieciństwa. Dołączyłam do narodu ludzkości i tak bardzo się zadziwiłam.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Minęła 5:35.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

poznać wszystko. Posłuchać chwilę, jak czas gdzieś umyka. Spojrzeć płomień świecy przy dziesiątym wdechu. W cichy rytm zegara zacząć wolno znikać.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

chyba wrócę do grobu.

ostatni dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte, nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Radio Praga.

0: czwartki o 20. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

Thank you.

From you every Tuesday.

Muzyczna nowość w Radiu Praga.

살았었던.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Na pewno w świecie technologii, w którym żyjemy już dzisiaj tak jak w każdym innym świecie, to znaczy nie mamy już rozdziału na świat online'owy i offline'owy, coraz bardziej rozumiemy wagę danych, coraz bardziej rozumiemy wagę naszej prywatności, wagę w rozumieniu ochrony, ale też wagę w rozumieniu takim konsumenckim czy biznesowym, no, że to jest po prostu produkt, to jest konkretna wartość.
2: Największym wyzwaniem dla marketerów w tym momencie jest wiarygodność danych, problemy z tą wiarygodnością danych, wielość KPI-ów i niezrozumienie bardzo często po stronie klientów, które z tych danych są wystarczająco wiarygodne i skorelowane faktycznym wpływem na sprzedaż, przez co marketerzy, ale także ich partnerzy, agencje współpracujące, zakupują się w różnego rodzaju danych, które pochodzą z platform, ale nie potrafią dobrze zrozumieć, na których z tych danych powinni się skupiać po to, żeby budować i swoje marki, ich wizerunek, czy już sprzedaż w sklepie online, offline.
3: W świecie, gdzie dostęp do ogólnych modeli sztucznej inteligencji ma praktycznie każdy, to właśnie dane, którymi nakarmimy te modele, stają się tym takim wyróżniającym paliwem, które umożliwia markom zwycięstwo na rynku. Już w tej chwili, porównując performance modeli, które karmimy naszymi danymi, danymi wysokiej jakości, danymi o konsumentach, których nie sposób syntetycznie wytworzyć, widzimy, jak ogromna przewaga w jakości odpowiedzi tego typu modeli istnieje w porównaniu do generycznych modeli, które są trenowane na całym internecie, które po prostu halucynują. OpenPanel zmienia zasady gry wykorzystywania danych konsumenckich w procesie marketingowym. Do tej pory dane były analizowane w silosach. Na różnych etapach procesu wykorzystywaliśmy różne dane, a przejścia pomiędzy nimi były analogowe i w zasadzie dotyczyły wniosków z danych. W tej chwili OpenPanel jest nie tylko źródłem wysokiej jakości, bardzo ważnym dla marketerów, ale jednocześnie jest on zintegrowany z wszystkimi narzędziami do strategii, planowania, aktywacji i pomiaru, na których pracujemy w WPP Media. Dzięki temu jesteśmy w stanie błyskawicznie przenieść wnioski ze strategii do planowania na zakup i zminimalizować tą utratę sygnału, która jest po prostu kosztowna dla marketerów. No i co więcej, mając dane najwyższej jakości, wiemy, że decyzje podejmowane w oparciu o OpenPanel to nie halucynacje, a realny wpływ na biznes.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Chciałam zapytać pana prezesa, czy GUS czekają zmiany i jakie są założenia na przyszłość?
2: No, pytanie jest bardzo ogólne. Oczywiście GUS musi się zmieniać dzień po dniu, dlatego że rzeczywistość się zmienia, świat się zmienia, otoczenie się zmienia. Największe wyzwania dla nas to oczywiście nasz największy konkurent jednocześnie i partner, czyli sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, która jest w stanie przygotować wiele raportów, wskaźników, no a co najgorsze, no, korzystając z nie do końca wiarygodnych informacji. I stąd próbujemy, żeby sztuczna inteligencja była naszym partnerem, to znaczy, żeby umożliwić sztucznej inteligencji czy algorytmom sztucznej inteligencji, mówiąc bardziej dokładnie, dostęp, większy dostęp, szybki dostęp, czy taki priorytetowy dostęp do naszych zasobów. Będąc na Komisji Statystycznej w Nowym Jorku 2 tygodnie temu, robiliśmy takie ćwiczenie, gdzie zadaliśmy oczywiście sztucznej inteligencji pytanie na temat PKB per capita w poszczególnych krajach i co się okazało, że no nie do końca te dane były ciągnione przez sztuczną inteligencję i raportowane z odpowiednich źródeł, a przez to pojawiały się 2-3 informacje trochę różne na ten sam temat.
1: A jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to czy jej rozwój właśnie wpływa na GUS, czy niektóre dane mogą być zbierane tak trochę automatycznie?
2: Oczywiście algorytmy sztucznej inteligencji są przez GUS wykorzystywane, no mogę zaryzykować, od kilku lat. Wykorzystujemy je do klasyfikacji, do różnego rodzaju klastrowania procesów i zjawisk. To do takich prac trochę wewnętrznych czy analitycznych. Mówię przede wszystkim o machine learning, o uczeniu maszynowym, o tym, że GUS korzysta i korzystał z tych algorytmów od dawna. Natomiast przed nami jest trochę inne wyzwanie, tak jak mówiłem, udostępnić te dane sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim także na etapie udostępniania informacji, tak udoskonalić nasze zasoby informacyjne, bazy, żeby można było poprzez algorytmy sztucznej inteligencji tworzyć bardzo user-friendly interface dla nas wszystkich, dla studentów, dla przedsiębiorców, dla ludzi odpowiedzialnych za politykę lokalną, regionalną czy ogólnopolską.
1: Czy też biorąc pod uwagę obecną sytuację technologiczną, tak to nazwijmy, czy rola GUS może być większa, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi też na przykład o walkę z dezinformacją?
2: Główny Urząd Statystyczny powinien odgrywać główną rolę i ma unikalną szansę w swojej historii, żeby zająć absolutnie nie dominującą, ale pierwszą pozycję na rynku informacji. Ponieważ jesteśmy urzędem, który gromadzi te informacje i przede wszystkim dba o jakość tych informacji. To jest nasza najważniejsza misja, żeby przygotowane informacje miały ten znak jakości Q, czyli żeby rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że mogą na nich polegać, żeby w oparciu o te informacje można było przygotowywać dobre decyzje. Stąd temat dzisiejszej konferencji tak się nazywa, że od tej informacji do mądrości, która ma się odnosić do przedsiębiorcy, do gospodarstwa domowego, mam na myśli budżet gospodarstwa domowego, czy do dobrych polityk na poziomie mikro, mezo i makro. GUS to przede wszystkim w tej chwili instytucja, która powinna budować koalicję, bo ponieważ wiele instytucji tworzy informacje, tworzy zasoby informacyjne, stąd Główny Urząd Statystyczny powinien tworzyć pewne standardy, według których ta informacja jest zbierana, klasyfikowana i udostępniana. Szczególnie ma to znaczenie właśnie w tych czasach dezinformacji, fake newsów, gdzie praktycznie potrzebna jest nam taka latarnia morska, która nam pokaże drogę. Moje ulubione stwierdzenie to takie, że GUS powinien być środkiem antyhalucynogennym w zatrutym środowisku informacyjnym współczesnego świata. I sposobem na te różnego rodzaju halucynacje sztucznej inteligencji właśnie są dobrej jakości informacji.
1: A czy GUS też ma narzędzia, żeby walczyć właśnie z dezinformacją, czy może tutaj potrzebne są jakieś zmiany?
2: Walczymy z dezinformacją, przygotowując dobrej jakości interfejsy. Dlatego, że no, zwróćcie Państwo uwagę, jeśli korzystamy z jakichś informacji, które no, nam są potrzebne przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, to zwykle sięgamy no, dzisiaj do sztucznej inteligencji, prawda? Natomiast spróbujemy właśnie poprzez wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji odpowiednio się pozycjonować w tych zapytaniach i przekonać potencjalnych użytkowników, żeby rzeczywiście w pierwszej kolejności zaglądnęli do naszych zasobów. Warunkiem koniecznym jest poprawa interfejsów. Absolutnie. Dlatego, że dzisiaj te interfejsy użytkownika no nie do końca są na tyle elastyczne i atrakcyjne, że sięgamy do zasobów głosu. Raczej sięgamy do zasobów GUS-u poprzez jakichś pośredników.
1: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na konferencji GUS-u, to też chciałam zapytać właśnie o dane, no bo my żyjemy w takich czasach dużej niepewności i właśnie czy statystyki GUS-u są wystarczające do przewidywania na przykład inflacji i czy my potrzebujemy też innych albo dodatkowych mierników?
3: Jak pani pyta naukowczynię we mnie, to nie ma czegoś takiego jak wystarczająca ilość informacji. Znaczy zawsze nowe dane pozwalają postawić nowe pytania i szukać nowych odpowiedzi, więc no tutaj człowiek nie może być usatysfakcjonowany. Natomiast jeśli chodzi o jakość naszej statystyki publicznej pod bardzo wieloma względami, no to jest ona znacznie większa niż jej publiczne wykorzystywanie. To znaczy jest dużo więcej wiarygodnej, dostępnej informacji niż przydziera się do Państwa wszystkich w obiegu publicznym i niż korzystają z tego specjaliści do analizy tego rodzaju danych predestynowani. Więc czy nasza statystyka publiczna jest wystarczająca? No z pewnej perspektywy nie, bo zawsze może być lepsza, a z pewnej perspektywy jest być może lepsza niż umiemy z niej korzystać.

0: Minęła 8:30.
1: Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Kaszka Witkowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, koordynator serwisu Życie Warte Jest Rozmowy.
4: Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne kobiet, zdrowie psychiczne dziewcząt? Czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku, ostatnich miesięcy?
3: Znaczy, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich latach mamy cały czas bardzo wysoką liczbę prób samobójczych wśród dziewcząt. Mówię tu o przedziale wiekowym między 7 a 19 lat. Między rokiem 2020 a 2023 wzrosło 215% liczba prób samobójczych w tym przedziale wiekowym. Musimy pamiętać, że to są tylko oficjalne dane policji. Wiadomo, że nie wszystkie próby samobójcze znajdują się w tych danych. Z drugiej strony w roku 2025 mieliśmy pierwszy raz spadek prób samobójczych w grupie do 19 roku życia, ponieważ przez lata mieliśmy cały czas wzrost, między innymi między rokiem 2020 a 2021 86% wzrostu, potem między 2021 a 2022 40 parę procent, i w roku 2025 pierwszy raz w tej grupie wiekowej do 19 roku życia mamy spadek w próbach samobójczych o 6%. Natomiast to, co nas martwi, to martwi to, że nagle po kilku latach spadków samobójstw w tej grupie wiekowej nastąpił wzrost samobójstw o 27%. To także niestety przekłada się na wzrost samobójstw wśród dziewcząt. Należy pamiętać, że grupa do 19 roku życia to jest ta jedyna grupa, w której ta dysproporcja między płcią męską i żeńską nie jest tak duża jak w pozostałych grupach wiekowych. Bo wiadomo, że w Polsce 80% samobójstw ponad popełniają mężczyźni, czyli na te 13 samobójstw dziennie 11 to są samobójstwa mężczyzn. Natomiast w przypadku prób samobójczych to znacznie częściej próby samobójcze podejmują kobiety. Ten duży wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt do 19 roku życia zwraca nam uwagę na pewne kwestie związane także z bezpieczeństwem w internecie chociażby, z kwestią możliwości używania aplikacji, które rozbierają zdjęcia. Mówimy o zjawisku sextortion, mówimy o molestowaniu seksualnym. Należy wziąć pod uwagę, że 98% osób, które padają ofiarą przemocy seksualnej w internecie w kontekście przerabianych zdjęć albo deepfake'ów, to są właśnie kobiety, tak? Więc ten dynamiczny wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt jest powiązany także z tym, że młodzi ludzie coraz częściej jednak przebywają długie godziny w środowisku internetowym, w mediach społecznościowych. I faktem jest, już udowodnionym naukowo wielokrotnie, że samoocena znacznie spada u młodych kobiet i od dziewcząt pod względem tego, jak porównują się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych, ale także z tym obrazem, który jest generowany nieraz także przez sztuczną inteligencję. Więc musimy pamiętać, że młoda dziewczyna w Polsce, ona ma wiele wyzwań, także związanych nie tylko ze swoim życiem, nie tylko ze swoją karierą i wyglądem, ale także przed zabezpieczeniem się przed wykorzystaniem. Pamiętajmy także, że wysokim czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o myśli samobójcze wśród kobiet, jest doświadczenie przemocy zarówno seksualnej, jak i przemocy fizycznej, przemocy domowej, o której cały czas mało się mówi, a o tym trudno jest mówić. To są tematy cały czas, które są tematami tabu. Natomiast osoba doświadczająca przemocy domowej czy przemocy seksualnej ma na sobie nie tylko wstyd, ale także poczucie winy. I obydwie te rzeczy bardzo mocno łączą się z kryzysem samobójczym. To właśnie wstyd uniemożliwia często sięgnięcie po pomoc.
4: Czy nasze państwo, instytucje należycie chronią kobiety, młode dziewczyny także przed tym nowym rodzajem przemocy, jakim są właśnie te deepfake'i, które po prostu generują rozbierane zdjęcia?
3: Na pewno w tej chwili mamy systemowo wiele niedostatków i to widzimy. Nie nadążamy za technologią, także w kontekście reagowania na akty przemocy, przemocy rówieśniczej, ale także wszelkie nadużycia związane z nową technologią w internecie. Nie mamy odpowiednich regulacji, nie mamy odpowiednich procedur reakcji. Niestety ofiary bardzo często zostają same. A przez tabu społeczne wstydzą się poprosić o pomoc, wstydzą się z kimś o tym porozmawiać. Potrzebne są regulacje na już, które sprawią, że kobiety będą czuły się bezpieczne w sieci.
4: Co można zrobić? Czy są jakieś rekomendacje? Czy my czegoś potrzebujemy? Możemy z kogoś czerpać przykład?
3: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że sięgnięcie po pomoc to pierwszy krok do odzyskania siły, odzyskania swojego życia. Nie bójmy się prosić o pomoc. Jest coraz więcej centrów zdrowia psychicznego. Jest coraz więcej miejsc, gdzie tą pomoc można uzyskać także prawną. Zachęcam do odwiedzenia strony Życie Warte Jest Rozmowy, gdzie jest największa baza bezpłatnych miejsc pomocowych, ale także telefonów pomocowych. Więc pierwsza rzecz to sami sięgamy po pomoc, kiedy jej potrzebujemy. Druga rzecz, to jest bardzo ważna, internet jest przestrzenią, którą tworzymy my wszyscy. Z jednej strony musimy czekać na regulacje systemowe, na regulacje naszego rządu, jeżeli chodzi o środowisko internetu, ale z drugiej strony przez to, że sami tworzymy, możemy uczyć dzieci, uczyć najbliższych reagowania na treści. Zachęcam bardzo mocno jakiegoś świadomego korzystania z internetu, zgłaszania postów, zgłaszania stron, które szerzą nienawiść, które promują treści samobójcze. Musimy dookoła też patrzeć, czy ktoś nie jest ofiarą przemocy, nie jest ofiarą hejtu. Młodzi ludzie muszą być uczeni tego, że w tym środowisku to oni są odpowiedzialni za zgłaszanie aktów związanych z cyberprzemocą. Więc takie podstawowe lekcje z higieny cyfrowej, jak zgłaszać komentarze, które, kiedy, jak reagować, jakieś treści nie udostępniać. To są wszystko szalenie istotne kwestie, bo z jednej strony istotna głos rozmowy w Sejmie a propos podwyższenia tego wieku korzystania z mediów społecznościowych, ale także, żeby WLOP-y były odpowiedzialne za weryfikację tego wieku. To jest bardzo ważne, ale z drugiej strony nie same zakazy. Edukacja, profilaktyka jest szalenie istotna, bo bez tej zmiany nic nie osiągniemy.

jak stare szefa tu. Oszukali, oszukali, oszukali mnie. Miały być kolory, jednak pod oczami wory mam. Znów po to śmiali, znowu śmiali, ciągle śmiali się. Chciałbym chociaż raz, proszę zabierz mój ból. Tym co dali, tym co dali, tym co dali rósł. Kiedy się rodziłem, wszyscy uśmiechami i rękami i nogami zasłaniali niebezpiecznie ciepłych.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, z tej strony Zakuka.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Jolanta Żygowska, prezes Fundacji Polka XXI wieku. Spotykamy się już po raz piąty na konferencji Polka XXI wieku. Zaczynałyśmy w 2021 roku, to był czas covidowy, po-covidowy. Inne problemy wówczas nas nurtowały. Dzisiaj, 5 lat później, jesteśmy w innym miejscu, geopolitycznie, kulturowo, społecznie i też osobiście. Dzisiaj stawiamy na odwagę, na budowanie odporności, na uczeniu się rozmowy, na byciu wspólnie, byciu razem. To jest wyzwanie, które sobie stawiamy. Chcemy się rozwijać. Polka ma ogromny potencjał. Dołączają do nas coraz to kolejne kobiety. Nowe projekty się pojawiają. Mamy mnóstwo pomysłów. Chcemy pójść do przodu. Chcemy, by Polka była trwałą wartością w naszym życiu publicznym.
4: Dobrze, dziękuję. I teraz kolejne pytanie będzie. Patronką piątej jubileuszowej konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Jak jej historia pomaga dziś opowiedzieć o współczesnym przywództwie kobiet?
3: Patronką konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Wspaniała kobieta, wspaniała naukowczyni, matka. Kobieta, która pokonywała wiele trudności, która przesuwała granice wiedzy, która była ze wszech miar współczesną postacią i jest bardzo inspirująca dzisiaj. Jest to kobieta, która uczy nas na przeciągu dziejów, ale dzisiaj jest bardzo aktualna, uczy nas nowoczesnego przywództwa. Pokazuje, jak stawiać sobie nowe wyzwania, jak przesuwać granice naszych możliwości do przodu. Spoglądając w przyszłość, kolejne 10 lat, widzimy to wyraźnie, to będzie czas Polski, a jeśli czas Polski, to również czas Polek. Będą aktywne we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, w przedsiębiorstwach. To jest po prostu czas, w którym mają się wykazać, mają być sobą, ale też korzystając z talentów, z ogromnego doświadczenia, z tradycji, którą niosą. Myślę, że powinny zdecydowanie być w awangardzie życia społecznego. Polki są niezwykle aktywne. Prowadzą 37% przedsiębiorstw, firm w Polsce. Jest to 10% więcej niż w całej Europie. Więc widzimy, że one po prostu są niezwykle pracowite, niezwykle twórcze, chcą mieć sporo do powiedzenia, chcą odgrywać rolę zgodnie ze swoimi talentami, ze swoim powołaniem, ze swoim miejscem w Polsce i na świecie.
5: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Ponad połowa populacji polskiej to kobiety. Kobiety są też w większym stopniu reprezentowane w tym senioralnym okresie życia, czyli w tym, no, który staje się coraz bardziej wymagający z perspektywy zarządzania polską gospodarką. Więc tak, ta rola systematycznie rośnie. Od 1989 roku my ją widzimy też zewnętrznie. W 1989 roku w Sejmie było niespełna 80 kobiet posłanek. Dzisiaj to niemal połowa składu Głównej Izby Parlamentarnej. Widzimy też, że no, niemal 40% firm prowadzonych w Polsce to firmy prowadzone przez kobiety. Także te statystyki rosną, jeżeli chodzi o kobiety na stanowiskach menedżerskich. Więc z całą pewnością rola kobiet w gospodarce rośnie. Ja zawsze też powtarzam, że często mówimy o tym, że w Polsce być może jesteśmy właśnie, że kobiety na zachodzie, silniejsze, mocniejsze. Jedną z pierwszych premier w Polsce po 89 roku była kobieta i pierwszą prezes odrodzonego Narodowego Banku Polskiego była także kobieta, więc naprawdę nasza rola rośnie i rośnie. Biorąc pod uwagę statystyki, one pokazują, że w Polsce naprawdę ta obecność Polek i w nauce, i w biznesie, i na stanowiskach menedżerskich jest sporo powyżej średniej. Ja powiedziałabym tak, tak dla kobiet, nie dla parytetów. Dajmy szansę kobietom dokonać ich wyboru, na ich warunkach. Jeśli chcą rozwijać się przede wszystkim w swoim życiu rodzinnym, osobistym, po to, żeby w ten sposób budować swój dobrostan, dajmy im szansę i dajmy tę możliwość. I być może wtedy naprawdę nie szlifujmy tych, niekoniecznie nie ciągnijmy tych statystyk, że to musi być niezbędnie 50-50. Jeśli kobieta dobrze czuje się w swoim miejscu, to naprawdę dowartościujmy ją w ten sposób, raczej kulturowo, a nie każmy im koniecznie przesiadać się do samochodu, w którym wcale nie czują się komfortowo.

0: Radio Praga.
1: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Radio Praga,
0: wybija rytm. Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

głowa pęka mi znowu. Chyba wrócę do grobu.

ostatni dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte, nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam na całe życie. Wiem tylko jedno, będzie mi znowu źle.

0: To była nowość.
1: Cześć, tu Michalina Malisz z zespołu Lire. Słuchacie Radia Praga.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Ryszard Hordyński, dyrektor strategii i komunikacji Huawei Polska. Model rozwoju firm oparty na zrównoważonym rozwoju i innowacjach jest cały czas bardzo istotny. Innowacje, jak wszyscy wiemy, napędzają rozwój, napędzają, generują nowe pomysły, są czynnikiem, który powoduje, że biznesy rosną, ale zrównoważony rozwój... Radio Praga,
2: Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Kategoria karmy dla zwierząt w Polsce jest w bardzo dobrej kondycji. Rośnie stabilnie od wielu lat i ma świetne prognozy na kolejne lata, plus 30% w czterech następnych latach. Jest wśród top 15 kluczowych kategorii w Polsce i ma ogromny potencjał do wzrostu, który wynika z kilku kluczowych elementów. Po pierwsze, populacja zwierząt, która w Polsce liczy około 16 milionów psów i kotów i tylko połowa z nich jest karmiona gotową, zbilansowaną karmą. Więc potencjał do budowania kategorii jest jeszcze bardzo, bardzo duży. Drugim elementem jest również premiumizacja, która wiąże się z trendem humanizacji. Dziś pies lub kot lub pies i kot razem w domu są traktowane jak członek rodziny. Chcemy dla naszych pupili jak najlepiej, szukamy dla nich najlepszej karmy, dobrej albo bardzo wysokiej jakości, stąd poszukiwanie produktów przez czytanie etykiet, składów, patrzenie na to, co dla mojego pupila jest najlepsze, czy ta karma również pokrywa jego potrzeby takie jak alergie czy inne elementy żywieniowe. Stąd trend premiumizacji będzie dobudowywał do wartości kategorii. Również poza tym standardowym, codziennym żywieniem opiekunowie psów i kotów zrozumieli, że niezwykle ważna jest dbałość na przykład o zęby w przypadku psów. Stąd duże zainteresowanie przysmakami, które są dostępne w bardzo szerokiej gamie. I ten trend, który funkcjonuje na rynku polskim od wielu lat, został świetnie przyjęty przez opiekunów kotów. Opiekunowie już dzisiaj wiedzą, że jest ogromna gama dostępnych produktów, nie tylko tych standardowych, jak kurczak czy wołowina, ale również kocimiętka, która daje większą radość kotom, które tak naprawdę są bardzo wybredne i ta różnorodność jest dla nich niezwykle ważna. Innowacje to też element związany ze wzrostem kategorii. Dziś już widzimy trendy zup dla psów czy kotów. Podobnych posiłków, tych, które trafiają na nasze stoły, opiekunowie poszukują tych innowacji, bo chcą dla swoich pupili jak najlepiej. Panel Retail Summit jest świetną okazją do wymiany doświadczeń między producentami i retailerami i przemyślenia tego, jak ważne są intencje klienta i jak my razem wspólnie ze strony producenta i sklepu możemy tę misję realizować i wspierać.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scyr,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyk.

0: Radio Praga.
1: Jakie młodzi używają i rzeczywiście używają, począwszy od ściągania prac domowych, a skończywszy na szukaniu odpowiedzi na proste pytania. Mówimy często o zagrożeniach związanych z rozwojem cyfrowym, technologicznym, ale ja myślę, że tutaj w jakiś sposób prekursorką była Sarah Connor z drugiego filmu pod tytułem Terminator, która doszła do wniosku, że cyborg, maszyna, jest najlepszym ojcem dla jej syna Johna. I ja myślę, że kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, to jakichś ograniczeniach, to powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego ta sztuczna inteligencja jest tak popularna i czemu ona służy młodym ludziom, gdzie my dorośli nie dajemy rady.
2: A jeżeli chodzi o właśnie sztuczną inteligencję, te czaty, czy one powodują, że młodzi ludzie nawiązują z nimi relacje, traktują tego chatbota jako swojego znajomego, jako realną istotę?
1: A z kim mają nawiązywać relacje, skoro pokolenie alfa, czy przyszłe pokolenie AI, myślę, że tak będziemy je nazywać, będzie miało podobnie, to jest grupa młodych ludzi czujących się bardzo samotnie, unieważnianych regularnie przez nas dorosłych. Ilu młodych ludzi słyszało w swoim życiu, nie przesadzaj, jakie można mieć kłopoty, jak się ma 10, 12, 15 lat, dorośnij, ogarnij się, inni mają gorzej, Bóg tak chciał, jak dorośniesz, to dopiero zobaczysz, jakie można mieć problemy. I sztuczna inteligencja nigdy tak nie mówi, kiedy się z nią rozmawia. I nagle okazuje się, że oni ewidentnie czują różnicę pomiędzy rozmową z generatywną sztuczną inteligencją a człowiekiem i nie ma najmniejszych wątpliwości, że woleliby wybrać człowieka. Ale kiedy tego człowieka nie ma wśród nich, ratują się tak, jak mogą.
2: A jakie błędy popełniają dorośli, popełniają rodzice, popełnia szkoła, że młodzi ludzie szukają odpowiedzi, szukają komunikacji ze sztuczną inteligencją?
1: Myślę, że podstawowym kłopotem młodych ludzi jest właśnie to unieważnianie przez osoby dorosłe, a sztuczna inteligencja nigdy ich nie unieważnia. Ona traktuje każde pytanie bardzo poważnie, bardzo serio. Stara się odpowiedzieć w sposób wyczerpujący. Kiedy nawet zwróci się uwagę generatywnej sztucznej inteligencji, że coś napisała źle, że wygenerowała jakąś nieprawidłową informację, to sztuczna inteligencja poprosi o wyjaśnienie. A nie tak jak wielu dorosłych, a lekcję już odrobiłeś. I to jest moim zdaniem to, co jest największą zaletą. Nigdy nie nakrzyczy, nigdy nie ukaże, nigdy nie skrytykuje, nigdy nie uderzy. Wydaje mi się, że to jest z jednej strony jakaś oczywistość, że w takim środowisku powinni wychować się młodzi ludzie. Z drugiej strony nagle okazuje się to być ponadprzeciętnie atrakcyjne.
2: Ale czy to jest też zagrożenie?
1: Ja myślę, że na pewno musimy mówić o jakimś zagrożeniu i trudno mi jest powiedzieć, który z futurologów dzisiaj ma rację. Czy ci, którzy mówią, że jest to tylko maszyna, którą my sterujemy i karmimy, czy też ci, którzy mówią o tym, że człowiek przestanie być dominującym gatunkiem na tej planecie, a dominować będzie sztuczna inteligencja. Na pewno w ogóle uczenie siebie wzajemnie, jak korzystać z technologii, w tym ze sztucznej inteligencji, jest czymś niesamowicie ważnym. Ale może ważniejszym też jest dawanie przykładu, w jaki sposób my dorośli korzystamy ze sztucznej inteligencji. Może młodzi ludzie uczą się także przez modelowanie, przez naśladownictwo i bardzo często mówią mi o tym, że kiedy chcą porozmawiać ze swoimi rodzicami, to oni są niedostępni, bo sami siedzą w telefonie. Kilka dni temu byłem w restauracji z grupą nastolatków i weszło 4-letnie dziecko przyklejone do ekranu. Nie wiem, jak to dziecko mijało przeszkody albo jadło, posługiwało się jakimiś falami, podobnie jak nietoperze. Mama zresztą obok dokładnie tak samo była przyklejona do ekranu. Wszystkie nastolatki, które ze mną wtedy były, skrytykowały taką postawę. Oni tego wcale nie chcą. Kiedy na lekcji wyciągam tablet, gdzie można sobie wylosować jakieś pytanie, jest takie koło fortuny, ale jednocześnie wyciągam też drewniane koło fortuny, które można zakręcić, to przez 20 parę lat mojej pracy, no tablet mam od kiedy one istnieją, jeszcze nikt nie wybrał tabletu. Każdy chce kręcić drewnianym kołem fortuny.

To nie jest kwestia, czy sztuczna inteligencja jest wirtualna czy realna, bo wydaje mi się, że ten podział świata na wirtualny i realny też jest bardzo ułomny. To jest, jeśli już, podział świata na świat offline i świat online. I świat online powiększył świat offline. Tak, rzeczywiście tak to wygląda. I warto się uczyć i o dobrych rzeczach, i o złych rzeczach. I warto też dawać przykład młodym ludziom, tak jak dajemy przykład, jak korzystać ze świata offline. Na przykład przechodząc przez ulicę zawsze na zielonym świetle. Tak samo może dawajmy przykład, jeśli chodzi o świat online.

isn't it ironic?

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Zacharawidła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomościonline.pl.
2: Czy Polacy są przywiązani do regionów, w których mieszkają? Co ich najmocniej wiąże z tymi miejscami?
1: Polacy są bardzo przywiązani do swoich miejsc zamieszkania, do swoich regionów, do swoich nieruchomości. Średnio 7 na 10 Polaków w całej Polsce takie przywiązanie deklaruje. Natomiast nie do wszystkiego tak samo. Jesteśmy przywiązani przede wszystkim do naszych bliskich, do rodziny, do znajomych. I to jest coś, co absolutnie deklasuje całą resztę. I tutaj są regiony, które są bardziej przywiązane, są regiony, które są mniej przywiązane. I tutaj zdecydowanie liderem jest i bardzo charakterystycznym regionem jest Podlasie, w którym jest najwyższy wskaźnik osób, które nie wyobrażają sobie mieszkać gdzie indziej, które są właśnie bardzo silnie przywiązane do miejsca, mimo tego, że jest to region, który ileś ograniczeń jednak posiada. I mogłoby się wydawać, że te wskaźniki powinny być mniejsze, ale nie, rzeczywiście. Natomiast to, do czego przywiązani jesteśmy najmniej, to do obecnej pracy. I teraz pytanie, czy to jest tak, że praca nie zasługuje na to, żeby się do niej przywiązywać? Czy my po prostu już nie chcemy się tak do pracy przywiązywać? Ta mobilność wzrosła. Ona oczywiście też nie jest jednolita w całej Polsce. Są regiony, gdzie jest ta skłonność do ruchów zawodowych i w ogóle mieszkaniowych wyższa i takie, w których jest niższa. Natomiast ta praca, i to jest jedno z dużych zaskoczeń, muszę powiedzieć, że to przywiązanie do obecnej pracy mamy na tak w sumie niewysokim poziomie, nawet w regionach, które są, no powiedziałabym, trudniejsze, jeżeli chodzi o rynek pracy.
2: Jakie względy ekonomiczne decydują najczęściej o pozostaniu w danym regionie bądź przeprowadzce? Jak często wpływają one na te decyzje?
1: Na nasze decyzje o tym, gdzie mieszkamy, wpływa cały szereg czynników. Bo tu mamy, począwszy od rynku pracy, poprzez właśnie bliskość rodziny, znajomych, ocena w ogóle ogólnych warunków do życia, które panują w danym regionie, w danym miejscu, bo tym się bardzo różnimy. Natomiast powiedziałabym, że gdyby pytanie brzmiało o co powoduje decyzję i ten ruch o zmianie miejsca, to są to zdecydowanie najczęściej aspekty ekonomiczne i ograniczone możliwości zatrudnienia w najbliższej okolicy, które zmuszają nas do tego, że musimy planować poszukiwanie zatrudnienia w innym miejscu. I są takie regiony, jak na przykład województwo świętokrzyskie, w którym prawie połowa badanych mieszkańców planuje szukać możliwości zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. I tutaj musimy rzeczywiście mieć taką bardzo silną motywację ekonomiczną do tego, żeby ta myśl o przeprowadzce się pojawiła.
2: Pierwszy raport dotyczy województwa mazowieckiego. Jakie są cechy charakterystyczne dla tego regionu?
1: Województwo mazowieckie charakteryzuje się przede wszystkim dużym zróżnicowaniem pomiędzy miastem wojewódzkim, między stolicą Warszawą, a resztą województwa. Jedna z większych różnic, no to jest znów oferta rynku pracy, możliwości zatrudnienia. I o ile warszawiacy są niemal w połowie bardzo zadowoleni z tego, co oferuje rynek pracy warszawski, tak mieszkańcy spoza Warszawy znacząco mniej. Tylko 22% osób mieszkających poza stolicą, ale w województwie mazowieckim, jest usatysfakcjonowana tym, jak wygląda oferta rynku pracy i możliwości zatrudnienia dla nich. To jest potężna różnica, która dyktuje nam też poziom zadowolenia, ogólną ocenę warunków życia zarówno w Warszawie, jak i w okolicznych terenach. Natomiast myślę sobie, że to jest jeden z takich najbardziej zróżnicowanych regionów, bo Lubelszczyzna też jest mocno zróżnicowana, jeżeli chodzi o miasto wojewódzkie, a resztę. No ale nadal 4 na 10 mieszkańców województwa planuje, bo musi raczej częściej niż bo chce szukać zatrudnienia w innym miejscu niż mieszka.
3: Hanna Milewska-Wilk, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, specjalistka do spraw mieszkalnictwa.
2: Jak Polacy podchodzą do przeprowadzek i jak zmieniłby się rynek nieruchomości, gdyby zaczęli realizować swoje plany w tym zakresie?
3: Rzeczywiście Polacy mają chęć zamieszkania w innym rejonie kraju bądź w innym miejscu niż do tej pory mieszkali, chociażby to była nawet ta sama gmina, ale może nowy jakiś nowy budynek. Natomiast realizacja tych planów nie zachodzi na dużą skalę. Nie przeprowadzamy się, a właściwie nie wystawiamy na rynek naszych nieruchomości tak często, jak deklarujemy przeprowadzki. To rzeczywiście jest ciekawe, bo nasz rynek nieruchomości po prostu jest dużo mniejszy niż sugerowałyby badania dotyczące tego, jak często się przeprowadzamy. Także moim zdaniem jest bardzo duży potencjał, żeby zwiększyć w ogóle rynek nieruchomości, jeżeli byśmy nabrali jednak trochę więcej odwagi i zaczęli nawet wystawiać na sprzedaż mieszkania bądź domy w mniejszych miastach, w mniejszych miejscowościach, bo może się okazać, że ktoś nawet mieszkający po sąsiedzku będzie zainteresowany ich kupnem i tutaj jest, myślę, duży potencjał, żeby przepływ informacji troszeczkę usprawnić i dzięki temu również więcej osób będzie mogło sobie pozwolić na kupno, jeżeli uda im się sprzedać.
2: Jak duże jest zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w poszczególnych regionach Polski pod kątem cen i zasobów?
3: Zróżnicowanie takich cen regionalnie jest duże, ale co ciekawe, rzeczywiście te duże miasta się wyróżniają wysoką ceną, natomiast dookoła miast zaczynają się rejony, które są stosunkowo dostępne cenowo. Dlatego o ile rzeczywiście w skali województw można powiedzieć, że są różnice wewnątrz, to pomiędzy województwami wyróżniają się największe metropolie, centra, jeżeli chodzi o cenę nieruchomości, szczególnie ceny mieszkań o wysokim standardzie, natomiast poza nimi stosunkowo ceny domów bądź działek pod zabudowę nie są już tak bardzo zróżnicowane. To, na co zwracamy uwagę i nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w cenie, to jest otoczenie, czyli zieleń, która zaczyna być bardzo cenna, takie tereny rekreacyjne i dostęp do jakiejś formy komunikacji publicznej, nie do samej drogi, ale na przykład do pociągu, który regularnie kursuje.
2: W jakiej mierze te czynniki wpływają na decyzję o ewentualnej wyprowadzce z danego regionu?
3: Ceny nieruchomości i czynsze najmu są takimi parametrami, na które bardzo zwracamy, bo musimy na nie zwracać uwagę, jeżeli chcemy się gdzieś przenieść, czy poszukujemy pracy w innej miejscowości i musimy porównać wtedy, ile będziemy zarabiać i ile będzie nas kosztowało zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, czy to będzie kupno na kredyt, czy to będzie najem. Także ceny są tym, na co bardzo zwracamy uwagę, ale coraz częściej decydująca jest właśnie ta dostępność komunikacyjna, czyli jak szybko dojedziemy, jak łatwo będzie nam się dostać z jednego miejsca, gdzie będziemy mieszkać, do miejsca, gdzie będziemy pracować, studiować bądź robić cokolwiek innego, co planujemy. Także rzeczywiście dostępność komunikacyjna jest coraz większa. Mamy coraz więcej dróg, po których szybciej jeździmy, co nie zawsze jest dobre, ale dzięki temu po prostu jest nam też dużo łatwiej znaleźć dostępne cenowo mieszkanie lub dom, żeby dostać się także do miejsca, gdzie chcemy pracować. Także cena jest tym pierwszym parametrem, który jest najważniejszy. Drugim, o którym już wspominałam, to jest właśnie dostęp do zieleni, do terenów rekreacyjnych, czyli spędzanie wolnego czasu. I trzecim, który zaczyna być coraz bardziej istotny, to są usługi publiczne, a w szczególności dostęp do lekarzy specjalistów i usług związanych w ogóle ze zdrowiem.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, tu Margaret. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiopraga.pl.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Bartłomiej Pawlak, Instytut Sobieskiego.
2: Gdzie jesteśmy na mapie innowacji?
3: Jeśli chodzi o mapę innowacji, to jest ona rysowana czy kształtowana przez różnego rodzaju indeksy, które pokazują, gdzie jest dany kraj względem innych. I są takie dwa główne indeksy, jeden europejski European Innovation Scoreboard, a drugi GII Global Innovation Index. W pierwszym indeksie na 27 państw Polska jest na 23 miejscu, czyli na 5 od końca, a w tym globalnym indeksie na 120 parę państw jesteśmy na 39 miejscu, więc daleko, daleko poza liderami.
2: A co powoduje, że my jesteśmy właśnie na tym szarym końcu?
3: Jest szereg czynników, które powodują, dlaczego tak słabo wypadamy w indeksach innowacji. Przede wszystkim model naszej gospodarki, która przez 3 czy 4 dekady była oparta na takim założeniu 3T: taniej siły roboczej, taniej energii i taniej ziemi. W związku z tym byliśmy podwykonawcą dużych koncernów albo podwykonawcą podwykonawcy. Liczyła się właśnie tania siła robocza, bardzo niska często marża, no i taki polski spryt, prężność, szybkość działania. To, co także wpływa na to, jak wypadamy w indeksach, to poza modelem polskiej gospodarki, który jest przestarzały i musi się transformować, bo jak nie będziemy coraz bardziej odstawać od europejskiej czołówki, to brak odpowiednich instytucji wsparcia dla technologii, dla innowacji, dla tak zwanego local contentu, czyli tego, co wytwarzamy tutaj. Ale przede wszystkim tak naprawdę te najsilniejsze, najlepsze ekosystemy wszystkie mają swoją strategię rozwoju innowacji, a my jej po prostu nie mamy.
2: Właśnie o to też chciałam zapytać. Właśnie, czy brakuje nam takiej strategii i co ona by zmieniła?
3: Strategia rozwoju innowacji to jest podstawowy dokument większości rozwiniętych krajów Europy i świata, bo one muszą sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcemy tych innowacji, jak je chcemy rozwijać, jak chcemy mierzyć efekty i co chcemy osiągnąć. Jeżeli się tego nie ma, to się działa po omacku, to się działa ad hoc, to się działa od przypadku do przypadku, od impulsu do impulsu. Tak działaliśmy w jakimś sensie do tej pory w Polsce, z wyjątkiem pewnie planu Morawieckiego i planu strategii odpowiedzialnego rozwoju, która przez pewien czas dawała właśnie namiastkę też strategii w obszarze rozwoju innowacji. Ale jeżeli się konkuruje z kimś, kto wie, czego chce, a samemu się nie wie, czego się chce, no to zawsze się przegrywa. Dlatego strategia jest bardzo ważna.
2: Wspominał Pan też, że nie powinniśmy porównywać się do Doliny Krzemowej. To właśnie dlaczego nie do Doliny Krzemowej? Do kogo powinniśmy się porównywać i z kogo może czerpać przykłady?
3: Stany Zjednoczone wykształciły bardzo specyficzny model oparty na amerykańskim podejściu, na otwartości na ryzyko, na ogromnej skali podaży pieniądza i na całej kulturze, która się wykształciła w Krzemowej Dolinie. To na taką skalę jest nie do powtórzenia nigdzie na świecie i to powtarzają wszyscy. Natomiast dla nas istotne jest to, co i komu udaje się i na jakich zasadach udaje się w Europie. No bo to jest bliższy nas ekosystem. Wszyscy działamy w otoczeniu regulacyjnym europejskim. Wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, wyzwaniami itd. Więc warto popatrzeć, kto w tej Europie wybił się na czołowe pozycje i dlaczego. I sięgać po bliższe nam przykłady, bo one są łatwiejsze do absorpcji, do adopcji potem do naszego polskiego systemu. A trzeba się opierać na dobrych przykładach, żeby nie wymyślać koła, czy nie odkrywać Ameryki, którą już ktoś odkrył.
2: Jak ważna jest też szybka komercjalizacja innowacji i jak to działa u nas?
3: Komercjalizacja technologii innowacji i zamiana nauki na efekt komercyjny jest niezwykle istotnym elementem całego ekosystemu innowacji i niezwykle istotnym elementem systemu edukacji, który nas odróżnia od tych najlepszych systemów Europy Zachodniej, bo u nas uczelnie cały czas są mekką nauki i edukacji. A w Europie Zachodniej jest jeszcze ten trzeci element, komercjalizacja. No bo nauka kosztuje, nauka ma swoją wartość, w związku z tym naukę można wycenić i sprzedać. I bez tego trzeciego elementu nie będziemy mieli wielkiej skali transferu technologii z uczelni do biznesu. Musimy rozwijać ten właśnie element, bo uczelnie póki co dzisiaj są naszą piętą achillesową, mimo bardzo wysokiego poziomu wiedzy.
2: To co zrobić, żeby ta komercjalizacja i te innowacje też płynęły właśnie z uczelni?
3: Żeby komercjalizacja z uczelni nabrała tempa, dzisiaj mniej więcej 10% startupów to są tak zwane spin-offy czy spin-outy z polskich uczelni, czyli startupy powstają poza systemem uczelnianym, ale żebyśmy mogli zwiększyć skalę tych właśnie spin-offów, powinniśmy stworzyć narzędzia, które będą motywowały kadrę uczelnianą do tego, żeby właśnie myśleć w kierunku komercjalizacji. Powinniśmy rozwijać coś, co się już zaczyna, a nawet trwa na niektórych polskich uczelniach, czyli tworzyć centra transferu technologii. Powinniśmy łączyć te sieci uczelniane między sobą, no bo ci młodzi startupowcy chcieliby wiedzieć, tak powiem, co się dzieje na innej uczelni, co się dzieje w innym kraju, mieć dostęp do wiedzy, mieć dostęp do inwestorów i otaczać uczelnie różnego rodzaju podmiotami, centrami badań i rozwoju, czyli otaczać podmiotami komercyjnymi, żeby rzeczywiście była bliskość między wiedzą a miejscem, gdzie się tę wiedzę wykorzystuje, czyli w biznesie.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Oplatasz mackami jak kraken, panowie z wielkich biur i nijakie panny mają z tobą na bakier, choć stoi im wszystko jak włosy na lakier. Dokąd idziesz, gdzie twoje metro? Tak bez biletu i ciągle bez konkretu. Daje się przysiąść tylko po to, aby zmienić swój tramwaj na każdej pętli Warszawy. Nocne telefony jak krzyk dziecka we śnie. Niedobrze ci z tym, gdy przedwcześnie rozszyfrują cię w kolejnym mieście i wreszcie opadnie dym. Masz serce twarde jak granit, biegnij. Masz słowa trujące CHN O2 falbankami z niebieskiej sukienki. Związujesz mi usta, już siną mam.

Trzymasz się kołdrą, gdy świta. Obrażasz na każdy nowy dzień, gdy cię wita. Sny o wolności, taty w zeszytach. Gluten, free, ciastka i wódka jak biowital. Myśli biegną jak myszy, nie lubisz ciszy. Kapie kran, stan zawieszenia jak mantra. Widać brzeg, lecz ku niemu bieg męczy. Za mało węgla, za dużo białka. Ta rzeczywistość jest miałka, jak piasek co wciąga. I tak źle to wygląda, nie możesz zjechać im z ronda. Tak dobrze byłoby oddać wszystko co dane tu w kredens. Zerwać korale, niech rozsypią się jak ziarno na ziemię. Mijają lata, myśli zmielone jak tatar. Pamięć o wczoraj zostaje w suchych kwiatach. Tak samo zło, co wyplyło się z ust, jest gdzieś indziej już. Nieżałowane ma tendencje powracać.

dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak z marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie.

0: 现了呗。你怎么怪不了谁把那美女接来了？
1: Radio Praga.

0: różowo świecąc.
1: Cześć, z tej strony Agata z zespołu X-y. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

podróż przecież trwa już parę chwil i niejedno się zdarzyło. A dzisiaj znowu pierwszy raz tak piękną ciebie zobaczyłem, więc odkładam do szuflady kolorowe wspomnienia i niepotrzebne oczekiwania, by powiedzieć, że

czas wśród łez i raczej na ziemi. I bywa, że trudno proste słowa, żeby tylko odwagi, wiary i nadziei. Spójrz, zamiast zbitej szklanki, nowa

szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Cześć, tu Cieniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.

słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopał.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: A teraz na specjalne życzenie piosenka Ciężkie Życie.
1: Jazda! Raz, dwa, trzy, cztery! Ciężkie życie! Ciężkie życie!
2: Głupia piosenka!
1: Życie! Życie!

Ten na oczy spłynie, moje myśli przybują przez lufcik, aby cię ujrzeć w ową chwilę, gdy włosy czeszesz przed lustrem.

0: bo mama mi nic nie powiedziała. Ja właściwie zobaczyłam tylko w kalendarzu, że jest spotkanie. No pewnie pokonywanie barier i dawanie nadziei, pewnie taki był zamysł, bo tym się zajmuję na co dzień, tak? W sensie z gronem Rampowiczów, więc...
1: Co to jest grono Rampowiczów?
0: Grono Rampowiczów to są osoby z niepełnosprawnością z całej Polski, którzy piszą artykuły specjalistyczne, tudzież właśnie pokazują, jak pokonywać bariery na co dzień mimo niepełnosprawności.
2: No dobrze, to jest wstępna ta pierwsza i to będzie polityka. Polityka, gdyż mieliśmy wybory i Iwona Hartwig startowała, na którą osobiście ja głosowałam.
0: Oczywiście.
2: Tudzież moi członkowie mojej rodziny. My nie inaczej nie mamy, że tak powiem, w naszym domu osób z niepełnosprawnością, ale co ta kobieta robi dla niepełnosprawnych, to miejmy nadzieję, że właśnie się, że tak powiem, dużo, dużo pomoże, nie?
0: Tak.
2: Temu środowisku, tak, bo tak by tej grupie, o, nie środowisku, grupie.
0: Ja myślę, że tak. Ja swoją drogą głosowałam na panią Agnieszkę Oczkowską, moja bohaterka, mama trójki niepełnosprawnych dzieci z Torunia. Też właśnie będzie się zajmować.
2: I weszła?
0: Weszła.
2: No i to bardzo dobrze, właśnie o to chodzi, żeby te osoby były.
0: Weszła, więc...
2: I tam ten jeden pan też, nie? Taki co na wózku jest, on był już.
0: Pan Łukasz Krasoń.
2: No ja tak. Na wózku nie...
0: My się znamy, bo my, no, albo ja wywiad, albo on...
2: W jednej rampie.
0: Znaczy on powiem tak, że ja wybierając osobę do wywiadu, tudzież specjalistę, zawsze pytam się o zgodę, zawsze pytam się o ustalenia, no i to mi pozwoliło rozwinąć w sensie to, co chciał zawsze, żeby mój nasz tata robił świętej pamięci. Żebym właśnie dawała taką misję, że z niepełnosprawnością można dużo, tak? W sensie, pomimo wszystko, wbrew wszystkiemu, i dopóki się walczy, jest się zwycięzcą, tak?
2: Oczywiście.
0: Więc z tym założeniem myślę, że tutaj też na tej grupie wam to przesłanie przekazuję. No. I wierzę w to, że wasze dzieci też będą właśnie odnajdą jakąś swoją cząstkę siebie, nie? W sensie, tak mi się wydaje. Czy to w zajęciach plastycznych, czy to w teatrze, czy to w jakimś hobby, które ich motywuje do codziennego działania? Myślę, że taką inspirację odnajdź taki zapłon, bo fas jest, ale on nie jest najważniejszy. I tak jak napisałam w jednym komentarzu właśnie do jednej znam, że trzeba czasem przekierować inny kierunek działania, tak? Czyli to, co wydawało mi się, że nie jestem w stanie tego ogarnąć, czyli tego programu całego WordPressa, tam grafik, okazało się, że po szkoleniach jestem w stanie. I teraz ten mój blog cały się przekształcił jakby w specjalistykę, ale tudzież również w spotkania, tak? Bo spotkanie to spotkanie, jak to mówi ksiądz Grzywacz. Bardzo lubię to przesłanie. No i bardzo dużo telefonów, bardzo dużo właśnie pani Kasiu, pani przyjedzie, pani opowie. Jak się doświadcza tego fasu? A ja mówię, no normalnie się doświadcza. To jest na przykład to, że ja nie czułam bólu przez półtora roku i miałam ząb do usunięcia, a nikt mi tego nie zdiagnozował. I trzeba było zrobić to chirurgicznie, tak? No ale nikt się tego nie podjął w Toruniu. Znaczy Toruń się podjął, ale pod warunkiem, że Warszawa ogarnia cukrzycę zdalnie.
2: Te wszystkie komplikacje, więc, które masz
0: kontrolować. Tak, tak, więc FAS to nie jest tylko z pamięcią problemy emocjonalne. Ja tych aspektów nie mam, tak? Dzięki Domanowi. Więc tutaj Doman wykonał kawał dobrej roboty, tak? W sensie, bo ja od początku, jak byłam jeszcze mniejsza, no to miałam i wolontariuszy, i spotkania, i to mnie nauczyło w takim społecznym życiu, działaniu. Właśnie działać każdego dnia, nie?
2: To sobie liczę. 15 lat temu. Tak, 15 lat temu tu w tym pomieszczeniu, a w tamtej kuchni coś tam chichciłaś. A tutaj z tatą diagnozowałam piąteczkę dzieci.
0: Być może w kuchni byłam.
2: Ty byłaś w kuchni, tak.
0: Ja byłam w kuchni, być może w pokoju.
2: A w kuchni. W kuchni coś gotowałaś.
0: Być może.
2: I właśnie tak, że to prawda, nie, że fast fazowy jest nierówny i się przy dużej, prawda, stymulacji, dużej pracy, tak, współpracy, można wiele osiągnąć.
0: Można i to właściwie ciągniemy cały czas, w sensie tutaj z mamą na tych różnych spotkaniach, bo mama najpierw mówi o tej terapii, którą ja miałam, jak byłam mniejsza i ja niewiele pamiętam, tak? A potem ja właśnie wchodzę właśnie z pokonywaniem barier i aspektami właśnie działań redakcyjnymi, blogersko-opiekuńczymi, tak jak tata chciał, żeby powstała wyspa pozytywnego myślenia. No bo właśnie tata, jak już był tak bardzo, bardzo chory, nie? Poprosił mnie, mama spytała się, kto ma jechać do Gdańska, nie? W sensie, on mówi, Kasia ma pojechać ze mnie poprowadzić wykład. Znaczy wykład. No i myśmy, ja bo za bardzo nie wiedziałam, jak ja mam to zrobić, tak? No bo z jednej strony ciągłe informacje i czekanie co z tatą, tak? Bo są niestabilne. Z drugiej strony wiedziałam, że tam grupa rodziców czeka, prawda? Na jakąś nadzieję. No więc poprosiliśmy panią Teresę Jarczak-Szymiło tutaj, żeby po prostu ona poprowadziła taki panel dyskusyjny. I się okazało, że ja w panelach dyskusyjnych i w dyskusjach, czyli w rozmowach z różnymi środowiskami, się odnajduję, tak? Bo ja ostatnio powiedziałam do młodzieży, i to było w Chemnie, że chcecie mieć zdrowe dzieci? Nie pijcie alkoholu w ciąży. Podsuwanie to ja teraz czuję.
3: Ale co wtedy czujesz wewnętrznie?
0: U mnie wewnętrznie nie ma. U mnie to się pojawia na skórze i na cukrach. Mm-hmm. Ja mam z cukrem bardzo wywalone, że tak powiem, do góry. Mam 545, a za chwilę potrafię mieć 20 mg w ciągu 15 minut, więc nawet sam prysznic powoduje to, że mój pies musi być ze mną, żeby mnie pilnować, tak? W sensie w cudzysłowie, bo my nie znamy reakcji, nie znamy jakby to, co się wydarzy, tak? I no i właśnie, no i tutaj na przykład przybodźcowanie. Przybodźcowanie to jest to, ja ciągle mamie powtarzam, włączę mi odkurzacz w 6:30 rano. Jeszcze nie zdąży się obudzić, ja rozumiem, że mama ma zajęcia i tak dalej. Ale jak mi włączę odkurzacz i jeszcze nie zdąży się, że tak powiem, rozkręcić, to jest od razu na skórze wywalone. Cała skóra jest w wysypce, w pokrzywce.
1: Jak śpisz? Znaczy, bo mi chodzi o to, bo ty jeszcze...
2: Nie, ona się nie zdąży dobudzić.
0: Nie zdąży się wybudzić, a już mama mi włącza odkurzacz. Albo na przykład...
1: No właśnie, dlatego się pytam, czy jeszcze śpisz? Czy...
0: Nie, ja już się wybudzam w swoim pokoju, ale jak mi mama włącza odkurzacz...
1: To jest denerwujące, tak, dla ciebie?
0: Mój układ nerwowy tego nie...
3: Nie toleruję.
0: To samo było, jak tata włączał wiertarkę. Musiał mnie uprzedzić, bo ja bym spadła z krzesła. Albo inny przykład, jeżeli pies zaszczekał, a ja miałam tabletkę, to mogłam się zachłysnąć. Więc ja patrzyłam na psa, wiedziałam, kiedy on zaszczeka i wiedziałam, kiedy leków nie brać.
3: Ale czujesz to wtedy takie, nie wiem, poddenerwowanie? Takie
0: nie, poddenerwowania nie. Natomiast to są takie reakcje właśnie tak, jak ja tutaj opisuję.
1: Tylko typu,
3: czyli to jest jakby sobą.
1: Uderzysz,
0: tak, uderzę,
1: usłyszysz dźwięk.
0: Usłyszę dźwięk i już jest od razu...
1: Jak uderzysz, to słyszysz dźwięk.
0: Przetrwało, jest moro, mi się uruchamia.
1: I coś się dzieje, tak?
0: Bo on mi nie wygasł mi w ciągu 3 miesięcy tych pierwszych, nie? Jak się urodziłam, z tego co mi mama mówiła.
3: Nie, no bo tak jak u nas jest za dużo rzeczy naraz.
0: To ja się wyłączam po prostu.
3: No, no tylko że u nas to jeszcze to nie jest ten etap, że ona po prostu później się sama wyłączy, bo to trzeba ją wyłączyć. A, czasami to nie jest takie łatwe.
0: Nie, to ja takich rzeczy nie mam. Natomiast ja potrafię się wyłączyć i w ogóle jak jest za dużo jakby naraz, to ja niczego nie zapamiętam. Tą specjalistykę mam bloga. Robimy kilometry z Magdą, więc to przewodnicowanie tak jakby idzie w innym kierunku. Natomiast tak jak mówię, no, ono jest, tak?
3: Bo... Ale czy też miałaś właśnie takie wybuchy?
0: Nie, Ewa miała. Mhm. Nasza siostra, ale mhm. to mama by tam w późniejszym tym, bo ja tych wybuchów nie pamiętam, więc.
4: A co robisz, jak jesteś zestresowana, albo czujesz, że się zaraz coś może wydarzyć?
0: No to ja z Bobkiem albo z Rebonem. Robimy materiał specjalistyczny, czyli z moją lalą Rebon. Albo właśnie z Bobkiem. On wtedy się kładzie na tapczanie i uwielbia mizianie, znaczy głaskanie. I to robię. Albo wprowadzam program do odpresy. Właściwie u mnie nie ma jakby... Że będzie przebodźcowanie, tak? U mnie to się... Ja to poznaję po tym, że na przykład ja mam problem z połykaniem. Ja nie przełknę posiłku, tak? Ja nie zjem normalnego posiłku, jak już jest za dużo jakby...
1: Stresu.
0: Nie, stresu i atrakcji, bo to nawet pozytywne, tak? W sensie bardzo późno zasypiam. Budzę się wcześniej.
1: To znaczy wtedy masz wyższe ciśnienie, tak? Czy coś?
0: Nie.
1: Że nie zasypiasz?
0: Nie, ja nie zasypiam dlatego, że ja muszę do nocy siedzieć nad moją zbiórką, żeby w ogóle coś ogarnąć, tak? W sensie szukać sponsorów, szukać strony, które mi poudostępniają, tak? To jest tego kwestia typu, bo jak załatwiłam te kosztorysy, no to niestety wyszło 174 tysiące na 3 lata. I ja tak mówię, no dobra, no udało się na poprzedniej zbiórce, no to będziemy próbować teraz, tak, w sensie. I właśnie będę ekipę, znaczy osoby, które by chciały ewentualnie, a nie mogą wesprzeć, żeby się ze mną pozmieniały trochę, żeby poudostępniały na grupach. No, bo sama nie dam rady po prostu. Doba jest za krótka. Żeby to wszystko ogarnąć, a to jeszcze w domu staram się mamie przecież pomagać, przecież nie zostawię mamy samej, prawda? Dzisiaj ugotowałam obiad. To są właśnie, na 9 przychodzi Magda, dwa razy albo trzy razy w tygodniu i wtedy jedziemy załatwić pocztę, zakupy, lekarzy właśnie, wizyty. I idziemy zrobić materiał, czy wywiad. Szukam materiałów do filmów, które mogłyby się przydać, tak? Czyli na przykład po lumpeksach idziemy zobaczyć jakieś buławy, jakieś gąbki do stymulacji. To zależy, jaki materiał będziemy robić. Tudzież właśnie to są właśnie na przykład robimy podziękowania dla darczyńców. Poukładanie w szafie rzeczy, bo mam problem z układaniem, bo jedna ręka jest przecież po operacji, więc więc tak to wygląda. Potem Magda odjeżdża, ja przyszykowuję szybko obiad sama albo z mamą, bo to zależy, czy mama dojedzie, czy ma zajęcia, czy nie ma. Potem wkładam do zmywarki. Idę dalej robić swoje przy komputerze różne rzeczy. I potem robię kolację. Idę się kąpać i po kąpieli włączam zmywarkę i biorę Bubkę do siebie, tak? W sensie, żeby on tam,
3: Czy często się rozpraszasz, jak na przykład zajmiesz się jedną rzeczą? Czy coś inne cię zainteresuje, po prostu zapominasz o tym, co...
0: Nie. Natomiast jak mi mama powie, że coś trzeba jeszcze zrobić, to nic nie zrobię, bo po prostu jest za dużo informacji i ja tego nie przetworzę, tak? W sensie...
1: Blokuje się.
0: Nie, nie blokuje się, po prostu nie jestem w stanie zapamiętać, tak?
1: No,
0: to jest... To tego nie zrobię, tak? No, natomiast jak jest po kolei, tak?
1: Poukładane,
0: ja wszystko wiem, co ja mam ogarnąć i co. I mówię do mamy, ja ogarniam swoje, ty swoje.
3: A jak wolisz, że jest życie bardziej rutynowe po kolei, że jest tak zaplanowane, czy bardziej spontanicznie, że teraz nie wiesz, co się wydarzy za godzinę?
0: Nie.
3: To jest zaskoczona.
0: Nie, to skóra by mi wywaliła. To ja wolę taką rutynę. Mhm. Raczej. No i wtedy wiem, jak ułożyć ten materiał, w sensie, bo to nie jest tylko na przykładzie tutaj spotkania, czy... Ja mówię zawsze, że my przyjeżdżamy z ekipą, w sensie, czy na konferencję, i zawsze mówię o tym, że będzie realizacja materiału, bo właśnie Rampa chce, żebym ja poprowadziła taki cykl edukacyjny z Rampowiczami, czyli z tą naszą społecznością z całej Polski, takie spotkania, że nie jako ekspert kwasu, bo ja powiedziałam im, ekspertem to ja nie jestem. No a kim? No osobą doświadczającą życia z was. Im to wystarczy. I mi to wystarczy, bo to nie jest takie obciążenie. Mama mówi, chciałaby, żebym była jak tata. A ja mówię, mama, ale ja nie będę jak tata. Bo ja jestem tylko osobą doświadczającą z was. Więc no to są tego typu rzeczy, tak? W sensie, myślę, że tak.
1: A jak sobie dajesz radę? Jak właśnie, bo tu mówimy, masz poukładane, tak? Ale no. Nie zawsze się da mieć tak, że jest poukładane, coś wyskoczy.
0: No, wyskoczy, no to wtedy wywali mi cukier w późniejszym czasie i trwa właściwie pół nocy ogarnięcie cukru.
1: Czyli lepiej, żeby nie było to.
2: Wtedy wszystko leży.
0: Czyli wszystko leży, tak,
2: nie ma
0: bo nie ma niespodzianek, bo wtedy musi pani profesor interweniować. I właściwie co dwa tygodnie potrzebuję inne ustawienia w pompie. Pani profesor myślała, że ja będę miała 0,3 w bazie insuliny na całą dobę, znaczy na każdą godzinę. A się okazało, że ja mam 0,60. O dwa razy większą zapotrzebowanie. I to mi się zmienia co chwila, tak? Bo za chwilę mogę mieć 0. Czyli nie muszę podawać w ogóle insuliny. Ale za kilka minut może być odwrotna sytuacja i to można świra dostać. Ja się interesuję i teatrem, i trochę psychologią, i gotowaniem, i właśnie tymi aspektami edukacji. I tak właśnie.
3: No właśnie te rzeczy, nie? Tak.
0: Nie, to nie okay. Są moje rzeczy.
3: To teraz rozumiem.
0: To tu mama ogarnie. Bo to nie jest mój pokój. Znaczy ja tu przychodzę często, tak? Jak są jakieś właśnie spotkania, czy na święta na przykład, bo jem w kuchni, tak. W sensie...
2: Na co dzień
0: jemy. No tutaj są właśnie jakieś spotkania, mama ma jakieś konferencje, w sensie takie panele dyskusyjne, czy tam te online'owe, różne grupy. Wsparcie, no... Ja to prowadzę przez platformę Zoom, nie? W sensie te wszystkie...
3: A jak się nazywa twój blog, bo mówiłaś o blogu?
0: Codziennik z kreseczką życia z was.
3: Okej. Okay. A powiedz mi, Kasiu, czy odczułaś kiedyś gdzieś wśród swoich rówieśników, że jesteś niezrozumiana?
0: Nie, ja miałam to szczęście, że ja miałam

0: Radio Praga.
1: Fas jest dopiero ze mną od 2002 roku, kiedy to dziewczynki pojawiły się za moją przyczyną. Ja je wynalazłam w ośrodku adopcyjnym i rodzice się zdecydowali. Znaczy, żeśmy
2: po prostu
1: się
2: namówiłaś ich na rodzeństwo.
3: Tak. Ty jesteś pierwsza, nie, druga, tak?
1: Nie, ja jestem druga, tak. Bo jest brat.
3: A to jak ty je wynalazłaś?
1: No przez telefon, przez internet. Zadzwoniłam do ośrodka adopcyjnego i się wypytałam po prostu, jakie trzeba mieć warunki, żeby adoptować.
3: Chciałaś mieć rodzeństwo?
1: Tak.
3: Ale nieźle.
1: No i jest rodzeństwo, no a teraz, no. A przecież adoptowałam dwa psy ze schroniska. Jeden już świętej pamięci, 16 lat był z nami.
3: I teraz drugi, którego masz?
1: I teraz drugi jest Bubek.
3: Ale Bubka na przykład jak na spacer, to jest tak, że ktoś ci musi pomagać, czy sama wychodzisz na spacer, czy wypuszczasz?
1: Nie, on wypuszczany jest. Natomiast jak robimy materiał na przykład z Bubkiem i ten, no to bierzemy go na smyczy i wtedy asystentka, czy druga osoba, ten. Ale on bardzo ładnie chodzi przy chodziku i on bardzo ładnie... Nawet mama się nie może, śmieje się oczywiście, nie może się do niego zbliżyć, jak ja mam te zmiany cukru. Bo on wyczuwa i on warknie, nie? Że Kasia jest jego, nie? Czyli on nie może jakby, on ma bardzo, ze mną bardzo lubi różne rzeczy robić. Od roku będzie z nami, 10 listopada, nie?
2: Ja ci powiem, że tak jak Ewunia, no zwierzęta lubi, ale ona aż czasami aż za bardzo je lubi, bo tak, widzę, że na przykład tak jak świnka morska, że jej to się nie podoba, a ona coraz bardziej ją tam ściska, nie?
4: Jakby tak,
2: no i to jest tak jak na przykład okazywanie na przykład radości,
1: tak.
2: I na przykład pokazuje to w ogóle nie w taki sposób, jak powinna, tak? Że nie wiem, podejdzie i po prostu uderzy i chlapnie.
1: Aha,
2: komuś,
1: okay,
2: tak?
1: Okay.
2: Ktoś powie, ale zaraz, ale co ty mi robisz, tak? A to wcale, no ja już się natłumaczyłam, to no ona tak. Nie robi tego w złej wierze, tylko tak okazuje taką radość. Mm-hmm. To by też się tak zdarzały takie sytuacje? Nie.
1: Ja w ogóle nie miałam w sensie takich sytuacji, nie? Ja, jak to moi rodzice mówią, to ja nie mam tych takich głównych objawów fasowych, tak? Radio Praga wybija rytm.
5: Radio Praga

mixtures bridge. Propellers, flaps set, 10 degrees.

Dzień dobry, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki Radia Praga. Witam Was w kolejnej odsłonie audycji Warszawski Vibe, drugiej już w sierpniu. Jest to audycja, w której rozmawiamy z ciekawymi ludźmi z Warszawy i tymi, którzy Warszawą się interesują, dla których Warszawa jest miejscem nie tylko mieszkania, ale też realizowania pasji, czy w ogóle takiego realizowania siebie. A zanim porozmawiamy z dzisiejszym gościem, a właściwie gościnią, nie tylko o Warszawie, ale też o Stanach Zjednoczonych, o kinie, o kulturze i o jeszcze innych rzeczach, o których przekonamy się już niebawem. Drodzy słuchacze i słuchaczki, zapraszam Was do wysłuchania pierwszej piosenki w dzisiejszej audycji. Piosenka jest nieprzypadkowa. Jest to piosenka wykonywana przez zespół The Dumplings, ale tekst do tej piosenki napisał nikt inny jak Agnieszka Osiecka, która też z Warszawą była związana i mi prywatnie też jest bardzo bliska. Także zapraszam Was do wysłuchania pierwszego utworu, który myślę umili nam wszystkim to popołudnie.

0: Drodzy słuchacze i słuchaczki, właśnie w audycji Warszawski Vibe wysłuchaliśmy pierwszego dzisiaj utworu, do którego tekst napisała właśnie Agnieszka Osiecka, a wykonał go zespół The Dumplings. A teraz powitamy w studio dzisiejszą gościnę, czyli Sandrę Obidzińską, która jest absolwentką filologii angielskiej w Poznaniu, dziennikarstwa w Warszawie. Ma spore doświadczenie również w mediach, bo pracowała i w radiu, i w telewizji. Ale od kilku lat dba o cyfrowe doświadczenia klientów banków, tak aby treści, które czytają, były proste i przystępne. A prywatnie Sandra interesuje się podróżami, o których zaraz myślę sporo opowie, kinem, podcastami, true crime w szczególności i też dobrym jedzeniem. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: Dzisiaj zaczniemy sobie od rozmowy nie o Warszawie, a o Stanach Zjednoczonych, czyli o takiej zajawce, która gdzieś tam, z tego co wiem przynajmniej, myślę, że wszyscy twoi znajomi również o tym wiedzą, gdzieś tam cię napędza, jest dla ciebie nie tylko w sferze marzeń, ale też planów, jakichś takich rzeczywistości. Jakbyś mogła powiedzieć, skąd u ciebie właśnie taka fascynacja tą częścią świata za oceanem?
1: Jest taka, że tak naprawdę od dzieciństwa, z tego względu, że już jak byłam mniejsza, to z babcią oglądałam te wszystkie seriale typu Dynastia i Bonanza i już wtedy trochę mnie ten świat jakby fascynował. Więc tak naprawdę trochę przez kino pokochałam, bo zarówno Nowy Jork, czy Los Angeles, czy dużo innych miast w wielu filmach jakby jest tym bohaterem, się znajduje. Więc jakby tak naprawdę przez tę magię tego kina, przez świat kina zawsze moim marzeniem było pojechać. Potem to tak trochę się przerodziło, że fascynuje mnie również polityka amerykańska, która no dość jest bardzo zawiła i bardzo przez to fascynująca i frapująca. Dużo się dzieje, zdecydowanie więcej się dzieje niż w polskiej polityce, chociaż czasami nie wiem, czy to na plus, czy na minus. Więc tak jakby tak, wydaje mi się, że przez tą magię kina, przez muzykę też dużo, bo mnie też w domu oprócz filmów oglądałam, słuchałam dużo muzyki. Jeszcze też właśnie na jakichś starych płytach winylowych królował u mnie w domu królowała Aretha Franklin, Stevie Wonder, Michael Jackson i tak dalej, więc jakby no można powiedzieć, że rodzice to u mnie głównie kultywowali taką trochę miłość i ciekawość i chęć po prostu podróży, zobaczenia i przeżycia tego.
0: A która część Stanów jest dla ciebie najbardziej taka fascynująca, atrakcyjna? Czy masz taką jedną? Oczywiście porozmawiamy jeszcze o tym później w szczegółach, ale myślę, że to może być ciekawe. Czy jest takie jedno miasto, jedne miejsce, w które, nie wiem, przenosisz się codziennie przed snem albo jak się budzisz?
1: No tym takim pierwszym punktem, który w gruncie rzeczy był pierwszym moim punktem podróży, no to właśnie jest Nowy Jork. I z piosenek, bo w młodości też słuchałam dużo hip-hopu, rapu, skąd z Bronxu się wywodzi, więc jakby ta fascynacja odtąd się też zaczynała bardziej Nowym Jorkiem. No i to jest dla mnie takie totalne magiczne miasto. Tam jak pojechałam, to trochę też miałam wrażenie, jakbym była w takim filmie, więc zdecydowanie to, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ostatnio trochę zdradziłam Nowy Jork, bo pojechałam z przyjaciółką do Kalifornii i pierwszy raz byłam w Los Angeles. I no, nie będę ukrywać, że trochę też to skradło moje serce, ale no, Nowy Jork zajmuje troszeczkę większą powierzchnię tego serca na ten moment.
0: Ale pod kątem klimatu muzycznego dzisiaj skupimy się trochę jednak na Nowym Jorku i wysłuchamy teraz pierwszego utworu w dzisiejszej audycji, właśnie wybranego i poleconego naszym słuchaczom przez Sandrę. Czy możesz zapowiedzieć, co to będzie?
1: Tak, w klimat trochę Nowego Jorku wprowadzi nas zespół Beastie Boys i kawałek No Sleep Till Brooklyn.
0: Posłuchajmy.

0: Właśnie usłyszeliśmy utwór No Sleep Till Brooklyn, Beastie Boys w audycji Warszawski Vibe, w której dzisiaj rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych i nie tylko. A za chwilę porozmawiamy z Sandrą Bidzińską, naszą dzisiejszą gościnią, o aspektach życia w Stanach Zjednoczonych, o kulturze, o kinie, ale ogólnie o tym, jak się tam mieszka, jak się tam żyje. Sandra, ja się tak zastanawiam, czy faktycznie Stany, czy Nowy Jork to jest tylko to, co widzimy w kinach i czy wszystko jest takie cukierkowo, nie chcę mówić plastikowe, bo z tym też się trochę Stany kojarzą, ale czy faktycznie jak tam byłaś, to się czułaś tak jak w filmie, jak nie wiem, wysiadłaś na lotnisku, czy spacerowałaś sobie ulicami Nowego Jorku, jak to wygląda, co myślałaś wtedy?
1: Wiesz co, ogólnie pierwsze moje takie doświadczenie było, jak znajomi mnie, którzy też wcześniej podróżowali do Stanów, przygotowywali na tą słynną rozmowę z celnikiem na lotnisku. To jest tak, jak się wychodzi z samolotu i są takie dwie kolejki. Jedna jest dla obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych, a druga jest dla całej reszty świata i wszyscy stoją w tej jednej długiej kolejce i czekają na swoją kolejkę do tego miejsca, żeby porozmawiać z celnikiem. No i słyszałam różne historie. No i troszkę się pamiętam, obawiałam, no bo to jest to takie być albo nie być, tak? Czy wstawić ci tą pieczątkę, czy nie wstawi, czy będziesz mogła przekroczyć tą granicę, czy nie. I pamiętam, moja taka przyjaciółka, która już mieszka od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych, dostała już teraz zieloną kartę i tam żyje, to pamiętam, jak mi pierwszy raz przygotowywała, to powiedziała do mnie tak, że wiesz co, to jak podchodzisz tam, to robisz tak, nie uśmiechaj się za bardzo, ale nie bądź smutna. No tak ogólnie taki mi neutralny wyraz twarzy. No bo jak się za bardzo będziesz uśmiechać, to pomyślą, że coś jest z tobą nie tak, a jak z kolei będziesz smutna, to też pomyślą, że coś jest z tobą nie tak. Więc taka trochę zestresowana, spanikowana, jak ten pan powiedział, że już można podejść, podchodzę tam, wziął ten paszport i pierwsze co się uśmiechnęłam, po czym nagle te słowa mi się przypomniały i od razu posmutniałam. Potem sobie przypomniałam, że nie można być smutną. Ale okazało się, że on w ogóle kompletnie nie zwraca na mnie uwagi, tylko tam wklikuje te literki do systemu i tam sobie sprawdza. Tutaj trzeba zeskanować, tu trzeba spojrzeć. No i potem czekam, jakie pytania zada, bo to też zwykle jest multum pytań czasami. Okazało się, że tylko jedno pytanie mi zadało, jak długo zostaje. Odpowiedziałam na to pytanie, po czym coś tam sobie dalej zaczął klikać, aż w końcu oddaje mi ten paszport i czekam na to magiczne witamy w Stanach Zjednoczonych, tak? To już jest ten moment. Po czym się okazuje, że pan po prostu oddaje mi paszport. Ja nawet taka jestem zestresowana, że tam nie przyglądam się, co mi wbił, co tam się wydarzyło. I od razu mówi, że prosi następną

0: Radio Praga.
1: Proces. Więc były takie karteczki na pokładzie samolotu, które trzeba było wypełnić, jeżeli coś masz do oclenia i tak dalej, i oddać na końcu celnikowi. No i okazało się, że taki pan celnik właśnie stał na samym końcu, jak już przechodziłam dalej, i wziął ode mnie tą karteczkę i wtedy do mnie powiedział: witamy w Stanach Zjednoczonych. I wtedy to dopiero się poczułam: wow, już jestem. A z tego takiego mojego pierwszego wrażenia, to jak już jechałam taksówką właśnie na Brooklyn, bo mieszkałam na Brooklynie, na Williamsburgu dokładnie, to ten magiczny widok, bo przyleciałam wieczorem i rzeczywiście naprawdę taki pocztówkowy, magiczny widok, do dzisiaj to pamiętam, Nowego Jorku, Manhattanu, jak to po prostu pięknie i niesamowicie wygląda. Więc tak, jest magiczny, jest pocztówkowy. Idąc ulicami, będąc w Central Parku, na Wall Street, można się poczuć jak bohaterka czy bohater filmu, ale no też oczywiście, że ma swoje ciemne strony. Też bywa niebezpiecznie, szczególnie nowojorskie metro jest takie specyficzne. To jest też ogromny, duży plus Nowego Jorku, że tyle mają stacji, że z każdej części Nowego Jorku można się dostać. Troszeczkę to Warszawa tutaj ubolewa nad tym, ale właśnie w Nowym Jorku jest tak, że z każdej części można się, z jednej części, z jednego końca na drugi można się dostać. Ale no, trafiają się dość specyficzni ludzie, no i można się poczuć niebezpiecznie. Ja nie miałam nigdy takiej sytuacji, nawet jak wracałam wieczorem, nie czułam się jakoś niebezpiecznie. No ale wiem, że zdarzają się takie przypadki, szczególnie w ostatnim czasie po pandemii wzrost ludzi bezdomnych wzrósł ogromnie w Stanach i jakby no zwykle, no to też jest duży problem, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bezdomność i choroby psychiczne. I to są zwykle osoby, które są po prostu chore psychicznie, a przez to, że opieka zdrowotna jest płatna, tak? I to też jest, jak nawiązujemy, taki duży minus, jeżeli chodzi o Amerykę. To te osoby tam są, no i no, sprawiają no, duże problemy, tak? Dla takich zwykłych ludzi no, jest dużo niezrozumienia, tak? I jakby no, koczują też, są namioty oczywiście w centrum miasta, bo to zwykle jakby rozkładają się w centrach miasta i tak dalej, tak? Także...
2: Właśnie ten ostatni głośny film, książka Nomadland, który też opowiada trochę o tym problemie w Stanach Zjednoczonych, myślę, że też może do tego nawiązać, do takiego, nie chcę powiedzieć smutnego, ale też prawdziwego obrazu, właśnie takiego trochę życia na kredyt, tak jak mówisz, przemieszczania się, ale też do takiego amerykańskiego snu, który bardzo łatwo jest utracić. Ale myślę, że to jest dobry balans. Z jednej strony trochę pocztówkowości, z drugiej strony właśnie no, trochę takiej prozy życia. Myślę, że to dobrze charakteryzuje właśnie Stany i to, o czym mówisz. Czyli było trochę tego rozczarowania też, ale spotkała cię jakaś taka, nie wiem, nieprzyjemna sytuacja,
1: nie,
2: coś takiego?
1: Nie, właśnie mnie nic takiego nieprzyjemnego nie spotkało. Znam osoby, które doświadczyły jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Ja raczej, jak w metrze, no były takie osoby, które zwracały mocno na siebie uwagę, no to staram się jakby kierować taką radą, którą właśnie ta moja przyjaciółka mi mówiła, że nie zwracasz uwagi na takie osoby i one cię nie zaczepiają, więc jakby po prostu no nie zagadujesz, jakby nie powodujesz takiej sytuacji, żeby wchodzić w jakąkolwiek interakcję, bo nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać, ale ja raczej miałam takie filmowe, nazwijmy to, że wpadali na przykład ludzie, ktoś włączał boomboxa i ludzie zaczynali tańczyć i tego typu sytuacje, więc raczej coś takiego.
2: Myślałam, że filmowe powiesz, że spotkałaś jakiegoś znanego aktora, który rzucił ci się w ramiona.
1: Aktora niekoniecznie, ale miałam taką śmieszną sytuację, bo jak podróżuję, to zwykle robię to w taki sposób, że chcę trochę poznać takie życie lokalsów, więc już w pierwszych dniach wybrałam się do supermarketu, żeby zrobić tam jakieś zakupy. I okazało się, że ze względu na tą różnicę czasu, którą mamy tutaj między Polską a Stanami, to ze znajomymi zwykle pisałam w tamtejszych godzinach popołudniowych, czyli to była właśnie godzina wieczorna. No i taka byłam pochłonięta w tym telefonie i pisałam, pamiętam, z kimś i chodziłam z tym koszyczkiem takim, wiesz, plastikowym. I okazało się, że ktoś naprzeciwko mnie też jechał, tylko tym wózkiem metalowym. I wychodzi na to, że obydwoje, i ta osoba i ja, byliśmy tak pochłonięci patrzeniem się nie tam, gdzie powinniśmy, czyli przed siebie, że po prostu zderzyliśmy się ze sobą. I początkowo, jak spojrzałam na tą osobę, tak nie do końca mogłam wierzyć, że to rzeczywiście ktoś jest bardzo znany. I ta osoba mnie zaczęła przepraszać w ogóle, że coś takiego się wydarzyło, że czy jest wszystko w porządku, czy się dobrze czuję. Na co ja mówię, że tak, to ja przepraszam. I tak cały czas rozmawiam i tak nie do końca sobie zdaję sprawę, że to rzeczywiście jest ta osoba. Po czym nagle tak po chwili otrzeźwiałam, kolokwialnie mówiąc,

0: i patrzę, a to jest Snoop Dogg. Więc tak, więc pierwsze, jedno z pierwszych moich spotkań było ze Snoop Doggiem, co było śmieszną sytuacją, bo w ogóle powiedział, że dzisiaj czy tam pojutrze gra tutaj koncert i że bardzo mnie przeprasza, jest mu bardzo głupio i że jakbym napisała do niego na Instagramie, to w ogóle mnie wpisze na listę. I ja mówię, takie moje pierwsze zdarzenie, więc byłam taka, że wow, no że okej, spoko, ale nie skorzystałam i to chyba do dzisiaj żałuję, że jednak nie napisałam i się na ten koncert nie wybrałam, także tak.
1: Ale to zdecydowanie bardzo, bardzo filmowa sytuacja. A jak już jesteśmy przy filmach, porozmawiamy sobie zaraz o kinie amerykańskim i nie tylko. Jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego akurat kino, ta działka amerykańskiej kultury jest dla ciebie tak fascynująca?
0: Wiesz co, no ogólnie no wychowałam się też trochę po części na tym filmie amerykańskim. Zawsze zafascynowana byłam ceremonią Oscarów. I ogólnie, jeżeli ktoś się zastanawia, kto nie śpi, bo ogląda Oscary, to jestem ja. Jak już byłam taka bardziej świadoma, bo nie wiem, jak miałam 6 lat, że oglądam Oscary, ale już tak, no już bardziej kojarzyłam, o co chodzi, to chyba nie ominęłam żadnej ceremonii. Zwykle czasami poddawałam, jak nie wiem, miałam 10 lat, do połowy obejrzałam, no nie byłam w stanie do rana. Oczywiście siedzę, zresztą rodzice pilnowali, żebym nie siedziała. Ale już później no to totalnie oglądałam. Jakby no ta sama, mówię, magia tych filmów, te wielkie nazwiska, wielkie gwiazdy, z którymi też dorastałam, z których podziwiałam, wielcy reżyserzy. Więc jakby no to jest ten nurt, który z tego kina amerykańskiego, ale też różnego, bo nie mówimy tu tylko o takim gatunku mainstreamowym, jak każdy sobie myśli, czy to takie, nie wiem, hity hitów, jakieś filmy Marvela i tak dalej, tylko często ambitniejsze, troszeczkę niskobudżetowe produkcje. Także no uwielbiam i w ogóle też miałam kiedyś taką przygodę, że mieszkałam w Kanadzie, w Toronto i tam pracowałam przy jednym z największych festiwali filmowych w Ameryce Północnej, Toronto Film Festival. I tam po prostu byłam totalnie zaczarowana tym, bo trochę mogłam zobaczyć ten świat z drugiej strony, porozmawiać no, z znanymi osobami i producentami, też trochę zobaczyć, jak to od kuchni wygląda. I tak naprawdę też widziałam pierwszy raz taki prawdziwy czerwony dywan, czyli to, co widzimy trochę tak w telewizji. I to u nas wygląda tak trochę ubogo, a tam no to rzeczywiście naprawdę wygląda jak, do dzisiaj pamiętam te obrazy jak Lady Gaga, bo miała wtedy premierę tego filmu z Bradleyem Cooperem A Star Is Born i po prostu miała taką sukienkę ubraną, że ledwo się mogła poruszać, no ale ubrała ją tylko i wyłącznie na czerwony dywan i tam dwie osoby cały czas tam ją asekurowały, pomagały, żeby się po prostu przypadkiem nie wywaliła. Także tak.
1: Zanim przejdziemy do szczegółów tego, co cię fascynuje właśnie w amerykańskim kinie i może przykładów produkcji, tak jak mówisz, bardziej i mniej mainstreamowych, bo jednak to kino amerykańskie się kojarzy mocno właśnie z tym Marvelem i mainstreamem, posłuchamy kolejnego utworu. Tym razem będzie to utwór o tytule.
0: To będzie Sufjan Stevens, będzie piosenka Mystery of Love z filmu Call Me By Your Name, w roli głównej jeden z moich ulubionych aktorów młodego pokolenia, Timothée Chalamet, a polski tytuł tego filmu i uwielbiam, bo to zawsze dystrybutorzy poetycko tłumaczą, Tamte dni, tamte noce.

0: Drodzy słuchacze, właśnie balladą Mystery of Love rozpoczęliśmy rozmowę w audycji Warszawski Vibe o kinie amerykańskim, które nie jest tylko tym, z czym kojarzy się przeciętnym widzom, w cudzysłowie oczywiście, czyli jakimś takim kinem akcji, głośnym, pełnym wrażeń kinem akcji. A w dzisiejszej audycji rozmawiamy o kinie z Sandrą Obidzińską, która jest zafascynowana Stanami, kulturą, kinem, jedzeniem, wszystkim, co możemy sobie wyobrazić. A teraz przejdziemy właśnie do kina amerykańskiego. Sandra, jakbyś miała polecić jakieś właśnie tytuły, czy być może reżyserów, aktorów, którzy cię inspirują, tak żeby nasi słuchacze też mogli tego lata poszerzyć swoje horyzonty, jeśli o to chodzi.
1: Ojejku, no na pewno jest wielu. Czasu by nam nie starczyło, jakbym tutaj miała o wszystkim opowiadać. Ale chociażby do czego piosenka się odwołuje, którą przed chwilą słyszeliśmy, czyli tego filmu Call Me By Your Name, Luca Guadagnino. To była taka trochę koprodukcja amerykańsko-włoska, bo w ogóle cała historia dzieje się we Włoszech. Więc wydaje mi się, że tak, że filmy Luki Guadagnino zdecydowanie. Jeden z głównych aktorów, czyli Timothée Chalamet, moja taka platoniczna miłość, bardzo utalentowany chłopak, może część słuchaczy, słuchaczek też oglądała Dune Denisa Villanuela, również z nim w roli głównej, to też na pewno zdecydowanie polecam. Z takich nowych, ciekawych, innych reżyserów to Ari Aster, który jest taki twórcą nowego, współczesnego horroru. Wiem, że może nie do każdego trafia tylko ten gatunek, ale warto się przekonać, bo opowiada o czasami tematach takich tabu, jak przeżywanie śmierci, żałoba w takim trochę klimacie grozy, w czymś kompletnie innym. I to jest na przykład jego film Dziedzictwo albo Midsommar, który opowiada historię jego rozstania z dziewczyną, to znaczy w ogóle to była inspiracja do napisania scenariusza do tego filmu i w ogóle co się potem w tym filmie dzieje, to wiele osób się zastanawia, czy nie powinien udać się do jakiegoś psychoterapeuty i przepracować pewne rzeczy, ale wychodzi na to, że po prostu przepracowuje to filmem. Jordan Peele też jest taką osobą, sorry, że znowu horror, ale też jest taką dość inspirującą. Zrobił taki pierwszy horror, który się nazywa Get Out po angielsku, Uciekaj po polsku, który trochę łamie też konwencję tego horroru. Tam jest dużo satyry, tam jest dużo nawiązań do obecnej sytuacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, porusza te tematy. Więc i jest, mówię, dużo śmiechu, ale dużo rzeczy do zastanowienia, dużo rzeczy politycznych związanych z tamtego czasu polityką Donalda Trumpa. Więc jakby no, taki film, który takim jest samograjem, trochę gra tymi wszystkimi gatunkami. No Christopher Nolan, no ja jestem fanką, wiem, że wiele jego filmów jest ciężkostrawnych na pierwszy raz, ale no są takie tytuły jak Mroczny Rycerz, czyli seria Batmana, który uważam, że jest jednym z lepszych filmów, jeżeli chodzi o tak bardziej uderzając w komiksowe nuty, które jednak trochę są bardziej ambitniejsze niż akurat produkcje obecnie, wydaje mi się, że Marvela, że to trochę też nie idzie w tym kierunku, co kiedyś. Jejku, Hitchcock. Filmy Hitchcocka są niesamowite. Co jeszcze? No, na ten moment, no, tak jak mówię, Christopher Nolan, Oppenheimer jest w kinach, polecam się wybrać. Jest to film, który zdecydowanie wgniata w fotel. Może jest trochę za długo, jak niektórzy myślą, ale no trochę Nolan nas przygotował na takie dłużyzny. On troszeczkę się lubi w takich długich kadrach i w takim rozwlekaniu trochę tej historii, ale wydaje mi się, że temu filmowi nic nie traci ten film na tym, że jest tak.
0: Właśnie też miałam okazję oglądać ten film Nolana. I miałam trochę takie wrażenie właśnie, że gdzieś tam jest przydługi. Być może, że te historie dałoby się opowiedzieć krócej, ale tak jak mówisz, też trochę na tym polega kino, żeby właśnie pokazać te emocje, pokazać może świat wewnętrzny bohaterów, bo gdyby ten film był skrócony, gdyby te wyciąć dosłownie stop klatki, prawda, myślę, że mógłby wiele stracić. Ale ja miałam taką refleksję też właśnie, że wszyscy znamy historię II wojny światowej, wiemy, co się wydarzyło w Japonii, Ale nie wszyscy wiedzą, co było gdzieś tam za tym, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe takie opowiedzenie właśnie historii, też trochę historii nauki, ale też historii i dramatu człowieka od podszewki, także też polecam. A co z Barbie? Czy to jest film, który mogłabyś też polecić tego lata? Już odbiegając trochę od właśnie od Oppenheimera.
1: Tak. Ogólnie uważam, że cały ten marketing Barbieheimer jest czymś super, co się ostatnio w kinie przydarzyło, bo ostatnio nawet trafiłam na taki cytat Coppoli, który opowiadał, że to jest niesamowite, że ludzie teraz ruszyli do kin na filmy, które nie bazują tylko wyłącznie na Marvelu, bo Marvel właśnie przyciągał takie ogromne ilości ludzi do kina i okazało się, że tylko taka skondensowana rozrywka, tak jak mówisz, której są wybuchy, żarty okrojone to takimi efektami specjalnymi, to tylko to przyciągało ludzi, a już takie filmy, które opowiadają jakąś historię i jakby tutaj Oppenheimer tak naprawdę jest filmem biograficznym i filmy biograficzne niekoniecznie przyciągają tak osoby do kina. Tak ten cały marketing, który się zadział wokół Barbie i Oppenheimera przyciągnął, okazuje się, ogrom tych ludzi do kina i chociażby Barbie, z tego co czytałam, już przekroczyła $1 miliard, jeżeli chodzi o zarobki od czasu emisji tego filmu w kinach i jest to ogromny sukces, bo to jest pierwsza kobieta reżyserka, która przekroczyła tą magiczną liczbę. Ni żadnej kobiecie, która stała za kamerą, nie udało się, więc wielkie gratulacje dla Grety Gerwig, że wiele osób chyba, z tego co pamiętam, początkowo nie chciało zrobić tego filmu, nie chciało dać na ten film pieniędzy i tym bardziej, żeby go zrobiła kobieta, to z kobiecej perspektywy, a się okazało, że to przyciągnęło ludzi do kina. Więc tak, jestem za i uważam, że kino, tak jak powiedziałaś, wywołuje emocje i dla mnie dobre kino to jakby, ja tego nie rozdzielam na komedię, drama, thriller czy cokolwiek, bo i fajne komedie są dobrym kinem. Dobre kino dla mnie jest takie, które właśnie wywołuje emocje, które po wyjściu z kina czy obejrzeniu filmu w domu chcemy odezwać się do drugiej osoby i powiedzieć jakiekolwiek swoje wrażenia, w sensie wywołało w nas to jakiekolwiek emocje, czy może dało nam coś do myślenia, czy może zainspirowało nas do czegoś, czy zmieniło naszą perspektywę, postrzeganie, nie wiem, rzeczywistości, postrzeganie jakiegoś kraju, albo po prostu postrzeganie na przykład osób o innych poglądach niż nasze, tak? Jakby totalnie zmienia perspektywę. I wydaje mi się, że ten film Barbie tak skrajne emocje wywołuje, bo przez wielu jest na przykład uważany jako film antymęski, więc albo z kolei zbyt mało feministyczny, więc każdy ma trochę inne podejście do niego. Uważam, że warto go obejrzeć i warto sobie wyrobić swoją opinię na ten temat i po prostu też jakby się zastanowić, uwrażliwić się na to, co się dzieje dookoła.
0: Myślę, że to jest właśnie klucz, to co powiedziałaś, że kino, sztuka, kultura, rozrywka powinny przede wszystkim uwrażliwiać nas na to, co się dzieje dookoła. Nieważne, czy to jest Barbie, czy to jest Oppenheimer, czy to jest jeszcze coś innego. Ważne, żeby właśnie była ta przestrzeń do dyskusji wspólnej, do wymiany myśli. A co z polskim kinem? Czy masz takie poczucie, że polskie kino może w jakiś sposób dorównać temu amerykańskiemu? Oczywiście mówimy tutaj o innych budżetach, o innej skali, ale czy to, co się dzieje w polskim kinie, czy mainstreamowym, czy alternatywnym, ma szansę być równie ciekawe jak to kino zagraniczne?
1: Wydaje mi się, że tak. Ostatnio na przykład oglądałam taki polski film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Znaczy miałam wrażenie początkowo, że oglądam jakąś europejską produkcję, bo był bardzo niepolski, to znaczy niepolski nie w takim rozumieniu, takim bardzo schematycznym, bo dla mnie polskie filmy są takie często albo przaśne komedie romantyczne o takich stereotypowych dziewczynach z małego miasta przyjeżdża do Warszawy i układa sobie życie i poznaje księcia na białym koniu i ma duże mieszkanie i wspaniałą pracę. Albo takie, które płyną z takim etosem wielkim, na przykład dużo z filmów wojennych, albo z kolei bardzo takie smutne, przygnębiające filmy. I to mówię o filmie Filip, który w ogóle od dzisiaj już, jeżeli ktoś nie widział jeszcze, to jest na platformie na Netflixie, można sobie go zobaczyć. Jest to w ogóle historia na podstawie książki Leopolda Tyrmanda i opowiada o chłopaku, o Żydzie z warszawskiego getta, który podróżuje, w ogóle cała jego rodzina tutaj w Warszawie właśnie została zamordowana i podróżuje do Frankfurtu i tam w takim hotelu pracuje i trochę tak naprawdę pod okiem nazistów, bo to się dzieje podczas jeszcze II wojny światowej i pod okiem nazistów pracuje tam i korzysta z życia. I w ogóle film też jest taką koprodukcją trochę, bo tam dużo gra aktorów z innych krajów. Tego języka polskiego nawet tak tam dużo nie ma, bo on jakby podszywa się pod Francuza, więc jakby tam swoją obecność ukrywa. Ale chodzi o to, że jakby no film, który pierwszy dla mnie raz opowiada o wojnie, ale nie mówi o takim, wiesz, tym etosie, że trzeba rwać koszulę i tutaj bronić za wszelką cenę, tylko po prostu historię chłopaka, który chce przetrwać, który żyje w ogniu tej wojny, ale po prostu chce żyć. Chce żyć i chce, bierze dzień taki, jakim jest i jakby, no, kompletnie inna historia, tak? Jakby coś innego, co widzimy, co tak jak mówię, no nie trzeba, nie wiem, trzymać różańca i iść pod kulę, tak? Tylko jakby opowiada kompletnie inną historię, więc naprawdę jest to świetne kino. Mam nadzieję, że gdzieś zgłosimy to do przyszłorocznych Oscarów. Bo naprawdę to jest dobry gatunek, po prostu dobre kino. To taki ostatni film, który mi przychodzi do głowy, że jest świetny. Więc są świetne filmy, bo są dobrzy reżyserzy, są świetni aktorzy, jak chociażby z wspomnianego Filipa ten Erik Kulm, który uważam, że rośnie gdzieś tam powoli na kogoś, na takie nazwisko, obok którego nie można przyjść obojętnie. I są fajni reżyserzy, ale no... Nie wiem właśnie, wiesz co? Nie wiem czego brakuje, że może ci scenarzyści jakby też biorą takie nazwiska gdzieś już oklepane, znane, że te historie, które widzimy, albo te budżety, które dają na te filmy, wielkie studia, takie polskie, że mówimy o polskich studiach i to potem, co nam oferują w kinach, no to taki trochę jest, no taka sieczka, no nie powiem, no kolejny wychodzi film Patryka Wegi albo jakiegoś innego reżysera tego pokroju, no ale to też, no ludzie na to chodzą, tak, to też gdzieś może się komuś podoba, ale no na pewno jest taki kawałeczek tego kina, który jest fajny i uważam, że jest godny polecenia i w dobie tego, co się też dzieje w Europie, nie mamy się czego wstydzić.
0: Myślę, że to, co mówisz właśnie o tym, że filmy, które wybierają reżyserzy do realizacji, to są filmy, które gdzieś tam ludzie chcą oglądać, ale miejmy nadzieję, że właśnie takie filmy jak Filip, o którym mówiłaś, gdzieś tam będą zmieniać to podejście Polaków i Polek do kina. Chociaż oczywiście komedie też ludzie będą oglądać, żeby po prostu się gdzieś tam właśnie rozerwać, tak? Ale myślę, że ta refleksja też jest zdecydowanie ważna. A zanim jeszcze posłuchamy kolejnego utworu, który będzie nawiązywał do Warszawy, chciałam zapytać Cię o festiwale filmowe. Czy uważasz, że one są potrzebne? Czy warto na nie jeździć? Oglądać właśnie nowe filmy, może jeszcze nie do końca znane, albo odwrotnie, te najlepsze i nagradzane? Czy jest to jakaś taka fajna forma obcowania z kinem, Twoim zdaniem?
1: Tak, zdecydowanie. Ja jestem wielką fanką festiwali filmowych. Jeżdżę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Warszawskie to chociażby takie, które tutaj mamy, to Millennium Docs Against Gravity, to festiwal dokumentu. Uważam, że najlepszy festiwal dokumentu w Polsce. Zresztą też uznawany jest za granicą. Są świetne dokumenty z całego świata, przez które, no właśnie to mówię, to jest takie trochę okienko na świat, czyli to, że możemy poznać historię innych ludzi, czegoś więcej się dowiedzieć o takich tematach, które czasami dla nas są kompletnie abstrakcyjne albo po prostu których nie możemy dotknąć, tak? Więc tak, zdecydowanie uważam, to jest wielkie poszerzanie horyzontów, plus to, że na festiwalach filmowych, na przykład warszawski festiwal, Warsaw Film Festival, często wybierane są filmy z całego świata, takie, które no... Nie wejdą do dystrybucji szerokiej, tak? Czyli jakby w kinach możemy ich nie zobaczyć, bo no, dystrybutor filmu na przykład stwierdza, że no, na to ludzie nie pójdą, tego nie zobaczą, więc jakby taki festiwal filmowy jest jedynym momentem, którym ktoś może obcować z bardziej niszowym, po prostu bardziej ambitnym kinem. Więc zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o mnie, to niektórzy uważają, że jestem szalona, bo ja odpoczywam na takich festiwalach filmowych. Zwykle sobie ustawiam taki plan, że oglądam minimum 4-5 filmów dziennie, no więc sporo, ale no po prostu lubię. Jak już jadę, to wykorzystuję w pełni i jakby wypoczywam i mówię, też fajnie jest to, że na tych festiwalach możesz też takie przedpremierowo dużo rzeczy zobaczyć, czyli coś, co dopiero, nie wiem, u nas wejdzie w kinie za 2 czy 3 miesiące, albo, no tak jak mówię, w ogóle nie wejdzie i od razu wejdzie do, na streamingi, tak? A jednak uważam, że klimat kina i bycie w kinie to jest coś kompletnie innego. To jest takie wspólne przeżywanie z obcymi ludźmi, emocji, czasem pozytywnych, czasem negatywnych, ale takie fajne, fajne doświadczenie. I na festiwalach można też takich zakręconych ludzi filmowo poznać i pogadać. Każdy się wymienia swoimi opiniami już tak gdzieś tam bezpośrednio, więc można poznać nowych ludzi, więc to też uważam, że to jest plus, fajna rzecz. No a poza tym, no, że zdecydowanie z szerszym kinem po prostu obcujemy, także tak, polecam.
0: To, o czym mówisz, też trochę przypomina mi takie uczucie takiego antycznego katarzis, gdzie przeżywasz właśnie emocje z innymi ludźmi i faktycznie może to być pełniejsze, takie bardziej wyraziste niż oglądanie filmu w domowym zaciszu, które też oczywiście jest dla wielu fajną rozrywką i myślę, że to się nie wyklucza, a też może się fajnie uzupełniać. Wspomniałeś o warszawskich festiwalach filmowych. Zaraz o Warszawie też jeszcze więcej porozmawiamy, ale przejdziemy też do Warszawy, już też w klimatach muzycznych. Posłuchamy teraz utworu Taco Hemingwaya o tytule
1: Deszcz na betonie i wybrałam dlatego, że to jest, no, jeden z moich ulubionych warszawskich raperów, także

Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie.

tak jak szum winyla o poranku. Dźwięk ulewy, która tłucze o beton. Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo, tudzież z kobietą. Gdy się budzisz o zmroku, chwilowy czujesz niepokój. Łapiesz kurtkę, wszystko jest, portfel, klucze, telefon. A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak

się urywa nie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie.

0: čija melodija še uriva njih.
1: To był Taco Hemingway w audycji Warszawski Vibe. Niestety nie mogę z nami w studio, ale w studio z nami jest Sandra, z którą rozmawiamy o warszawskich i nie tylko inspiracjach. I jeżeli już rozmawiamy o Warszawie, usłyszeliśmy Taco, który jest chyba wizytówką Warszawy dla wielu osób ze stolicy i nie tylko, to chciałabym Cię, Sandra, zapytać o to, jakie miejsca w amerykańskim albo niekoniecznie amerykańskim stylu polecasz w Warszawie? Gdzie lubisz bywać? Gdzie jest niepowtarzalny klimat, który właśnie warto w Warszawie poczuć latem, w ostatnich dniach wakacji, tak jak rapuje Taco, ale nie tylko.
2: Wiesz co, to na pewno tak. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest taka knajpa, która się, oczywiście będzie mówić o jedzeniu, bo też jestem takim foodie dużym, więc te polecajki głównie będą jedzeniowe. Więc tym miejscem, o które chciałam wyróżnić, powiedzieć, to jest Raj w niebie. To jest taka knajpka w klimacie hawajskim, co u nas to ta kuchnia trochę nie jest do końca znana, nie jest popularna bardzo, a tam można zarówno wystrojowo, mają bardzo ładny ogródek i te dania są no ciekawe, no mówię, w stylu hawajskim, więc można zdecydowanie poczuć taki vibe hawajski. Kolejną inną knajpą, którą bardzo lubię i też każdemu polecam, jak przyjeżdża do Warszawy, to jest Regina. Same właścicielki knajpy też bardzo są zainspirowane Nowym Jorkiem, chyba trochę po części taki tribute, hołd do Nowego Jorku. Ta knajpa jest z tego względu, że jest to takie połączenie kuchni włosko-chińskiej, czyli trochę się znajdujemy jedną nogą w Chinatown, drugą w Little Italy. Plus dodatkowo drinki w tym miejscu są inspirowane serialem Seks w Wielkim Mieście, czyli taki też serial, który trochę wypromował takie amerykańskie, nowojorskie życie, więc tak. Po sąsiedzku tutaj jest takie miejsce, które się nazywa Serso Praskie Bajgle, to też polecam, więc no Nowy Jork bajglem stoi, tak, więc kto nie chciałby zjeść takiego bajgla z sezamem, z serkiem śmietanowym i wędzonym łososiem, czyli taki typowy klasyk nowojorski, to tutaj jest w pobliżu. Mod Donuts, takie no amerykańskie typowe pączki, czyli takie nasze po polsku pączek z dziurką, no to w takim wydaniu bardziej rzemieślniczym, więc zdecydowanie jak ktoś, nie wiem, chce się tak poczuć jak amerykański policjant, który zamawia sobie pudełko takich pączków, to zachęcam, zapraszam, żeby pójść do Mod Donuts. A z kolei taką knajpka trochę w innym stylu to jest Nola Bar i to jest takie miejsce w stylu nowoorleańskim, co raczej mało jest popularne, bo u nas zwykle no, to są takie sieciówki, które przypominają, wiesz, takie zwykłe burgerownie typu Jeff's i tak dalej. To nie mówię, że oczywiście te knajpy są złe, ale jakby taka knajpa nowoorleańska to jest coś totalnie innego i to właśnie jest ten Nola Bar, gdzie można zjeść no, owoce morza głównie, bo kuchnia kreolska to właśnie jest taka pikantna kuchnia i owoce morza, ale co fajnego to, że klimat w tej knajpce jest taki bardzo nowoorleański, wystrój w sensie mi o to chodzi, plus są koncerty muzyki jazzowej, czyli tak, no to też co z czego Orleans, Nowy Orleans słynie, więc tak idąc wieczorem można się poczuć jakby człowiek po prostu w tym Nowym Orleanie się znalazł.
1: Co mogę powiedzieć? Zapraszamy do Warszawy na kulinarne eksploracje i ekscytacje. Zapraszamy też na Pragę, tak jak mówisz, na praskie bajgle. Ja już się zrobiłam głodna. Także zaraz posłuchamy piosenki, która zakończy nasze dzisiejsze spotkanie z Sandrą. Rozmawiałyśmy o bardzo wielu ciekawych tematach, myślę. A słuchacze będą mieli okazję odsłuchać naszej rozmowy jeszcze raz w kolejny wtorek o 18:00 właśnie w Radiu Praga. A w studiu gościła Sandra Obidzińska. Dzięki wielkie.
2: Dzięki również.
1: Możesz zapowiedzieć ostatnią piosenkę?
2: Jasne. Teraz posłuchamy Dua Lipy z filmu Barbie, do którego zachęcam do pójścia do kina wszystkich. Piosenka nazywa się Dance the Night i idźcie do kina, wyróbcie sobie swoją opinię na temat tego filmu, uwrażliwiajcie się na świat i rozmawiajcie z innymi ludźmi.
1: Tym akcentem zakończmy, uwrażliwiajmy się, miłego wieczoru i do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

Halo, halo, dobry wieczór, witam serdecznie. Ja nazywam się Kamil, a wy słuchacie Radia Praga, audycji Rawa. Bluesowo, dzisiaj trochę mniej bluesowo, ale za to bardzo pozytywnie, tak sobie założyłem i tak będzie, bo to, co sobie założymy, docierać z tymi swoimi założeniami do końca i egzekwować je. O, tego słowa mi brakło. Dzisiaj chciałbym naprawdę pozytywną muzykę wam tutaj zaproponować, no bo aura taka, pogoda też dopisują, także dlaczego męczyć może w cudzysłowie bardziej męczyć, bo dla mnie to akurat nigdy nie jest męczące, ale faktycznie te ciężkie, siermiężne bluesy czasami są, czasami naprawdę bardzo dużo mogą nam dać, a tym bardziej, kiedy gramy albo śpiewamy takiego bluesa, on nam pozwala wyrzucić z siebie pewne rzeczy, pozbyć się czegoś, opowiedzieć światu, nie wiem, sąsiadom, jak gramy albo śpiewamy głośno, albo po prostu wyrzucić z siebie gdzieś tam w przestworza to, co nas męczy, to, co nas boli. Ale ta muzyka jest właśnie taka, może nie powiedziałbym smutna, bo blues oczywiście potrafi być bardzo pozytywny i bardzo skoczny i bardzo energetyczny, ale nie można też zapominać o tym, że o tych początkach właśnie bluesa, który był no taką muzyką osób uciśnionych, osób, które miały pewien problem, które miały dużo znaków zapytania i chciały poznać odpowiedzi na to, co ich otacza, na to, dlaczego świat wygląda tak, a nie inaczej. Z czymś się nie zgadzały. A dzisiaj, jak wyglądam przez okno, no to nie ma się tu z czym nie zgadzać. Ja wiem, że żyjemy w, tak to się przyjęło, w ciekawych czasach, ale ja już tu wielokrotnie powtarzałem, że ja wolałbym jednak żyć w trochę nudniejszych czasach, ale żeby było po prostu spokojnie. Ale nie można się nie zgodzić z tym, że akurat przez ostatni czas i szczególnie dzisiaj pogoda nas akurat rozpieszcza, konkretnie tutaj, gdzie jestem, czyli na Śląsku, zachęca to do wyjścia na jakiś spacer, na jakieś wyjście nawet i do chociaż środek tygodnia, ale do baru, do kawiarni, spędzenia dobrze czasu. I dlatego chciałbym dzisiaj o tym troszkę porozmawiać, opowiedzieć wam. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia, to oczywiście też zapraszam, jak to zwykle bywa, do dzielenia się swoimi przemyśleniami na audycyjnej grupie Rawa On Air. A tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś jest, to dajcie znać, bo przez te problemy techniczne, których tu ostatnio była masa, ciekawy jestem, ile was tutaj jest w ogóle. No, także, bo tam problemy, wiadomo, że zawsze będą, ale ostatnio było tego naprawdę sporo, więc zastanawiam się, ilu was tam jest po drugiej stronie, jak to się mówi, i no, dajcie znać i tak samo dawajcie znać, jakie wy macie sposoby, pomysły na poprawienie sobie humoru, po prostu na korzystanie i do podkręcenie tych pozytywów, które daje nam natura, daje nam świat, patrząc właśnie przez okno, bo można z tego korzystać i można w ogóle to, a tak na dobrą sprawę, poprawiać sobie humor można też na wiele różnych sposobów. Dawajcie znać, jakie są wasze sposoby, ja zaraz opowiem wam, jakie są moje
sposoby, ale jeden i taki niepodważalny, na który, z którym to stwierdzeniem myślę, że każdy z was się zgodzi tutaj ze mną, że dobrze działa słuchanie muzyki po prostu. Mówi się tak nawet, że jest coś takiego jak power of music, bo muzyka ma swoją moc i warto z niej korzystać wtedy, kiedy jest źle, ale wtedy, kiedy jest dobrze tak samo, żeby jeszcze bardziej podkręcić te pozytywne aspekty, które nas tutaj otaczają, do których mamy dostęp akurat. Więc dzisiaj proponuję pozytywną muzykę i moje sposoby na to, jak po prostu do tego naszego codziennego życia wcisnąć, że się tak wyrażę, trochę koloru i trochę właśnie pozytywu. To przez najbliższe około 2 godziny. Na sam początek Alex Warren, Trouble Waters. I zapraszam za sekund kilka. I teraz zapraszam.

0: I tak nam tutaj sam Fender wyśpiewał. No myślę, że na razie idzie to w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o pozytywną muzykę, pozytywną energię i będzie tylko lepiej oczywiście. I oczywiście witam serdecznie stałych bywalców, czyli Kasię i Mariusza, którzy zgłosili się na facebookowej grupie Rawoner. I witam też tych, którzy się nie zgłosili na facebookowej grupie, bo czemu by nie. A propos pozytywnych, jakby to powiedzieć, pozytywnych emocji, wzbudzania pozytywnych emocji albo utrzymywania ich, jeżeli mamy, nie wiem, zły dzień, tak jak tutaj czytam, że ta środa była taka dosyć intensywna dla wielu, no to faktycznie warto zastanowić się nad tym, co by nam ten humor poprawiło. Z tego, co zauważyłem, to nie będą oczywiście, tutaj chcę też zaznaczyć, ja nie jestem specjalistą w tym względzie, jeżeli faktycznie macie jakiś problem, no to są od tego osoby, które zajmują się tym na co dzień po prostu i mają na to odpowiednie kwalifikacje i też większą wiedzę. Ja mogę tutaj powiedzieć jako taki w cudzysłowie, powiedzmy, że wujek dobra rada, o, jakie sposoby, jakie metody mogą nam pomóc, jeżeli chcemy właśnie, żeby nam pomogły, bo o co mi chodzi w ogóle od samego początku. Spotkałem się też z takim i sam też oczywiście w takim miejscu byłem, nie raz, nie dwa, że niekiedy nie ma się co na chama, na siłę wyciągać, to znaczy jeżeli jesteśmy w jakimś dołku i jest nam naprawdę źle i jest to no już taka sytuacja podbramkowa albo trochę przed, ale no będzie może i nieciekawie, no to warto przynajmniej z kimś porozmawiać, bo to jest jedna z tych metod, po prostu porozmawiać z drugą osobą, a jeżeli to będzie bliska osoba, to tym lepiej, ale po prostu porozmawiać z drugą osobą, powiedzieć o co, nawet nie trzeba mówić, co się dzieje, niekiedy po prostu to wystarczy, o pogodzie porozmawiać, o tym, nie wiem, co było, co się działo w pracy, co nas może i zirytowało, po prostu porozmawiać z drugą osobą. To wydaje się takie błahe, ale to jest naprawdę, naprawdę ważne, żeby w ogóle potrafić rozmawiać z drugą osobą, bo sam też miałem takie momenty, gdzie wystarczy w sumie no tą przysłowiową rękę wyciągnąć po pomoc, ale niekiedy jest to trudne, więc czy to, nie wiem, zadzwonić do kogoś i porozmawiać przez telefon. Ta bliskość też bardzo pomaga, więc, nie wiem, wyjść z kimś na kawę, jeżeli jest ku temu sposobność i chęć, no to nawet na jakiś, nie wiem, no na jakiś, powiedzmy, że dłuższy spacer czy dłuższą aktywność fizyczną, bo to jest drugi krok i drugi punkt. Ta aktywność fizyczna naprawdę, naprawdę pomaga i dzięki temu no po prostu jest nam i lepiej i to też ma swoje gdzieś tam podłoże właśnie, nazwijmy to naukowe, biologiczne. Ale tutaj, tak jak mówię, nie będę się zagłębiał, bo nie jestem w tej kwestii specjalistą. Na pewno, nie wiem, wybieganie się albo wychodzenie tego wszystkiego, tych nerwów, bo tak się nawet mówi, że muszę to i się rozchodzić, to naprawdę pomaga. A tym bardziej właśnie jakby robienie tych czynności z osobą bliską, jakaś rozmowa przy tym, to jest na pewno dobry krok w tym wszystkim, żeby nam było po prostu lepiej. I można do tego podchodzić tak, że trochę się oszukujemy, bo wiedząc o tym, jak to ma w teorii zadziałać, no to, no to może, możemy w to nawet nie uwierzyć, że to się sprawdzi, ale faktycznie nawet taka chwila, krótka chwila zapomnienia o tym, co się działo, albo tak jak na przykład w tym momencie zebraliśmy się tutaj, może nie, chociaż nie, no, jak co tydzień przy dobrej muzyce, przy tym, co znamy, lubimy, przy, mam nadzieję, że tym głosie, który też jakieś pozytywne emocje wzbudza. I to też jest dobre, bo robimy coś, co lubimy, co znamy i co daje nam komfort. A teraz, co? Madness. Have you seen our... A my słyszymy się za chwilę.
1: Sorry? Our ass. Have you seen it?
2: No, I haven't.
1: Have you seen our ass?
2: No.
1: Have you seen our ass? Have you seen our ass? Have you seen our ass? You seen our house?
2: Yeah, it's over there, mate.
1: Over there?
2: Stand there. Thank you.

No i Barrel Song, no to można by tutaj wspomnieć też o tym jednym bardzo popularnym sposobie na smutki i chociaż kurczę, miało być tak pozytywnie, a ja tutaj o samych smutkach mówię, ale no faktycznie te pozytywne jakby aktywności mają nam nie tylko podbijać to dobre samopoczucie, ale też czasami są takim narzędziem, żeby nam poprawić to samopoczucie i wyciągnąć nas z pewnego dołka. Dołka. I jedną z takich aktywności jest, dlatego przed sekundą też w poprzednim wejściu wspominałem o wyjściu na przykład ze znajomymi na kawę, czy na jakieś, nie wiem, pobiegać. I specjalnie nie mówiłem o tym, żeby wyjść się napić, nie wiem, piwa, albo na wino, albo na drinka. Bo faktycznie jest tak, że można, no właśnie przyjęło się, że, nie wiem, iść zapić smutki albo... Tylko to działa i tak jak mówię, to jest, ja to tak rozumiem, ja nie jestem w żadnym stopniu tutaj specjalistą i nie powinienem być autorytetem, więc to tylko tak, żeby była jasność, ale moim zdaniem to dobrze działa, bo potrafi to działać, wyjście gdzieś na przykład właśnie ze znajomymi, z przyjacielem, z przyjaciółką, ale nie wiem, na piwo, na drinka, obojętnie na wino, tylko często to też towarzyszy temu, nie wiem, jakiś posiłek albo jakieś po prostu wyjście i przede wszystkim ta rozmowa, o której ja mówiłem, bo ja bym to zamknął w takim worku z napisem socjalizowanie się i rozmowa z drugą osobą, przebywanie i współżycie z drugą osobą, istnienie z drugą osobą, bo najgorsze, co można zrobić, to zamknąć się w czterech ścianach, zamknąć się w sobie, nie rozmawiać z nikim, nie wychodzić do ludzi. Moim zdaniem to jest właśnie to, co nas gubi w takich trudnych chwilach, a nawet i wyjście na to przysłowiowe piwo, czy tam przysłowiowego drinka może nam pomóc o tyle, że robimy to z kimś. I co jest w tym wszystkim najważniejsze, to ten kontrast między tym, że robimy coś z kimś, a robimy coś samemu. Bo bardzo łatwo wpaść w pułapkę, no niestety, właśnie takiego zapijania smutków w samotności. I to potrafi, bo nie mówię, że zawsze. Z tego, co przynajmniej zauważyłem i usłyszałem i dowiedziałem się, nie zawsze, ale potrafi to nami pokierować właśnie w takim niekoniecznie dobrym i pozytywnym kierunku, a właśnie to o to nam chodzi, żeby wyjść do ludzi, do tego świata zewnętrznego i dać sobie szansę na to, żeby zobaczyć, jaki on jest piękny, wspaniały i co nam może zaoferować. Właśnie jeżeli wszyscy, nie wiem, w pracy nam mówili, że jesteśmy beznadziejni, że się nie nadajemy, to wyjdźmy z tym przyjacielem, z tą przyjaciółką i niech dajmy im szansę, tym bliskim osobom, na powiedzenie nam i dajmy sobie przede wszystkim szansę na usłyszenie tego, bo to jest druga strona, że wcale tak nie jest, albo że przynajmniej ta jedna osoba, albo i więcej, ale minimum ta jedna osoba myśli inaczej i ma inne spojrzenie na świat, na nas i w ogóle na tą całą sytuację. Zbieranie takich właśnie punktów widzenia może nam pomóc poszerzyć to pojęcie o tym, co o całej tej sytuacji, w której jesteśmy. Na przykład, no mówię, ktoś nas zdenerwował w pracy, no coś nam nie wyszło, albo nawet popełniliśmy błąd.
ale zawsze może się znaleźć taka jedna osoba, która powie, każdemu może się zdarzyć. Ja na twoim miejscu na pewno zrobiłabym tak samo, bo nie dało się wtedy inaczej. Albo te słowa, które padły, może i były bolesne, ale musiały paść w pewnym momencie. Bo to też jest ważne, żeby oczywiście pozytywy pozytywami, ale ten kontakt z rzeczywistością też jest bardzo istotny. Więc ta druga perspektywa, druga strona i takie świeże podejście do tematu bardzo, a przynajmniej mi zawsze pomaga. Tak jakby to nam daje takie drugie spojrzenie z tej drugiej strony, tym bardziej idące od osoby, która jest nowa, jeżeli chodzi o ten temat i da nam taki kontrast do tego, co się działo. Myślę, że to przede wszystkim, a nie ten aspekt, powiedzmy, alkoholowy. Jako dodatek jak najbardziej, ale przede wszystkim rozmowa i przebywanie w ogóle z bliską osobą, bo równie dobrze. I tego wam wszystkim życzę, żeby znaleźć sobie takie osoby, które będą w stanie po prostu z nami posiedzieć w ciszy, bo będą tam dla nas. A teraz Flowers i Miley Cyrus.

Smith & Tell to był Hotel Walls i kilka innych od nich utworów. Dla mnie zawsze działają niesamowicie pozytywnie, także polecam. Kilka razy Grammy nawet dostali, także znaczy wygrali, dostali, no, zdobyli. O. I naprawdę ta ich muzyka jest taka unosząca na duchu, jak to się mówi. Kasia bodaj zaproponowała i poleciła nam cover pod tytułem Pętla, cover Nostra. Taki film był, Pętla. Może nie na podnoszenie na duchu, ani nic z tych rzeczy, bo to taki trochę cięższy temat, cięższy klimat, ale naprawdę bardzo dobry polski film. Starszy, taki czarno-biały, ale naprawdę, jeżeli ktoś ma możliwość i jest w dobrym nastroju na takie cięższe filmy, cięższe tematy, to polecam. I właśnie, filmy to są, a tym bardziej nasze ulubione filmy, albo poznawanie jakichś nowych filmów, oglądanie nowych filmów, jeżeli ktoś lubi i jest taki otwarty na tą twórczość, no to naprawdę też może dużo dobrego zdziałać i wyrządzić, żeby nam trochę ten humor poprawić. Ja na przykład ostatnio przypomniałem sobie taki polski klasyk, który nazywa się King Size. Dzisiaj tak na dobrą sprawę przed audycją. Także jeszcze dzisiaj na mnie czeka Seksmisja z tych takich polskich klasyków. Dajcie znać, kto widział King Size, Seksmisję i takie i filmy z tego okresu, bo one są takie no charakterystyczne, nie? Niby jakaś tam jedna historia, ale ten podtekst oczywiście tam też można wyczytać. Także dajcie znać mi proszę, jakie są wasze ulubione filmy, bo może się też zainspiruję i coś więcej obejrzę niż tylko tą Seksmisję. Z ciekawostek, ponoć, widziałem ten zwiastun nowego Shreka numer 5. No, może jeszcze nie będę go komentował. Jest to na pewno coś interesującego, może takiego ciekawego naukowo, może, nie wiem, czy to... No. Dajcie znać, czy widzieliście, czy wybieracie się na piątego Shreka w nowej odsłonie. A przed nami Sheryl Crow.

No i tutaj Tom Petty nam na zakończenie wyśpiewał bardzo, bardzo pozytywne dźwięki i zagrali nam też bardzo pozytywne dźwięki w tej audycji. Tutaj widzę na facebookowej grupie Rawa On Air, że Kasia proponuje film, albo mówi, że Dziewczyny z Dubaju to też jest film ekscytujący. No nie wiem, nie wiem. Ja nie widziałem i chyba się to nie zmieni, ale z dubajskich to może ewentualnie czekoladę. Też ostatnio popularna. Co do właśnie czekolady i różnych takich przysmaków, no może aktywność fizyczna, jakieś bieganie, czy wizyta na siłowni, czy nie wiem, pływanie, po prostu aktywność fizyczna to jest o wiele bardziej zdrowy sposób na pozytywną energię, na pozyskanie, tą uzyskanie albo dotarcie do tej, dojście do tej pozytywnego stanu ducha. Ale no faktycznie nic tak dobrze nie działa czasem jak, nie wiem, no, ulubione lody czekoladowe na przykład, albo nie wiem, właśnie jakieś najlepsze ciasto z rodzynkami czy bez, dajcie znać, czy ciasto, albo czy sernik z rodzynkami, czy bez rodzynek, ale ulubiony właśnie posiłek. Ulubiony posiłek ma dużą, dużą moc. I no i tak to jest, że te rzeczy nam znane, które potrafią wzbudzić te wspomnienia takie pozytywne, mają taką moc, żeby nam i mają po prostu, no są w stanie nas pokierować i wyciągnąć z tych nawet największych dołków. A jeżeli nie, no to na pewno, czy to rozmowa z bliską osobą, tak jak mówiłem, czy to jakieś spotkania, no a jeżeli już do tego dojdzie, no to do tego momentu, no to też pomoc specjalistów. Ale tak, myślę, że warto zacząć od ulubionej muzyki, ulubionego jedzenia, aktywności fizycznej, co tu jeszcze nam internety podpowiadają a propos takich różnych nawet i ciekawych aktywności. Pikantne jedzenie ponoć pomaga, wyzwala tak jakby ten hormon szczęścia, czyli endorfiny. Nie wiem, nie próbowałem, ale wiem, że i to tego akurat próbowałem i mogę się z tym zgodzić, że medytacja i ewentualne takie na przykład świadome oddychanie, kontrola tego oddechu naprawdę pomaga. I właśnie a propos takich bardziej, chociaż bardziej, czy ja wiem, bo będziemy się zbliżać do końca, przed nami ostatni utwór, już wam zdradzę, o tytule Waves, który mi akurat bardzo pomógł. Jest on zupełnie inny niż to, co tutaj prezentowałem przez ostatnie 2 godziny w sumie. Naprawdę inny, ale naprawdę bardzo mi pomógł w takich właśnie trudniejszych chwilach, trudniejszych momentach. I dajcie w ogóle znać, bo chyba faktycznie będę się też skłaniał ku temu, żeby całą audycję poświęcić takiej muzyce tak zwanej leczniczej. Ja będę się żegnał, a przed nami Waves. Do usłyszenia, na razie, cześć. From.

0: 怎么为红。
1: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
1: Radio Praga.

0: 24 na naszych radiowidowych zegarach. Czas rozpocząć kolejną audycję z cyklu Pasmo Radiowi. Dzisiaj wydanie specjalne, bo mamy gości. W pierwszej części Stachu Lipski, nowy numer Gniazda. Witaj, Stachu.
1: Dobry wieczór.
0: Jeszcze szybciutko powiem, że w drugiej części będziemy gościć znaną polską jazzmenkę Martynę Sabak, z którą pogadamy o nowej płycie, ale na razie zaczynamy o Gnieździe, bo jest o czym mówić. Stachu, na początek moje gratulacje. Udało się z tym numerem i to udało się w czas, w punkt i w miejsce.
1: Dziękuję.
0: Dobrze, i zaczynamy. Zaczynamy, bo było trochę perturbacji, ale summa summarum wszystko wyszło, gitarra. Gniazdo ukazało się na Stadzie i zaczynamy od Ab-Owo, właściwie od Ab-Żołądź, czyli od okładki.
1: Tak, Gniazdo zdążyło wyjść na Stado. Nawet mogę tutaj powiedzieć, że trochę tam na nas czekało, bo zostało wysłane o 2 dni za wcześnie, ale lepiej tak niż 2 dni za późno, czyli gdyby dotarło na poniedziałek.
0: No tak, to by było troszkę gorzej.
1: To by było troszkę gorzej. Swoją drogą z jedną paczką tak się raz zdarzyło.
0: No tak, ale tym razem już wszystko. Gitara, tak. A na okładce mamy motyw perunowy.
1: Na okładce mamy motyw perunowy. Motyw jest z plonów z 2020 roku.
0: W gromadzie. Trochę czekało to zdjęcie na publikację.
1: Tak.
0: Ale warto było.
1: Tak, ale myślę, że jest bardzo, bardzo ładne i bardzo wymowne. W gromadzie Raruk w Wielkopolsce, więc widzimy tutaj piękny kołacz, 2 posągi, bo tutaj jest jeszcze taki malutki wylesik.
0: Tak, tak. I to jest taka, że tak powiem, wytęż wzrok. Tak. Dla uważnego czytelnika i kogoś, kto właśnie dostrzeże, bo 99,9 i to trochę dziewiątek jeszcze dostrzega peruna, natomiast Welesa już mało kto dostrzega na tym, a to jest bardzo istotne na tej okładce.
1: Tak, i szczególnie mi się podoba, że ten Weles jest taki ciemny, nie?
0: No tak. No tak.
1: Więc wszystko, to nic. Wszystko pasuje.
0: Wszystko pasuje.
1: Ja nawet słyszałem od jednego rodzimowiercy taką historię, że z takiego samego drewna wyrzeźbiono mu peruna i Welesa, a może sam wyrzeźbił, ja niestety nie pamiętam. Jeśli słucha, to niech przypomnie, jak to było. I potem ten Weles sam z siebie sciemniał, a ten drugi posążek nie.
0: I przypadków nie ma, są tylko znaki.
1: Dokładnie. Tak, przebywały w tych samych warunkach.
0: Ale powiem ci, że miałem podobną sytuację z 2 rzeźbami obrzędowymi, które kiedyś zakupiłem. Jedną w Żywcu na festynie ludowym od pana Ernesta Kunce. To był właśnie taki peruno świętowit. I potem byłem w Pińczowie na imprezie wąskotorowej. Tam udało mi się kupić taki klimat bardziej zbliżony do Welesa. I ten Weles też mi ściemniał, a ten peruniczny nie. Także rozumiem sytuację i uznałem to za dobry znak i właściwy.
1: No i słuchajcie, z tym perunem, podobnie jak z poprzednim perunem, mniej więcej, zrobiliśmy koszulki, które nie są jeszcze dostępne w ogólnej sprzedaży.
0: Ale zaraz będą.
1: Ale będą, tak, musimy tam trochę poustalać, jak to dokładnie zrobić, no bo w tym roku wszedł KSeF. I musieliśmy nasz sklep internetowy wyłączyć, bo inaczej u wydawcy tam systemy ze sobą nie współpracowały.
0: I tak, żały się zwoje.
1: Znaczy jakby mnie to o tyle teraz ułatwiło, że ja nie monitoruję naszego gniazdowego sklepu, bo gniazdowy sklep po prostu nie funkcjonuje, tak? Więc cała wysyłka jest teraz już zupełnie po stronie wydawcy. Wcześniej tak się trochę tym dzieliliśmy. Dobra, co tu jeszcze widzimy na tym zdjęciu? Więc widzimy bardzo potężny piękny, posąg peruna.
0: Bardzo piękne pieczywo obrzędowe w tle.
1: Tak, kołacz jest potężny. Tutaj na pewno kartka... Skrypt z jakimiś...
0: No właśnie.
1: Dajmy
0: czytelnikom ogarnąć temat, nie mówmy...
1: Ale na pewno było tam napisane coś ciekawego. No i co? No i inne plony z tamtego czasu.
0: No właśnie, bo tutaj co prawda na Święto Stado się pojawiło, ale mamy już tutaj troszkę antycypowania profetycznego, bo już tutaj plony są na tym. Czyli co, chcemy przez tą układkę też spowodować, żeby plony tegoroczne były udane, bo z tą pogodą bywa różnie.
1: Tak, czemu nie? Czemu nie? Wyszła.
0: Tu jest też i trzeci posąg na tym.
1: Tak,
0: stanie.
1: Jest
0: ale
1: i trzeci posąg.
0: Ale to już też trzeba dostrzec.
1: Tak, takiego świętowita wolińskiego małego. Tak. Róg, miski i to jest, jak sądzę, dynia, nie?
0: No tak, tak, no. Tak. Ale to nie jest dynia halloweenowa, nie. To jest po prostu dynia.
1: Dynia jest bardzo dobra.
0: Oczywiście, ja jestem fanem. Fanem no, jak najbardziej.
1: Zupa.
0: Zdecydowanie, nie tylko. No. Tak, także okładka rzeczywiście jest bardzo udana i ten numer też nie jest byle jaki, ponieważ mamy 20-lecie magazynu.
1: Mamy 20-lecie magazynu i z tej okazji można powiedzieć nareszcie. Przez długi czas nas o to proszono. Wyciągnęliśmy kilka artykułów z tych numerów, z których no, nic nie miało się ukazać.
0: Numerów 1-4 powiedzmy od razu.
1: Numerów 1-4.
0: Takich kserowanych jeszcze, zinowych. Pierwszych. Tam... Prapoczątków nazwijmy to gniazdo. No bo to były prapoczątki.
1: Dokładnie
0: gniazda,
1: tak.
0: Było to już gniazdo.
1: Tak, więc przypomnijmy, jak to było, a poza tym, że są te artykuły, to jest również wywiad z Sieciechem, ale wszystko po kolei.
0: Wszystko
1: więc
0: po kolei.
1: Tak, najpierw omówiliśmy, co jest na okładce.
0: To co, troszkę muzyczki i potem wchodzimy z dalszymi tematami.
1: Jeszcze możemy jeszcze przejść przez to, co, jakie artykuły wyciągnęliśmy
0: a
1: na
0: dobrze,
1: okładkę.
0: Dobrze,
1: tak?
0: Śmiało.
1: No to mamy tak. Mamy z działu Drodzimowierstwo. Od Marzany do Wandy na tropie mitu kobiecej ofiaru dawnych Słowian oraz świętujemy 20 lat gniazda, echa słowiańskich wierzeń w dawnej prasie. Dalej, w kulturze ludowej mamy magię imion słowiańskich, w archeologii mamy Wietrzychowice, które są starsze niż piramidy.
0: Tak.
1: Megality w Wietrzychowicach, nie sama wieś. Mamy relacje z konwentu kultury Drodzimej Sławni tegorocznej. No i jak zwykle recenzje książek, płyt i nasze galerie.
0: Czyli takie rzeczy, the best of gniazdo tegoroczne, ale to jest tylko troszeczkę.
1: To jest tylko troszeczkę.
0: To, co dalej w środku, to jeszcze sobie dzisiaj troszeczkę o tym porozmawiamy za chwilę. Ja się bardzo cieszę, że to gniazdo jest i że ten kolor jest spory i że udało się te stare rzeczy troszeczkę odświeżyć i się okazało, że wcale nie są takie stare. No dobra, to trochę muzyki. Zaczęliśmy formacją Jana, tam wam Joanna też pozdrowiła na początku, Casa Cherluis z płyty Nomad i tutaj od razu powiem, że w tej części audycji gramy muzykę recenzowaną w tym numerze, co zresztą jest już tradycją naszych tutaj gniazdowych spotkań. Kolejne lekko folk metalizujące brzmienia, Lire przed nami teraz i Michalina Malisz niedawno gościła o nas w Radio Orchard. Przypomnimy, patronujemy płycie, a większy wywiad w kolejnym numerze, to tak będziemy antycypować, ale o tym też za chwilę.

0: taki smutny klimat chciałbym teraz poruszyć, ponieważ in memoriam w tym numerze to nie tylko ci, którzy odeszli, jeśli chodzi o muzykę czy kulturę i sztukę, ale przede wszystkim odejście Siemowita Zielińskiego, które nas wszystkich bardzo nieprzyjemnie zaskoczyło i zasmuciło.
1: Tak, jakby dogłębnie, niesamowicie zszokowało. Staram się wynaleźć jeszcze jakieś słowa teraz. Byłem na pogrzebie, bo no, nie mogłem tam nie być. No i cóż, był to zdecydowanie pogrzeb godny słowiańskiego żercy. Zjechali się rodzimowiercy z całej Polski.
0: Także bardzo dziękuję, że reprezentowałeś Starą Rzeczę na tym pogrzebie. I Gniazdo.
1: No, Siemowit był osobą, która bardzo czynnie wspierała Gniazdo.
0: Pamiętam go jako bardzo żywiołowego i bardzo pozytywnego człowieka. Miałem okazję spotkać go na lubelskich Dziadach swego czasu, lata temu. Niesamowicie sympatyczny człowiek to był.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Dlatego tym bardziej, jak się dowiedziałem, to nie chciałem w to uwierzyć.
1: Tak, więc jest to na pewno bardzo duża strata. I dla całego środowiska rodzimowierczego, i dla Gniazda. Natomiast jak przejdziemy do chyba pierwszego artykułu, który jest po In Memoriam, które na tę okazję napisał Słońcesław, to myślę, że tutaj ta śmierć, odejście Siemowita może zyskać dodatkowy wymiar.
0: Porozmawiamy o tym.
1: Tak. Przechodzimy do tworzenia kanonu kultury rodzimowierczej?
0: Przechodzimy.
1: No to słuchajcie. Nasz kolega Witold Bilski napisał bardzo ciekawy artykuł Tworzenie kanonu kultury rodzimowierczej, w którym on przygląda się powstawaniu tej kultury rodzimowierczej z punktu widzenia takiego kulturologicznego,
0: etnograficznego, etnologicznego,
1: religioznawczego też. Trochę, tak. Tutaj cytuję bardzo wielu różnych badaczy i z różnych krajów, którzy pisali również o innych religiach, czasem może nieco mniej poważnych, więc to jest taka trochę analiza porównawcza, ale i nie do końca. Otóż tak, czy rodzimowierstwo jest tradycją wynalezioną? Jest czy nie jest?
0: I tak i nie.
1: Więc dlatego tak właśnie można się zagłębić i się zorientować.
0: Ale temat jest dobry i godny dyskusji.
1: Zdecydowanie. Dalej mamy strategię konstruowania praktyk religijnych polskich rodzimowierców.
0: Też bardzo fajny temat jest i to się przez lata zmieniało.
1: Tak, i dalej, nie wystraszcie się, jest pentagram tożsamościowy polskiego rodzimowierstwa. Ale co to dokładnie znaczy ten pentagram? To jest topos, logos

0: Radio Praga.
1: Sobie lubimy używać archaizmów, na przykład takich jak swadźba. Cechą, inną cechą charakterystyczną jest okrzyk sława.
2: Tak.
1: Albo też używanie, albo i nadawanie starosłowiańskich imion.
2: No wiesz, ty też masz starosłowiańskie imię.
1: W pewnym sensie. Mojej mamie tak się przyśniło, że ma mnie nazwać, a jak się obudziła, to zobaczyła, że tata to napisał kredą na chodniku przed porodówką.
2: No, też nie ma przypadków.
1: Najwidoczniej.
2: No.
1: Dalej. Genos, czyli kult przodków.
2: No to w wielu dawnych religiach, znaczy dawnych, rodzimych i naturalnych jest. Obowiązująca jedna starsza religia na świecie, zdaje się, była oparta o kult przodków, manizm, o ile dobrze pamiętam. Ale to był religioznawca musiał się wypowiedzieć, ale słyszałem o takiej opcji. Zresztą wydaje się to być logiczne.
1: Oczywiście. Dalej. Epos. Do eposy polskich rodzimowierców można zaliczyć wiele elementów. I najważniejszym elementem wspólnej narracji historycznej wydaje się być przekonanie o ciągłości przedchrześcijańskich wierzeń i obrzędów, które przetrwały w formie ludowych praktyk synkretycznych.
2: Czy też zabaw nawet dziecięcych. Chociażby marzenna.
1: A niektóre osoby mówią, że u nich faktycznie w domu te praktyki przetrwały. W sensie obecnie żyjące osoby, takie no powiedzmy w zaawansowanym wieku, ale że pamiętają to z domu.
2: Wiesz, no ludowe chrześcijaństwo jest pełne pogańskich zwyczajów. Dlatego te wszystkie fajne starsze panie na wschodzie Polski pod kapliczkami w maju, to jest naprawdę siła. No. Przykładowo chociażby. No. Zresztą rozmawialiśmy już kiedyś o tym na antenie.
1: Tak, tak. Etos. O etosie polskich rodzimowierców wiele mówią simpsonowskie strategie konstruowania praktyk religijnych, szczególnie sakralizacja folkloru, archaiczności i tego, co naturalne. Święci są bogowie, przodkowie, duchy przyrody, natura i to, co się z nimi bezpośrednio wiąże. A także mitologia, podążanie drogą przodków, roczny cykl natury oraz celebracja świąt. Instytucja rodziny i rodu, tradycje, zwyczaje i normy przodków zaczerpnięte ze źródeł historycznych lub folkloru. I tutaj ja bym jeszcze do tego pentagramu dodał, nie wiem, czy tworząc kolejny rożek, czy
2: myślę,
1: umieszczając...
2: Że byśmy wtedy zrobili.
1: Ale wiesz już co? Czy
2: no,
1: jeszcze nie?
2: Słucham cię. Bo jestem bardzo ciekaw, co byś dodał, jako pan redaktor naczelny.
1: Odejście Siemowita.
2: Tak.
1: No i czy to trafia na jeden z tych wierzchołków, które Witek opisał, czy tworzy jeszcze kolejny wymiar?
2: Wiesz, to by trzeba się, to już takie, wchodzimy w matematykę liczb urojonych.
1: Nie, wchodzimy trochę w taką historię społeczeństw, że jak są definiowane społeczeństwa, kultury, narody, tak? Że dlaczego państwa wielonarodowe mają problemy, ponieważ jedna część uznaje jedną postać za bohatera narodowego, jedna część kraju, tak, a druga za wroga.
2: No takie są przypadki.
1: Nie wiedziałem pokazywać palcami, no, ale nie, to no, jakby no. Plus minus wiadomo, o kogo chodzi. Mhm. W sensie o który kraj. Ale i w Polsce są różnice, nie?
2: Są, oczywiście.
1: No, więc chodzi właśnie o taki panteon nie bogów, tak, a postaci, które są szanowane, tak, bo są bohaterami.
2: No Siemowit, myślę, że przynajmniej w większości gromad był szanowaną postacią. Często gromad, które mają różne poglądy, tak, ale ten człowiek był szanowany praktycznie wszędzie. I to jest właśnie to, o czym mówisz.
1: No na pewno wśród gromad, które są zrzeszone w rodzie i na stadzie o nim też wspomniano.
2: No właśnie.
1: No, dobra.
2: Ale to nie jest jedyny artykuł Witolda w tym numerze.
1: Zgadza się, jest jeszcze...
2: Jak już jesteśmy przy tym temacie, to wspomnijmy o tym drugim.
1: Jak najbardziej. Więc mamy drugi artykuł, też taki trochę badawczy, odmarzany do Wandy. Na tropie mitu kobiece ofiary u dawnych Słowian i Witek w nim rozpatruje właśnie mit

0: Wandy, porównując z tradycjami składania kobiecych ofiar, tych zapisanych u przedchrześcijańskich Słowian, i z mitem o Marzannie. Znajduje pewne podobieństwa, różnice, no i jest pod koniec taka dość rozbudowana tabelka, w której on to wszystko podsumowuje i to ma no, sporo różnych ciekawych cech wspólnych.
1: Te artykuły są jeszcze ważne z innego powodu, przynajmniej dla mnie. No, rodzimowierstwo to nie jest ostatnich 5 lat, to jest zdecydowanie dłużej. O tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać w kolejnych wejściach. Natomiast te dwa artykuły pokazują, jak też zmienia się środowisko i myślenie środowiska. Bo tutaj zdecydowanie odchodzimy już od tego mitu przedmieszkowych wojów i bliżej nieokreślonych przodków, a wchodzimy w tematy związane z mitologią i danymi etnograficznymi i takimi przemyśleniami idącymi bardziej w rzeczywiście taką głęboką wiarę, a nie tylko powierzchowną. Ale to o tym jeszcze pogadamy.
0: Tak, tak. I dalej...
1: Przynajmniej ja tak to widzę.
0: No, ja się zgadzam. Dalej, między artykułami Witka mamy artykuł Julii. Echo słowiańskich wierzeń w dawnej prasie.
1: To jest niesamowicie fajna sprawa, co Julia, że tak powiem, wyszukała w internetach i dawnych wydawnictwach.
0: Tak.
1: Kawał dobrej roboty, tutaj wielki szacun.
0: Tak, Julia, jeśli słuchasz...
1: Chylę czoła za ten artykuł, naprawdę.
0: Więc, co Julia znalazła? Znalazła, że w prasie sprzed około 100 lat opisywano różne dawne zwyczaje, opisywano jaregody, stado, kupałę, święto morza,
1: właśnie,
0: które no, mówi się, że Jantar to święto wymyślił, a tutaj się okazuje, że...
1: Wcale nie, że on je po prostu odtworzył.
0: Tak.
1: Bardzo dobrze zresztą.
0: Dziady jesienne i wiosenne, szczodre gody. I mamy tutaj no, takie rzeczy jak pieśń dla wszystkich Słowian w tłumaczeniu z czeskiego. I taki fajny wiersz o lecie.
1: No właśnie, to może troszkę muzyki i przejdziemy.
0: O, czy masz, dobry moment.
1: Bo ja myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza, że chciałem zadedykować Siemowitowi, który już po tamtej stronie, bardzo piękny i wzruszający utwór Dobrawy Czocher Blue.

0: Stachu, to gniazdo, no, że tak powiem kolokwialnie, spinaliśmy po ślady, żeby ukazało się na stado i to się udało. To może powiedzmy parę słów o stadzie tegorocznym.
1: Stado w tym roku wróciło na Pomorze i odbyło się w ośrodku harcerskim w miejscowości Ocypel. Jak się nazywa ośrodek, niestety nie pamiętam. Tam jest również piękne jezioro Ocypel, nad którym też część obrzędów została odprawiona. No i w sumie, jeśli chodzi o to, jak przebiegało stado, to mniej więcej tak jak stada te wszystkie nazwijmy to, reformie, która została opisana parę numerów temu, czyli żeby orszak składał się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn. Nie było tam niektórych innych elementów, które były w ubiegłych latach, ale większość elementów się oczywiście powtórzyła. Ja, no cóż, nieco bardziej się skupiałem może na tym, żeby stać na kramie. Pogoda nie każdego dnia rozpieszczała, więc o ile w piątek było całkiem fajnie i mieliśmy po prostu stolik i krzesełka, to w sobotę trochę padało, trochę przestawało, trochę padało, trochę przestawało. Generalnie jeśli chodzi o sprzedawanie papieru, to bardzo nieprzyjaźnie. Ale na szczęście kolega Mateusz z Watry wymyślił, że podjedzie busem. Podjedzie busem, Volkswagenem T4, otworzył klapę bagażnika, więc trochę odtworzaliśmy, wiecie, stadion lat 90.
0: Koronę stadionu, tak?
1: Tak, tak, więc to też było trochę odtwórstwo historyczne z czasów.
0: Ale wraci, tak.
1: No, kto by się spodziewał. No i to się sprawdziło, to wyglądało może nieco zabawnie, ale było okej, tak. No i na noc po prostu tam schowaliśmy wszystko z powrotem do busa. Następnego dnia wyciągnęliśmy.
0: Jak frekwencyjnie? Dużo ludzi?
1: O kurczę, ja niestety nie mam liczb.
0: Znaczy nie, ale tak na oko. No. 15 czy 500, no w tym sensie.
1: A, nie no, na pewno gdzieś pomiędzy, ale wiesz, pomiędzy to będzie i 150 i 350.
0: No ale no nie 10, tak? No w tym, to miałem na myśli, że set, a nie naście.
1: Znaczy na pewno było powyżej 100. Szacowałbym, że tak między 150 i 200. Jakoś tak. I zdaje się, że nie było, albo za bardzo nie było lokalsów.
0: O, tak. To raczej było wydarzenie dla ogólnopolskich rodzimowierców.
1: Tak.
0: A przybył ktoś spoza Polski?
1: Wiesz co, był na pewno jeden Amerykanin, ale on i tak mieszka w Polsce już jakiś czas, tak? A jeśli pytasz na przykład o kolegów z Czech,
0: no na przykład,
1: to w tym roku nie. Raz był nasz czeski kolega na stadzie w Wielkopolsce. Co może dwa? Trochę nie pamiętam teraz. No, nieważne.
0: Czas leci niestety.
1: Tak, czas leci i bardzo fajną prelekcję wtedy wygłosił zresztą. No cóż, miejsce było fajne, aczkolwiek pogoda była taka troszkę za chłodna. Tak, no gdyby było tak z 5 stopni cieplej, zwłaszcza w nocy, to by było lepiej. Wróciłem jednak taki trochę chory.
0: A powiedz mi, czy miałeś już jakiś pierwszy odzew od czytelników na stadzie? Czy na razie czytelnicy zagłębili się w zakupione gniazda i dopiero czekamy na odzew?
1: No w sumie to jeszcze czekam.
0: Jeszcze czekamy. Tak, bo tak. Jestem bardzo ciekaw opinii, dlatego że w moim mniemaniu to jest bardzo ciekawy numer ze względu chociażby na to dwudziestolecie, o czym sobie za chwilę pogadamy.
1: Były gratulacje od Michała Łuczyńskiego. że numer wyszedł, a dla niego to jest o tyle istotne, że w tym numerze jest reklama jego książki.
0: Ha, no to zawsze bardzo słuszne podejście. Strawa duchowa i strawa ta profanalna też jest istotna, tak? A jeść coś trzeba. No. A jeszcze jak jest to dobry chleb na liściu chrzanu, no to tym bardziej, tak? I pajda dziczyzny do tego.
1: Czekaj, bo na szczęście przyszedłem najedzony.
0: No, tak.
1: No, właśnie, a propos jedzenia, to na stadzie było mnóstwo smakołyków, tam każdy z grubsza przywiózł tak, żeby nakarmić jeszcze co najmniej trzy inne osoby.
0: O panie, to na bogato.
1: Tak, pod tym względem naprawdę było imponująco i stoły były po prostu zapełnione, tam trudno było talerz sobie zmieścić, żeby zjeść. Również był już drugi raz, nie pamiętam, czy był wcześniej, konkurs różnych napojów alkoholowych.
0: O panie, to takie już wyższa liga.
1: Tak.
0: 18+.
1: Tak, no a co? Więc była komisja degustacyjna, degustacje i tak dalej, i nagrody. No tam różne wynalazki były. Była i kombucha, jakieś takie nalewki. Tam chyba dwie kategorie były. Takie nieco słabsze i takie nieco mocniejsze. Także bardzo, bardzo fajna sprawa, fajny klimat.
0: Ja zawsze na tego typu wydarzeniach lubiłem tą część kulinarną, czy na przykład na festiwalu w Czeremsze, czy jak się jeździło na Lubelskie Smaki, że właśnie ta lokalna kuchnia tam trafiała, a myślę, że wśród rodzimowierców to jest szczególnie istotne. Co tam, panie, w kulinariach rodzimowiercy trzymają się mocno, jednym słowem?
1: Była dziczyzna, był na przykład smalec z dzika, na pewno było mnóstwo chlebów upieczonych we własnym zakresie.
0: Tak a propos dzików, to ciekawą historię dzisiaj usłyszałem od koleżanki z pracy, Małgosię bardzo serdecznie pozdrawiam, opowiadała, jak widziała u siebie na Wawrze, nomen omen, sytuację, kiedy locha z małymi, że tak powiem, zaskoczyła panią sąsiadkę, ponieważ włożyła ryjek do torby z zakupami.
1: No to jakby żadne zaskoczenie chyba.
0: No, także dzików mamy.
1: Bo tak mają.
0: Dzików mamy dużo, więc ja myślę, że należałoby się tu przyjrzeć dziczyźnie. To jest naprawdę fajna alternatywa dla tych takich hodowli klatkowych. Nie? No, także to tak przy okazji. Ale to też może temat, który kiedyś ruszymy w gnieździe, że te kulinaria się zaczną pojawiać w kolejnych numerach.
1: Byłby ja pamiętam, że w jednym z dawnych numerów, z tych wielkoformatowych, wspomniano o Hubertusie.
0: Tak. Pamiętam, że było też coś o kuchni tej serbołużyckiej swojego czasu, już też jakiś czas temu, tak?
1: W 21, tak. No, na pewno. No, tam ziemniaczki z olejem lnianym.
0: No, dokładnie.
1: Swoją drogą Justynę pozdrawiamy.
0: Serdecznie i zawsze.
1: I pamiętam o sprawie. ale najpierw trzeba było się tutaj pojawić.
0: Dobra, to co? Posłuchamy sobie czegoś i za chwilę przejdziemy do tych 20-letnich.
1: Jak się wyrobimy z planem?
0: Wyrobimy. Teuchaje, dziewczęca z Iskanii i to był utwór, który reklamował województwo podkarpackie na targach Expo w Japonii.

0: To przejdźmy do tego, co mnie też bardzo interesuje, bo ja pamiętam ten numer 1-4, no bo tam do chyba czwartego już coś pisałem, nie wiem, czy do trzeciego też. To były raczej recenzje koncertowe z ówczesnych wydarzeń folkowych. Natomiast no, na pewno praca nad tym, żeby wydobyć z tych czterech numerów coś, co by się dzisiaj dało no, bez myszki opublikować, to było wyzwanie. Ale się udało.
1: Poczekaj. Zanim to, to jeszcze mieliśmy tutaj taki temat.
0: A no, ale to.
1: Czy to później?
0: To za chwilę. Najpierw już.
1: No dobra. Skoro już mamy klimat.
0: Bo jestem ciekaw. Dobra. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Bo akurat nie brałem udziału w wyszukiwaniu tych materiałów, więc jestem ciekaw, jak wam to poszło.
1: No ja przyznam, że te numery, kiedy swojego czasu je przeczytałem, no tak zrozumiałem, dlaczego już nie są wznawiane. Zdecydowanie. Powiedzmy krótko, że.
0: No już no, nikt nie jeździ trabantami, no.
1: Znaczy, tak. Nie, po prostu treści, które tam były, nieraz były podobne do treści, które ukazywały się w innych zinach z tego czasu.
0: Które przebrzmiały, no.
1: No i była tam na przykład krytyka wejścia Polski do Unii Europejskiej. Chociażby.
0: I tak dalej.
1: Tak, czyli i dużo takich innych prowokacyjnych tekstów, nieco za ostrych.
0: To znaczy, no, nieprzystających do tego, co rzeczywiście się przez te 20 lat wydarzyło i zmieniło. No. Bo tak. One były no, nietrafione, jeśli chodzi o profetykę.
1: Tak, więc...
0: Ale było
1: wzięliśmy cztery teksty.
0: Mhm.
1: Tak, wzięliśmy teksty po jednym tekście z każdego numeru. Z pierwszego gniazda wzięliśmy W poszukiwaniu drogi, z drugiego pierwsze kodeksy polskiego rodzimowierstwa, z trzeciego Desant w Hadesie.
0: Tak, tak.
1: I z czwartego rodzimowierczy Etar, czyli wywiad z Rodmirem, który wtedy założył co?
0: Między innymi Radio Radiowid.
1: Dokładnie tak.
0: A echa tego mamy dzisiaj w postaci pasma Radiowid w Radio Praga.
1: Dokładnie tak, więc mamy...
0: Zresztą był też założycielem najpierw NBI, a potem RBI, jak jeszcze nie było Facebooków, tylko fora.
1: No tak.
0: Najpierw było Neopogańskie Forum... Neopogański Biuletyn Informacyjny, a potem Rodzimowierszy Biuletyn Informacyjny, w skrót RBI. Gdzieś jeszcze w czeluściach internetów część rzeczy można znaleźć jako takich archiwalnych. Tam bardzo dużo fajnych dyskusji było, ale to jest na inny czas temat. Może kiedyś nawet coś skrobniemy do gniazda na ten temat. Natomiast właśnie, no właśnie, bo
1: ja to
0: ty się
1: forum,
0: skontaktowałeś z pierwszym naczelnym.
1: Ja to forum swojego czasu aktualizowałem no z wersji drugiej do trzeciej.
0: No,
1: to
0: pamiętam.
1: Bo znałem się akurat na tym silniku.
0: Tak, pamiętam, że uratowałeś dawno, sytuację wtedy.
1: Dawno to było, no. ale było. Bo akurat tak, bawiłem się wtedy forami.
0: To też tak trochę a propos, jak się środowisko zmieniało, nie? Bo i media społecznościowe się zmieniły.
1: No, dobra, no to tak, słuchajcie, najpierw to pozwoliłem sobie na wywiad z Sieciechem, gdzie odpowiada na szereg różnych mniej albo bardziej ostrych pytań.
0: I wybrnął.
1: No, oczywiście.
0: Ale jak wybrnął, to przeczytacie.
1: Tak.
0: Jak się zmieniło gniazdo, jak się zmieniło środowisko? O, bardzo. No, Gniazdo jest przede wszystkim oficjalnym periodykiem, magazynem, nie jest już zinem kserowanym. To materiały się zmieniły, autorzy się zmienili, czasy się zmieniły.
1: I wydawca tym razem faktycznie angażuje się w tworzenie czasopisma, powiedzmy trochę tego pilnuje.
0: Powiem ci szczerze, że to jest bardzo miłe, dlatego że w czasach, kiedy prasa pisana, papierowa raczej się zwija lub przechodzi w internety, Gniazdo jakoś się broni.
1: Ale ja tutaj...
0: A nawet rozwija.
1: Ja może tutaj trochę taką... Nawet nie wiem, czy to reklama, czy po prostu informacja będzie, ale wydawnictwo, które zajmuje się Gniazdem, tak bym to nazwał, bo przez pewien czas to było tak, że wydawnictwo musi być, tak, żeby była jakaś formalna podkładka, no że tak, to nie
0: żeby,
1: jest
0: żeby potem nie
1: znowu
0: było.
1: Zin drukowany tam byle jak, tylko, ale żeby normalnie było...
0: Żeby to było legalne po prostu.
1: No, z ISBN-em i ISSN-em i żeby była formalna, legalna sprzedaż, ale wydawnictwo wydaje miesięcznie około 30 książek, tak, nowych książek wprowadza na rynek w sporym nakładzie, naukowych, nienaukowych, właśnie o tematyce słowiańskiej, więc Gniazdo u nich bardzo dobrze całe to portfolio po prostu uzupełnia.
0: To tylko
1: W sposób bardzo naturalny. Co
0: no
1: więcej,
0: tak, bo wydawców było kilku przez te 20 lat.
1: Teraz jest to grupa FNC
0: jest
1: z
0: bardzo
1: Poznania.
0: Stabilna.
1: Tak, i ja miałem przyjemność właśnie tego samego dnia po pogrzebie Sieciecha spotkać się... O, oczywiście, że nie Sieciecha, tylko Siemowita.
0: Michał, przepraszam.
1: Przyjechać do wydawcy i poznać go nareszcie osobiście po kilku latach współpracy wyłącznie internet. Zdalnej. Mm. Tak. Dość ciekawe uczucie, ale no jakby obydwoje już się dobrze znaliśmy, tak biznesowo. Tak, tak, tak. Tam trochę whisky rozpiliśmy.
0: No i bardzo dobrze.
1: No, więc spodziewajcie się więcej działań ze strony wydawcy naszego, ponieważ on też czuje taką trochę misyjność w tworzeniu i takiej treści, i takiej narracji w ogóle, tak? Zwłaszcza, no wiemy, tam Poznań, Gniezno, tam narracje to nieco inne dominują. Wiemy, o co chodzi. I tutaj, no, w kontrze, czy nie w kontrze, ale mamy mocne plecy.
0: No i bardzo
1: mamy mocne plecy, krótko mówiąc.
0: No i stabilność wydawnicza jest ważna.
1: Tak.
0: Pamiętam, jak byłem naczelnym, no różnie z tym bywało, więc właśnie.
1: Tak, tak. No dobra, ale przechodząc do tego, co przedrukowaliśmy, to ja sobie pozwolę tak trochę zacytować i jeśli czytacie, jak zakładam, Gniazdo od lat paru, to już tutaj poczujecie różnicę w klimacie.
0: Tak, to będzie taki trochę wehikuł czasu, który was cofnie te 20 lat
1: tak.
0: Wcześniej.
1: Od kiedy polskie rodzimowierstwo zaczęło się kształtować, minęło już wiele lat. Czyli co? Wiemy, że już w 2005 roku, bo to jest 2005, już Sieciech było... pisał, że minęło już wiele lat.
0: No,
1: to był pierwszy numer.
0: Wtedy trochę minęło już. Wbrew pozorom.
1: Od tego czasu jest nas coraz więcej, coraz lepiej słychać nasz głos, jednak mimo to jeszcze długa droga przed nami, dokładnie wyboista ścieżka, gdyż nie możemy liczyć na niczyją pomoc. Wręcz przeciwnie, zdobędziemy jeszcze wielu wrogów. Tym jednak nie przyjmowałbym się najbardziej, przecież każdy pogląd i opinia mają swoich zwolenników i przeciwników. Poważniejszym dylematem obecnego rodzimowierstwa jest wybór odpowiedniej drogi.
0: No, 20 lat temu faktycznie to był dylemat, którędy pójść, jak pójść, kiedy pójść, gdzie pójść.
1: I wiemy, że od tamtego czasu różne były formy współpracy, jednoczenia się tam pod wspólnym standardem, albo niezupełnie. Były
0: też
1: pewne
0: próby wyjścia do
1: ewolucji.
0: Mediów, pamiętam. I tutaj wspominany już nasz kolega Rodmir dużo też zrobił, bo pamiętam, że dostałem bardzo pomocną dłoń od Wojtka Osowskiego w pewnym momencie, gdzie mogliśmy rodzimowiercze klimaty przedstawić w szerszej publiczności. Wojtek miał wtedy bardzo fajną audycję w Polskim Radiu i wtedy zaproszenie przyjął właśnie między innymi Rodmir, który przyszedł
1: Piękne.
0: I zaczął o tym opowiadać, ale nie z punktu widzenia black metalowego podziemia, tylko z punktu widzenia no, zwykłego człowieka, tak? I pamiętam, że pewne lody zostały przełamane, bo też później, jak powstało Radio Radiowi, też między innymi po to, to do nas zgłaszali się ludzie nie tylko z subkultur, ale również ludzie, którzy no, szukali swojej drogi, niekoniecznie bazując na black metalu, na slavic black metalu, ale na chociażby kulcie przyrody czy różnych działaniach ekologicznych. I powoli okazało się, że takich ludzi niezrzeszonych, czy w RKP, czy w RW, czy gdzieś jeszcze tam, bo tam jeszcze coś było wtedy, nie pamiętam już dokładnie co.
1: SW było.
0: O właśnie, ale to później. Okazało się, że jest dużo ludzi niezrzeszonych, którzy zaczęli się gromadzić wokół i Radiowida, i wokół RBI. Oczywiście ludzie o różnych poglądach, ale później dochodziło do spotkań, kiedy naprawdę były bardzo grube dyskusje na forach, bo to nie tak, że dzisiaj jest hejt. Nie, to już było wcześniej. Ale dochodziło później do spotkania w realu, gdzie te lody były powoli przełamywane. No i dzisiaj mamy tego efekty.
1: Ale na spotkaniach też bywa bardzo grubo.
0: Nie, no tak, ale chodzi mi o to, że pamiętam, że sam zaproponowałem kiedyś, jak była ostre starcie między Słowianami a Prusami, tak? No i w końcu stwierdziliśmy, że musimy się spotkać w realu, bo albo się pozabijamy, albo się polubimy. No tutaj opcja dogadania się jednak zwyciężyła, pamiętam. Bo było spotkanie w Warszawie i myśmy do Olsztyna jeździli. No jakoś się to wszystko potem ułożyło w miarę.
1: Przypadkowo
0: podaje oczywiście.
1: Arturius, jak sądzę. Tak?
0: Było też zloty rodzimowiecze, między innymi w Łodzi. I no mówię, no, nie wszystkiego się dało przeskoczyć, bo no jednak RKP od RW różniło się dość znacznie, tak? Jeśli chodzi o ideolo czy o klimat. Ale niektóre rzeczy tam się jakoś poprzenikały. Dzisiaj się to trochę złagodziło. No wiesz, mamy 20 lat więcej, tak? Każdy na karku.
1: I część osób, które wtedy były w RKP, teraz jest w RW.
0: Na przykład.
1: Choć tym, powiedzmy, mniej konserwatywnym.
0: Niektórzy przeszli do RODU, no tak, no bo tam też, tak. Tam też pewne zmiany nastąpiły.
1: Tak, w RW
0: także,
1: też nastąpiły
0: także
1: zmiany.
0: Także ta ewolucja środowiska bardzo następowała. Ono wychodziło z krzaków, nazwijmy to, z tego takiego mega głębokiego podziemia. No i teraz w jakiś sposób funkcjonuje. No, wtedy pójście w ogóle do Polskiego Radia z tym tematem to było wyzwanie. Dzisiaj to wiele mediów o tym pisze w sposób otwarty lub czasem polemiczny, czasem pro, czasem przeciw, ale pisze. Tak? Wtedy to był taki strzał.
1: Ale mnie ciągle bawi, jak na jakimś tam Onecie umownym piszą, że rodzimowierstwo wraca.
0: No.
1: Wraca. Ale przy tym, że nawet na tym, że Onecie już od 10 lat oni ciągle piszą, że wraca. No to kiedy ich zdaniem ono w końcu wróci?
0: No bo to trzeba gonić króliczkę, a nie złapać. Tak? Bo jak wróci, to nie będą mieli.
1: Chyba, że oni się boją powiedzieć, że wróciło. Ja nie wiem. Zostawimy to wam na ocenę.
0: Natomiast tutaj ten tekst
1: chwili.
0: Się ciecha ze względów historycznych jest bardzo ciekawy.
1: Tak.
0: Bo pozwala tak sięgnąć wstecz i można go uznać dzisiaj za tekst źródłowy, jak ktoś za 300 lat, jak jacyś etnografowie będą badali polskie rodzimowierstwo, to będzie źródłowy tekst. Tak przewiduję. Tego już pewnie nie dożyjemy, ale pewnie tak będzie.
1: No, ale znamy ludzi, którzy dożyją.
0: Tak, no więc powiedz mi z drugiego numeru.
1: Może
0: nie
1: 300
0: numeru.
1: Lat, ale... No.
0: Zdrowe żywienie i może się uda. No. Tego życzę. No.
1: Otóż z gniazda numer 2 mamy pierwsze kodeksy rodzimowierstwa. I tutaj mamy bardzo ciekawy wykres. Bardzo ciekawy wykres, taki kwadracik z kropkami i mamy tutaj parę wymiarów. Nurt rodzimowierstwa etnicznego, nurt konserwatyzmu rodzimowierczego, nurt ekorodzimowierstwa i nurt liberalizmu rodzimowierczego.
0: To była taka pierwsza próba pokazania, że w środowisku są różne poglądy, które się ze sobą ścierają lub współpracują lub omijają.
1: Tak. I
0: bardzo odważne to było w tamtych czasach, zrobienie takiego wykresu.
1: Ale zwróćmy uwagę, że skupienie jest całkiem widoczne.
0: Jest,
1: tak?
0: Jest. Pewien trend widać.
1: Tak, dokładnie.
0: Matematyczny trend widać.
1: W sumie byłoby ciekawe, żeby zrobić takie badanie dzisiaj znowu.
0: A do pomyślenia w kolejnych numerach.
1: No, mieliśmy parę numerów temu już ankietę, tak, bardzo rozbudowaną.
0: Ten wykres nie był źle pomyślany, on jest aktualny w sensie założeń.
1: Tak. No,
0: pewnie trend się trochę zmieni, natomiast warto.
1: Myślę,
0: by było,
1: że kropek będzie więcej.
0: Zdecydowanie. Natomiast warto taki temat rzeczywiście przemyśleć. Jak to by dzisiaj wyglądało i zrobić artykuł na temat po 20 latach, jak ten wykres się zmienił. Czy tak bardzo się zmieni? Zobaczymy. Jest to ciekawe. I też naszych czytelników zaprosimy do postawienia swojej kropki na tym wykresie na przykład.
1: No, to znaczy myślę, że jest to do zrobienia z jakimś tam logowaniem sprytnym.
0: Dzisiaj na pewno dużo więcej, że tak powiem, pojedynczych rekordów, jak to się mówi, będziemy mieli w takim badaniu.
1: Na pewno, na pewno.
0: Z trzeciego numeru co weszło?
1: Z trzeciego numeru wziąłem, myślę, że swój ulubiony tekst, o który...
0: Desant w Hadesie,
1: tak. Desant w Hadesie.
0: To już jest klasyka, legenda taki, kultowy artykuł, można powiedzieć. To jest taki kill em all polskiego rodzimowiectwa. Tak. Nawet Ride the Lightning.
1: I jakby może pominę to, co się dzieje w tym tekście, zostawię to wam. Mam nadzieję, że tytuł jest wystarczająco zachęcający, ale
0: no jest taki działanie... wielokulturowy, można powiedzieć. No, desant w Hadesie, tak.
1: No.
0: Samo zderzenie kultur opisane tam jest fajne, no, ale to polecamy waszej uwadze.
1: Tak.
0: Kawka, herbatka do śniadanka, bardzo dobrze się czyta, powiem szczerze.
1: No, to się czyta przy jednym ciastku.
0: Dokładnie. No.
1: No. I clue tego tekstu jest to patriotyzm gospodarczy.
0: A tak, tak, zdecydowanie tak. I to popieramy, zawsze to popieraliśmy. No. To się nie zmieniło. Tak. Pamiętam, że pierwszy naczelny Gniazda zawsze popierał patriotyzm gospodarczy. No. Zawsze mu kibicowałem przy tym.
1: No, także też się będziemy tego trzymać. No i dalej mamy ten rodzimowierczy eter.
0: Czwarty numer.
1: Już robi się nieco bardziej poważnie.
0: Swoją drogą pamiętam właśnie, jak wychodził czwarty numer, to już było takie, wow, jak się zmieniło od pierwszego.
1: Ale widać.
0: Ale tak, to w tym tekście wyczuć. Także dobór tekstów dobry. Rzeczywiście, jak widzę, bardzo dobry.
1: Nawet przez te cztery widać. Mm-hmm, tak. Więc ten czwarty numer, no to jakby jest dobrą trampoliną do następnego piątego.
0: Tak,
1: zresztą piąty numer w dużym stopniu składał się z takich reportaży, tak? Tak. Takiego przeglądu wydarzeń, co też się czyta bardzo ciekawie teraz.
0: Jest ciekawym przeglądem też tamtych czasów.
1: Dokładnie, dokładnie. Ile to imprez?
0: Taki dokument epoki, jak tu nam kolega DJ Stront, siedzący w DJ-ce, mówi. Ma rację, tak? Jak najbardziej.
1: No. Ile imprez było już wtedy, w tym 2007? Mhm.
0: I to były imprezy, tak jak mówię, nie tylko z podziemia blekowego. Tam już się zaczynało i
1: no, najazd barbarzyńców na ogrodzenie,
0: chociażby. Chociażby bardzo się rozszerzały wydarzenia wolińskie, biskupin, wianki się zaczynały pierwsze, jeszcze wtedy mocno słowiańskie, zaczynały się wydarzenia związane nawet z klubową muzyką bazującą na słowiańskich bitach. Sam zresztą trochę w tym uczestniczyłem, pracując wtedy za barem, zaraz po studiach. Powstawał Radio Radiowid, które też promowało różne dźwięki, nie tylko metalowe, ale też elektroniczne czy folkowe, też tworzone i przez nas po części. Także to wszystko, to było potrzebne po to, żebyśmy dzisiaj mieli taką audycję jak dzisiejsza i taki magazyn jak Gniazdo. Bez tego by nie było tego wszystkiego.
1: To ty mi tylko powiedz, dlaczego tutaj jest napisane jesień 10.40? O co z tym chodziło?
0: A to już nie do mnie pytanie.
1: Aha, no dobra.
0: Ale wiesz co, to mi zadałeś ćwieka tym pytaniem.
1: Ale tutaj zwróć uwagę, że nawet po układkach już jest różnica, tak? Pierwsze trzy, a czwarty.
0: No zdecydowanie różnica jest.
1: No jest już taki trochę inny ten klimat. Mm-hmm. I ten orzełek taki nieco...
0: Tak, on też bardzo ewoluował, ten orzeł, będący logiem Gniazda. Ale zawsze był, zawsze był, zawsze był.
1: No, w sumie orzełek...
0: Chociaż nie.
1: Orzełek pojawił się... Nie, na pierwszym nie było. Od drugiego.
0: Od drugiego, faktycznie. No widzisz, faktycznie.
1: Tak, ale potem się zmienił. Mm-hmm. No, i tutaj pojawił się...
0: Logo Światowida ze słuchawkami, które do dzisiaj jest logiem Radiowida.
1: Dokładnie. A kto to narysował? Sieciech?
0: No, Sieciech, tak. On i przekazał także... Przekazał nieodpłatnie, także jesteśmy wdzięczni.
1: No.
0: Dzięczny.
1: Także wszystko jest... Sieciech narysował logo Radiowida, nie Rodmir.
0: I nam przekazał, myśmy ciutkę poprawili za, że tak powiem, konsultacją i do dzisiaj ono funkcjonuje.
1: Aha. Okay.
0: Kolor zielony się dodało wówczas też.
1: No tak. No. Okej. Okay. No to słuchajcie, to pokrótce, to pokrótce z tego wywiadu też można się dowiedzieć, jak to radio wtedy funkcjonowało, bo to wtedy nadawało. internetowo. Co, 24 na dobę?
0: To znaczy tak, to było wykupione.
1: Nie była taka audycja krótka.
0: Było miejsce na serwerze wykupione i tam w autoplayu były utwory głównie zaprzyjaźnionych zespołów lub związanych w jakiś sposób z tematyką słowiańską. Były bodajże 4 czy 5 audycji na różne tematy, między innymi jedną z nich prowadził Sieciech, jedną prowadziłem ja, jedną prowadził Rodmir Bezmiżanka, wtedy prowadził Lędzian. Później dołączył z czasem DJ Pepe, który z podróżniczą audycją wszedł, ona najdłużej przetrwała jakby w tym starym radiowidzie. Tam oczywiście różne wersje w internetach krążą, jak to się zakończyło, ale bądźmy szczerzy, no tu przede wszystkim finanse zadziałały, że my wtedy będąc studentami czy młodymi ludźmi szukającymi pracy, czy dopiero zaczynającymi zakładać rodziny, no myśmy nie uciągnęli tego finansowo, jednak te wszystkie opłaty licencyjne były dość drogie.
1: A reklam nie było.
0: A reklam nie było, dlatego że radio było z założenia społeczne, bo gdybyśmy wprowadzili reklamy, to wpływ z reklam zrobiłby to, że cały wpływ z reklam trzeba było zapłacić za licencję, więc to było błędne koło. No i w pewnym momencie też czas, zaangażowanie i tak dalej ludzi spowodował, że trzeba było zawiesić to na czas nieokreślony i poczekać na lepsze czasy. I te lepsze czasy przyszły tuż przed pandemią, kiedy ówczesny redaktor naczelny Radia Praga, Andrzej Krupa, dogadał się z Lędzianem. Lędzian też nas trochę podkręcił. No i żeśmy wtedy stwierdzili, że rzeczywiście zrobimy audycję radiowid. Wtedy to była audycja niedzielna. Później przenieśliśmy ją na środę, potem jeszcze dołączył Folkomat. No i mamy to, co mamy dzisiaj. I na razie jest to stabilne i niech tak będzie jak najdłużej. Tutaj wielka cześć i chwała obecnym włodarzom Radio Praga, które takie treści tutaj rodzimowiercze akceptują i tutaj rozwijamy. W tym, że też powiedzmy od razu, że radiowid jako radio nie miało być takim radiem stricte religijnym, tak? To miało być raczej radio świeckie, które promowało rodzimowierstwo, kulturę Słowian, kulturę rodzimu kulturową i tak dalej. I dzisiaj pasmo radiowe dalej takie jest. No my bardzo poszerzyliśmy tematykę, często gramy nutkę już bardzo, bardzo odległą od tych pierwotnych założeń, no ale chyba nic z tym złego, tak myślę, bo odzew mamy taki, że to się podoba i że to łączenie się jak najbardziej sprawdziło. Pamiętam też, że swego czasu nawet jeździliśmy z laptopami po różnych klubach, gdzie grał między innymi Żywioła, Gendos czy Burdon chociażby i robiliśmy transmisje na żywo. One miały taką jakość, jakie miały. Wiem, że niektórzy nawet to nagrywali, że te nagrania gdzieś są, bo z tego pierwszego radiowida, jak był jeszcze radiem internetowym, no to mało tych nagrań się nam uchowało. Pamiętam, tutaj Necia nam trochę nagrywała, za co bardzo dziękujemy. Gdzieś mam jeszcze na starych CD-kach te nagrania. To by też trzeba odszumić, przepuścić tam przez jakieś programy i zobaczyć. Natomiast no, dzisiejszy radiowid jest na Mixcloudzie. Każda audycja dzisiejsza też będzie. Mixcloud.com/radiowid i tam wszystko do odsłuchu 24 godziny na dobę. To też są pewnego rodzaju zmiany. Przecież jak zaczynaliśmy te działania rodzimowiercze na RBA czy coś takiego, to ja jeszcze na przykład nie miałem internetu w domu i korzystałem z internetu na uczelni chociażby. Albo kolegów, którzy już takie interneta w domu mieli. Pamiętam, że dużo rzeczy pisało się offline, a potem już tylko klikanie przez Neostradę było. Tak? Takie przykłady też można. Czy potem był ten Glukonek czy coś. No, stałe łącze mało kto wtedy miał, a już o komórkach to centertele, co po niektórzy mieli, ci bogatsiejsi. No, więc też trzeba pamiętać, że i takie klimaty były, no ale 20 lat z hakiem minęło i świat się zmienił, tak? I rodzimowierstwo również. Myślę, że na lepsze. Bardziej otwarte na pewno. To co, pogramy coś?
1: No, dawaj.
0: To taki przykład właśnie tej naszej otwartości. Sięgamy w naszych recenzjach płytowych nie tylko do słowiańskiej muzyki, ale też do innej europejskiej. Tutaj przykład z francuskiej Occitanii, czyli taki region autonomiczny celtycki we Francji. Formacja Boison Divine, utwór La Chialara, ale oni czytają La Chialara.

0: Czymś, czym gniazdo się charakteryzuje, to są stałe działy numeru, czyli recenzje książkowe, płytowe i dział Nasza Galeria. To muszę powiedzieć, że tutaj jestem akurat bardzo content, że dział Nasza Galeria się utrzymał, bo to był mój pomysł swego czasu.
1: No, ale to jest fajny dział.
0: Tak, też tak uważam. Zwłaszcza, że tematów słowiańsko-rodzimowieczych w różnej sztuce jest bardzo dużo, tylko trzeba to zebrać i pokazać.
1: Zanim to może tutaj jeszcze poruszymy temat magii imion słowiańskich.
0: A dobrze, żeśmy wspominali, no. Troszkę nam przeszło, więc może rzeczywiście wróćmy.
1: Tak, otóż możecie kojarzyć i pewnie kojarzycie słowiański sklep Mateusza Chęciaka, również taką stronę imionasłowiańskie.pl. Mateusz współpracuje z gniazdem od paru lat. Poznaliśmy się na festynie archeologicznym w Mrozach i u Mateusza możecie nabyć gniazdo wraz z innymi książkami, które on ma w sklepie, w swojej dystrybucji. Do poprzedniego numeru, znaczy zaraz, dwa numery wstecz, on przysłał zdjęcia z wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego, gdzie była wystawa o Szukalskim. Do poprzedniego numeru on przysłał tekst, jak zwiedzał też wystawę w muzeum, ale tym razem w Muzeum Historii Polski Tysiąclecie Królestwa. Swoją drogą, ty byłeś na tej wystawie?
0: Nie dotarłem w końcu.
1: Ja byłem.
0: Wybierałem się kilka razy, ale ciągle coś się odbijałem od ściany i w końcu nie umknęła mi. Niestety nie tylko ta jedna. Wystawa Polcha w Muzeum
1: Kierkatury. A daleko nie miałeś.
0: Wiem.
1: W każdym razie, no ja byłem na tej wystawie i jakby na pewno nie umiałbym tego opisać tak pozytywnie, jak to zrobił Mateusz, bo wyszedłem stamtąd z innymi wrażeniami, innymi emocjami. Jedynie, co się tam zgadzało, to cena.
0: Ja się nie wypowiem, bo nie byłem.
1: Okej. No w każdym razie mam takie nieco sceptyczne zdanie generalnie o tym całym gmachu Muzeum Historii Polski. A napełnienie, przynajmniej z tego, co miałem okazję zobaczyć, na razie nie jest jakieś takie wybitne, ale zobaczymy, może po prostu tam będzie więcej wydarzeń.
0: Byłem tam na jednym wydarzeniu związanym z tym, z Kazimierzem Wielkim i Chrobrym i wtedy był koncert fajny, pamiętam. Trapezie z nazwiskiem grali.
1: No, czemu
0: bardzo
1: nie?
0: Bardzo dobry gig.
1: No, nie, mnie chodzi, wiesz o co? Że to muzeum jest takie imperialne.
0: Mówię, pójdę, zobaczę, pogadamy.
1: Bardzo wysokie sufity, ogromne drzwi, takie masywne, co się je bardzo ciężko otwiera, takie tam 3 czy 4 metrowe. Wiesz, o co chodzi?
0: No wiem.
1: No, takie klimaty, nie wiem, no jakby próba stworzenia narracji, która tak umiarkowanie pasuje do historii, ale okej.
0: No dobra, to już jest...
1: Pogadamy o tym muzeum może kiedy indziej.
0: Natomiast te imiona słowiańskie, tak, no to, do stałych działów przejdźmy.
1: Imiona słowiańskie, no cóż, Mateusz napisał artykuł o magii imion słowiańskich, co oznaczały tak różne człony tych imion, jakby część znaczeń do dzisiaj może pozostawać oczywista, a część mogła trochę zaniknąć. Tak?
0: Albo zmienić znaczenie.
1: I no bardzo, bardzo ciekawie się czyta i ten artykuł jest tak trochę zapowiedzią książki, którą Mateusz zamierza wydać.
0: No i na pewno wyzwaniem jest dojście, kiedy są imieniny danych imion w kalendarzu rocznym.
1: No nie ma imienin. Ty obchodzisz imieniny?
0: No, takie powiedzmy, no w przybliżeniu.
1: O. Aha.
0: Przybliżej. No tam ja nie najbliższe mojemu, tak? Przyjąłem sobie, ale ja mówię, ja bardziej obchodzę urodziny niż imieniny, więc spoko.
1: No ja właśnie też, o ile w ogóle. W sensie, no w zeszłym roku za bardzo urodzin nie obchodziłem tam.
0: Ale na przykład bardzo mi się podobało, że w którymś kalendarzu gdzieś moja żona znalazła, że jest imię Wisłomira. Bardzo piękne. Można córkom nadawać.
1: A Śrubomira?
0: Śrubomiry nie znam. Ale może też jest.
1: A może Bębnosława?
0: Też może być. No wiesz, ja słyszałem o Twardostoj, ale to... Nawet ktoś się nawet tak podpisywał na forum RBU, ile pamiętam. Stąd właśnie to jest.
1: Okej. Okay. No. Dobra. Słuchajcie, idziemy dalej. Przemieszczamy się na Kujawy, megalityczne grobowce, ukryty skarb ziemi kujawskiej.
0: No właśnie, bo to też tutaj bardzo fajny artykuł Wojnara.
1: Fajny artykuł Wojnara, ponieważ Wojnar od pewnego czasu właśnie zgłębia takie tematy, takie święte albo tam inne historyczne miejsca, no bo jakby dowodów na świętość megalitów nie ma, bo to są zabytki z czasów kultury przedsłowiańskiej.
0: No, zdecydowanie przedsłowiańskiej.
1: No, więc nawet nie przedchrześcijańskiej, tylko centralnie przedsłowiańskiej. Prawdopodobnie była to kultura dość wysoko rozwinięta.
0: No, skoro tworzyli megality.
1: Tak. No i
0: w ogóle jest teraz taka
1: tendencja, ja też byłem na tych megalitach parę lat temu.
0: Dawne kultury to były bardziej rozwinięte, niż nam się wydaje, co wcale nie jest głupim podejściem akurat, bo rzeczywiście no, coraz więcej badań, coraz więcej wykopalisk. No wiadomo, że ta wiedza będzie się poszerzać, jeżeli będzie to jakoś sensownie rozpatrywane, myślę. Więc taki artykuł Wojnara jest bardzo dobry, bardzo ciekawy.
1: Tak, megalitów jest 5. Megalitów jest 5. Z tego co pamiętam, to kiedyś było nawet więcej. I to była inicjatywa. To była inicjatywa plus minus prywatna sprzed 100 lat, żeby zachować przynajmniej te, ponieważ one tam chyba były na jakiejś prywatnej działce i spokojnie mogły zostać po prostu rozkopane i
0: zaorane, mówiąc nieładnie.
1: Tak. Tak, więc na szczęście są, co roku tam się odbywa impreza, taki festyn archeologiczny i byłem na takowym, polecam, tak żeby po prostu gdzieś się wyrwać, gdzieś gdzie jest niedrogo, bardzo daleko od wszelkich

0: Radio Praga.
1: Żywiołak.
2: Daj ognia.
1: Właśnie to widziałem.
2: Jarzmo.
1: No, a z tym żniwiołakiem to polecam właśnie złapać okazję, i kiedy będą razem grać, bo tam na scenie może ich się okazać trochę więcej na jeden czy dwa numery i to fajnie działa.
2: No dobra, no i tu za chwilę to już mamy właściwie działy stałe.
1: Mamy działy stałe, tak, a po drodze jeszcze możemy powiedzieć, co wydał Michał Łuczyński. Mhm. Mitologię dawnych Słowian, opowieść graficzną.
2: Bardzo dobrze.
1: W jakich bogów wierzyli Słowianie, co opowiadali o początkach świata i pochodzeniu ludzi, co o ich kulturze i duchowości mówią nam ich święte opowieści, poznaj mitologię naszych przodków, pełną ukrytych znaczeń i niesamowitych historii, wkroczy do świata Słowian. No, i przypominamy też, że nasza koleżanka Karolina Lisek wydała książkę Słowiańska magia ziół.
2: Mówiliśmy obrzędy... o tym w Folkomacie swego czasu.
1: Tak, ale
2: warto przypominać.
1: Nie wszystko jeszcze sprzedała. Tak. Więc...
2: No i tutaj przechodzimy do recenzji książek, które tradycyjnie zrobił nam niezastąpiony były redaktor naczelny Pożywoj, czyli Grzesio Antosik. Bardzo serdecznie, Grzyśka, pozdrawiamy. Kawał dobrej roboty jak zawsze.
1: Zdecydowanie.
2: Grzesiek ma świetny taki dryg do wyszukiwania tych książek i nie boi się, jak coś jest niehalo, to napisać, że jest niehalo. Szanuję, naprawdę lubię czytać jego recenzję.
1: Jednocześnie on ma taki bardzo...
2: Biblioteczka nie jest z gumy, więc dobrze, jak Grzesiek napisze, że coś jest dobre, to jeszcze nie było tak, żebym miał inne zdanie po przeczytaniu danej książki.
1: Jednocześnie ja nie pamiętam, czy któraś książka u niego dostała więcej niż 8 piórek.
2: Nie, Grzesio jest bardzo krytyczny i bardzo dobrze.
1: No.
2: To już ja dawałem dychę za niektóre płyty.
1: No.
2: Naprawdę zacne. Natomiast Grzesio tutaj bardzo, bardzo pilnuje.
1: Tak, więc jak jest 8 piórek u Bożywoja,
2: to tak jakby było 15.
1: To bardzo wysoko, tak. Więc co dostało 8 piórek? Seweryn Pauch, Ku ochronie i zbawieniu, studia nad fenomenem śladów dołkowych. Dalej, Slavia Antiqua, rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, tom, czekaj, muszę policzyć, 66. Ułam i 7 piórek. Anna Stasiak, słowiański przewodnik po świętowaniu. Insigni z Kraków, zeszły rok. Cegła, bo 419 stron.
2: No, to jest co czytać.
1: Jest co czytać, natomiast polecamy najpierw przeczytać tę recenzję. I
2: teraz też od razu wiemy, dlaczego dopiero teraz się ukazuje recenzja tej książki. No, Grzesiek też musiał przez nią przebrnąć.
1: Tak. Tak. No i tak, takich dużych recenzji to są tylko 3, natomiast...
2: jest też przegląd pomniejszych rzeczy.
1: Tak, Grzesiek jakby tutaj też zrobił taką retrospekcję, przykładając się do tego świętowania 20-lecia. On tutaj nawet to nieco rozszerzył, zrobił top 10 najważniejsze polskie książki naukowe pierwszej ćwierci XXI wieku dotyczące religii i mitologii Słowian.
2: Też jest to bardzo fajny wykaz.
1: Tak, i tutaj od miejsca 10.
2: To wykaz literatury znakomity.
1: Może tak, nie będę czytał.
2: Między innymi, podaj kilka.
1: No też Kamil Kajkowski, Magia wojny i wojna magii w świecie dawnych Słowian. Paweł Szczepanik, rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia. Michał Łuczyński, Bogowie dawnych Słowian.
2: Ale też religia Słowian Szyjewskiego została uwzględniona.
1: Religię Słowian Szyjewskiego. No i oczywiście... Aleksander Gieśto, mitologia Słowian.
2: No tak, no bo od tego się wielu z nas od tego zaczynało. No. Przyznaję bez bicia, że ja też.
1: No. Tak. Dalej mamy reportaż z Konwentu Kultury Rodzimej Sławni 2026. Podsumowanie wydarzenia napisała Karolina Lisek. Warto przeczytać, warto zobaczyć zdjęcia. Było fajnie, choć podobno też nieco za zimno. Zdjęcia robiła Adriana Patela, bardzo udane, gratulujemy.
2: Bardzo
1: udane, bardzo
2: celne.
1: Jest oko. Ona chyba nie pierwszy raz tam z aparatem chodzi. Pamiętam, że umie pstryknąć. No i dalej co? Mamy recenzje muzyczne.
2: Tak, od lat
1: autorstwa Wilczyna.
2: Przesłuchuję wiele płyt.
1: Orada chyba już leciała, tak?
2: Nie leciała Orada, ale wcześniej już była grana.
1: Okay.
2: Graliśmy na pewno Tołhajów już dzisiaj, Janę graliśmy dzisiaj. Graliśmy Lirre i jeszcze parę innych rzeczy tutaj można odsłuchać. Powiedz od razu, że jest

0: chcesz link do odsłuchiwania, który zawsze jest. Podajemy. Natomiast ja staram się w tych recenzjach zawsze, żeby to były różne style muzyczne, które w jakiś sposób nawiązują do rodzimowierstwa, rodzimokulturowości, czy generalnie do etniczności. I czasami może się to wydawać czasem zaskakujące, dlaczego daną płytę recenzuję, ale to wszystko w recenzjach jest.
1: Ja bym tutaj jeszcze inny wątek uruchomił, bo Wilczyn znajduje rzeczy, których raczej nie usłyszycie w radiu, prawdopodobnie nigdy.
0: Chyba, że w Radio Praga.
1: Możliwe.
0: U nas.
1: Możliwe, ale to na pewno nie będą całe płyty i też nie sądzę, że wszystko z tego trafi do radia, bo to jest tylko jedna audycja w tygodniu, tak? Natomiast Wilczyn znajduje różne bardzo ciekawe rzeczy właśnie z różnych krajów i o ile tu niektóre to już są takie zupełnie oczywiste, jak Węgry czy Łotwa.
0: No tak, no Skyfogger, Dalriada, no to nie trzeba przedstawiać.
1: Dokładnie,
0: specjalnie.
1: Dokładnie. No, ale
0: już pani Beata Bocek z pogranicza polsko-czeskiego już nie jest taka oczywista.
1: Dokładnie.
0: Anita cynk fajny z Indies Scope. I oni często wydają taką fajną nutę z Czech.
1: Tak, Anita Oksytania.
0: No wiesz, to też jest pewnego rodzaju kultura pogańska w tej Oksytanii. Przecież to dawni Celtowie, tak? Więc tutaj też warto czasem, oni w tych tekstach są tacy trochę eklektyczni, bo jest i trochę chrześcijaństwa, ale jest bardzo dużo tych pogańskich tych, więc można fajne rzeczy z tego błozą Divine wyciągnąć. Oni już nie od wczoraj istnieją i ja podziwiam ich za ten upór w promowaniu tej kultury w taki coraz bardziej rozwojowy sposób.
1: A jednocześnie obok mamy Simona De Rosa and Confusion Project Feathers.
0: I to jest płyta, która mnie zachwyciła. Tutaj akurat od kolegi Damiana z działki jazzowej w Radiu Praga dostałem tę płytę. To jest Włoszka, która już od lat współpracuje z polskimi muzykami i stara się robić taką muzykę świata, ale tej polskiej muzy tu sporo jest w tym, co ona gra. To jest jakby jej wizja oczywiście, natomiast ona sięga często do właśnie takich kultur też z Kaukazu, czy z tych kultur nawet poza jakby europejskich, ale nawiązujących w jakiś sposób do tradycyjnych, dawnych wierzeń, w tym, że ona to robi na sposób jazzowy. Bo nie wszystko przecież musi być folkiem czy black metalem, tak? Można też i w jazzowy sposób zagrać muzykę pagan, szeroko rozumianą. Ona wprost tego tak nie mówi, ale tutaj uznałem, że warto tę panią przedstawić. Po prostu.
1: No i to jest bardzo różnostronny,
0: zwłaszcza, że ta
1: na
0: pani,
1: pewno
0: ta
1: przegląd.
0: Pani, to, co zagrała na swojej płycie, to te kraje odwiedzała i rozmawiała z tamtejszymi muzykami, zapraszając ich do współpracy na płytach. Także to też jest no, twórcze i świadome, to co ona robi. Tak przykładowo.
1: No.
0: Więc takie rzeczy też będziemy prezentować w kolejnych numerach.
1: Także zeskanujcie kod playlisty Spotify'em, zapoznajcie się z tymi płytami, dajcie znać, co sądzicie o takim przeglądzie. może jest nadal za mało folku?
0: No staram
1: jak
0: się,
1: niektórzy
0: dużo,
1: mówili,
0: staram
1: nie
0: się
1: wiem.
0: Dużo, staram się dużo folku dawać.
1: No i cóż, no na pewno miłego słuchania, tak? I dział, który musi być in memoriam, gdzie
0: tak,
1: wspominamy
0: ludzie, którzy,
1: różnych ludzi zasłużonych.
0: Tak, z całego świata, którzy byli zasłużeni dla kultury słowiańskiej, pogańskiej, nie tylko słowiańskiej, ale ogólnie od ludzi kultury, sztuki, nauki związanej z naszym językiem, z naszą kulturą. Oczywiście jest to wybór, no, tyle ile udało mi się dowiedzieć, tak, no, różne źródła sprawdzam, różne robię też takie no, sprawdzenie, bo były przypadki, że były fejkowe informacje o tym, że ktoś zmarł.
1: Co ty mówisz?
0: Ale udało, no, głównie o muzykach, ale dało się to zweryfikować, więc no, to są informacje potwierdzone i tutaj wydaje mi się, że ten zestaw jakby odeszłych dusz do Nawi jest właściwy. Warto o nich pamiętać, bo o niektórych dowiadujemy się już po ich śmierci, na przykład o ludziach, którzy lokalnie działali na rzecz, na przykład na Warmiach i Mazurach, czy na Kaszubach, czy pan też ostatnio Cybus, który nie zdążył odebrać nagrody Kolberga, bo niestety zmarł. Także i takie przypadki się zdarzały. Tak samo odchodzą ostatni wiejscy muzykanci. którzy pamiętają jeszcze opowieści o mitycznych smokach chociażby, zwłaszcza z Radomszczyzny, o nich też warto pamiętać, bo bez nich nie byłoby współczesnego folku przykładowo. Także staram się tu bardzo szeroko na to spojrzeć.
1: No i dziękuję. I ostatnią mamy galerię, w której mamy... No to jest po prostu tak oczywista sprawa, żeby pojawiły się jej prace w galerii, że ja nie rozumiem, dlaczego to się nie stało wcześniej?
0: To znaczy pojawiały się wcześniej, ale nie w naszej galerii,
1: no
0: tylko
1: właśnie.
0: Jako ilustrację.
1: Gorya, tak, tak. No
0: są, tutaj bardzo serdecznie go
1: jako
0: się
1: ilustrację.
0: Tak, Gosia zdobią... świetnie rysuje, ma świetny głos poza tym też, że tutaj bardzo nam wspiera Prylbice i Gorya Trio też żeśmy prezentowali, także... Tak. Bardzo jesteśmy tutaj kontenci ze współpracy z Gosią, tak graficznie, jak i muzycznie.
1: A która to Gosia? Małgorzata Gorya Lewandowska. No, więc mamy w galerii jej pracę, oczywiście właśnie w klimatach słowiańskich. No, i cóż, słuchajcie, co mam do dodania? Gniazdo no jest do zamówienia na stronie wydawcy. Można też łapać na przykład mnie raczej i głównie w Warszawie. Wyjeżdżam ostatnio nieco rzadziej. Możliwe, że będzie do kupienia u innych kolegów z redakcji, ale to zobaczymy. Musicie tam do nas pisać gdzieś na fanpage albo maila, albo coś. Zapraszamy też do umieszczania reklam, informacje o tym...
0: Tematycznych oczywiście, tematycznych.
1: To jest ważne, tak.
0: Staramy
1: przypominamy
0: się, żeby to nie było byle co, tylko żeby to były rzeczywiście no, reklamy związane z ruchem słowiańskim w jakiś tam sposób.
1: Przypominamy też o patriotyzmie gospodarczym.
0: Tak,
1: dla
0: tak.
1: nas, dla nas to hasło ma znaczenie. I właśnie sobie przypomniałem, że ten, ostatecznie nie powiedzieliśmy nic o tej polemice.
0: No właśnie, to może jeszcze...
1: Germańskie. No to tak, parę numerów temu pojawił się tekst Pieti i Patryka Wierzchonia o tym, że rodzimowiercy germańscy nie powinni nazywać się rodzimowiercami, ponieważ rodzimowiercy to jest jakby w domyśle słowiańscy. Mieli swoje argumenty, jednak rodzimowiercy germańscy mają swoje argumenty, które wyłożyli tutaj na kilku stronach. Umieścili też w internecie, więc nie będzie trudno znaleźć, ale uznaliśmy, że jednak i tak to opublikujemy.
0: Tak, tak, bo warto.
1: Dla utrwalenia. Tak, jakby wychodzą z takiego założenia, że Germanie tutaj byli wcześniej i to nie jest stricte... Tak, i to nie jest stricte naśladowanie wikingów, ale jest również naturalne.
0: No właśnie, bo nawet w kulturze zachodniej mamy pewne subtelne różnice między pagan a heathen. Mhm. I to jest trochę w ten deseń. Tak samo po drugiej stronie to też jest paganin i jezycznik. Tak? To też nie jest do końca to samo. Więc to jest, myślę, że jakoś w ten sposób należy tutaj, że samo pagan jest szerszym pojęciem niż nie ma satru, słowiańskie rodzimowierstwo, czy nawet dackie, tak? No, więc tutaj to jest sprawa otwarta do dyskusji. Ważne, żeby argumenty były. Ja na przykład jestem w stanie zaakceptować to, co oni zaprezentowali jako argumenty. Nie muszę się z tym zgadzać, ale rozumiem ten tok myślenia.
1: Tak, tak, jakby...
0: I szanuję to. No. Tak jak dawniej z Prusami, podobna sytuacja była.
1: No,
0: ileś lat temu
1: no.
0: Ale to jest moje zdanie, nie trzeba się wcale z tym zgadzać. Tak? Każdy może mieć inne.
1: Znaczy,
0: warto to przedstawić w każdym razie.
1: Można się zgadzać, można się nie zgadzać, akceptować albo nie, ale ten głos się pojawił, tak, został przelany na papier.
0: I już.
1: Tak, myślę, że jakby tam dalsze polemiki nie są potrzebne.
0: W podgrupach zapraszamy.
1: Ewentualnie, ale...
0: Do lektury gniazda.
1: Tak, tak. No i dalej co?
0: Kiedy następny numer?
1: Właśnie. Kiedy następny numer?
0: Zbieramy materiały.
1: Poprzedni powstawał dość długo, w sensie jeszcze poprzedni, dlatego się liczy jako podwójny. Ten zrobiliśmy szybciej. Jest cięższy, ponieważ jest właśnie pojedynczy, taki, jaki został powinien być.
0: Zdrowo odchudzony. Nie ma nadwagi.
1: Trochę tak.
0: BMI ma właściwe.
1: No, tak, w przeciwieństwie do mnie, ale nad tym popracuję później.
0: Ja trochę poprawiłem i w ogóle, jeśli chodzi o, że tak powiem, ten, to polecamy poprawianie BMI.
1: Tak, tak. No, zwłaszcza teraz na lato, to
0: znaczy, tak, mniej wygodniej. Mniej jeżdżenia BMW, więcej chodzenia BMI.
1: No.
0: Dużo ruchu, pamiętajcie.
1: I co? Jeśli chodzi o następny numer, to słuchajcie, my zapraszamy autorów do nadsyłania tekstów, które uważacie, że zasługują na to, żeby być w gnieździe, ale tutaj muszę jednocześnie zaznaczyć, że takie teksty, niech one coś wnoszą. Niech one coś wnoszą, one mogą prowokować.
0: Pozytywnie.
1: Pozytywnie.
0: Prowokować, nie hejtować.
1: Tak. Jakby trzymamy
0: wnosić
1: się...
0: Wnosić coś do dyskusji.
1: Tak, trzymamy się poziomu kultury...
0: Wysokiej.
1: Który funkcjonuje od tych już lat iluś, nie cofając się do retoryki...
0: Powiedzmy tak. No więc właśnie, bo te 20 lat jednak zobowiązuje. Tak. Natomiast chodzi o to, że bądźmy rubaszni, ale nie chamscy.
1: Może być. Może być. Więc niech te teksty coś wynoszą i niech się je po prostu ciekawie czyta. Jak sprawdzić, czy tekst jest ciekawy, dajcie do poczytania swojej mamie. Albo po prostu. Tak,
0: żoną,
1: albo po prostu opowiedzcie.
0: Mężom, dzieciom.
1: O, kotu. Opowiedzcie o tym pomyśle, tak, czy to zasługuje, bo właśnie w podobny sposób do nas trafiały różne teksty, które jakoś tam, nie wiem, nie pasowały, albo myśmy nie były brane.
0: Mieliśmy burzę mózgów co do niektórych tekstów przecież.
1: Tak, mieliśmy, ja pamiętam piękny tekst Jacka Pelczara od Dzielnicy.
0: Chociażby.
1: Który był ni to mały, ni to duży i tak jakby, nie wiem, żeby do archeologii żywej, no to tam go chyba nie chcieli. Znaczy, nie pamiętam dokładnie, Jacku, jeśli słuchasz, to możesz sprostować. Czyli potem.
0: Tam jakieś
1: tak, w każdym razie tekst był super i idealnie się wpasował w tamten numer. I to jest właśnie przykład takiego tekstu jakby zupełnie z zewnątrz, tak, nie z redakcji, nawet nie zupełnie ze środowiska, ale taki, który się ciekawie czyta i on coś wnosi.
0: I takie teksty bardzo lubimy, bo one też odświeżają trochę. Są tak, takie ożywcze.
1: I poszerzają horyzont na pewno.
0: Tak, dokładnie tak.
1: No.
0: No dobra.
1: To co?
0: To pomalutku dzisiaj pierwsza część audycji dobiega końca. Stachu, bardzo dziękuję za wyczerpujące przedstawienie magazynu Gniazdo. Czekam
1: i
0: na kolejny numer.
1: I będziemy świętować to 20-lecie jeszcze w numerze kolejnym.
0: Będziemy, oczywiście, że będziemy. Tutaj parę pomysłów mi się urodziło poza anteną, to o tym jeszcze pogadamy. Nie spoilujemy wszystkim, no bo też nie możemy.
1: Przy kwasie chlebowym za parę dni.
0: Tak, pogadamy. Może, że kupała zapasy.
1: No,
0: także udanej
1: trzeba
0: kupały,
1: schłodzić.
0: Kochani, kochane. Pierwszą część dzisiaj kończymy, zakończymy jazzowo, no bo skoro za chwilę mamy trochę jazzowych brzmień, to takie sobie łagodne przejście zrobimy. Rzeczona Simona de Rosa za chwilę z gdańskim Confusion Project w utworze Journey, czyli o tej takiej wyprawie pani Simony po krajach nie tylko słowiańskich. Stachu, bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję, że słuchaliście. Zapraszam do lektury, zapraszam do pisania, umieszczania reklam i tak dalej. Tak jak powiedziałem wcześniej, i do usłyszenia, może zobaczenia kiedyś tam, gdzieś tam. Sława!
0: Sława. A już za chwilę naszym gościem będzie Martyna Sabak i bardzo ciekawa jazzowa płyta Nic nie trzeba. Będziemy sobie o tej płycie za chwilę rozmawiać. A teraz Simona de Rosa i Confusion Project w utworze Journey.

0: Jest już z nami nasz drugi gość, Martyna Sabak. Witaj, Martyno.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: No i bardzo dziękuję, że dotarłaś do nas, do radia. Dzisiaj sobie trochę nietypowo porozmawiamy o jazzie. W naszej audycji Pasmo Radiowe jazz nie jest aż tak często grany, no ale nagrałaś bardzo fajną płytę, więc zrobimy ten fajny wyjątek. Co ty na to? No,
1: bardzo się cieszę, bardzo mi miło to słyszeć, także chętnie popowiadam.
0: Martyno, moje pierwsze skojarzenie po odsłuchaniu płyty to było takie, że Krystyna Prońko spotkała Andrzeja Zauchę i poszli na jazz na Starówce. Co ty na to?
1: No piękne, piękne. Chyba nawet wykorzystam w przyszłości, bo no to zaszczyt.
0: Masz moją zgodę. Masz moją
1: super. Cieszę się bardzo. No
0: nie, naprawdę tak.
1: To super, bo rzeczywiście ja i na Krystynie Prońko, i na Andrzeju jestem wychowana.
0: Tak myślałem, po przesłuchaniu płyty.
1: Tak, więc to na pewno te wzorce nie są znikąd. No.
0: To jest twoja druga płyta.
1: Tak.
0: Powiedz mi, czy to jest kontynuacja tego, co było na debiucie, czy to jest jakby w drugą stronę pójście, czy może jeszcze inaczej?
1: Myślę, że to jest kontynuacja. W zasadzie zdecydowanie to kontynuacja, tylko z takim jeszcze bardziej świadomym punktem myślenia, widzenia z mojej strony, wzbogacona o gitarę, o chórki. Także z racji tego, że taka moja specyfika, że ja opowiadam o swoich przemyśleniach z życia. I tak naprawdę na pierwszej płycie też tego trochę było. A tam więcej miłości, tam dominowała miłość, a teraz skupiłam się na takich różnych sytuacjach. Także myślę, że kontynuuję swoją opowieść w piosenkach, bo przyznam szczerze, że w ogóle muzyka jest dla mnie takim wyrazem przekazu tego, co w duszy gra.
0: Zatem przed nami dziewiąty na płycie, a pierwszy dzisiaj utwór Martyny Sabak, Można gadać.

0: Tu zaczęłaś też odpowiadać już na moje drugie pytanie, które chciałem ci zadać. O myśl przewodnią tej płyty i o to, czy to jest bardziej jakiś koncept album, czy raczej zbiór luźnych kawałków.
1: Myślę, że ciężko tak jednoznacznie to powiedzieć, ponieważ ta druga płyta powstawała już z jakąś tam koncepcją. Niemniej jednak te luźne kawałki też są tam obecne, no bo tak naprawdę to życie napisało tę płytę. Także myślę, że to, co przyniosło mi życie, postarałam się zebrać w jakąś taką spójną całość. Ale też nie jest to jakaś taka historia od A do Z, którą zaplanowałam sobie w 100% wcześniej, tylko to tak w międzyczasie się wszystko tworzyło.
0: Czyli te wszystkie utwory to są z życia wzięte na zasadzie, że ty jakoś je przeżyłaś, tak? To była jakaś historia z tobą związana, czy tak ogólnie?
1: Tak, w zasadzie każdy utwór jest związany z jakąś sytuacją. Chociażby Paplanie to taki utwór, w którym chciałam wyrzucić negatywne emocje, które powstały w momencie, gdy byłam zabiegana, nie miałam na nic czasu. Każdy coś ode mnie chciał. I pamiętam, że napisanie tekstu do tej piosenki sprawiło, że mi się zrobiło lepiej. Także chociażby. Albo Mountains, taki utwór o drodze pod górkę, na szlaku górskim. To się dosłownie działo na szlaku w Górach Sowich. Także historia z życia wzięta. I wtedy miałam takie porównanie, że w górach to jest tak jak w życiu. Trochę się na rzekę, jak się idzie do celu, nie wszystko nam pasuje, ale jak się wchodzi na szczyt i widzi ten widok, to wszystko rekompensuje i że warto takie szczyty zdobywać.
0: Dobra, to posłuchajmy tych dwóch utworów. Najpierw Paplanie, a następnie Mountains.

0: Także historie z życia wzięte, takie prostoty. Jak nie kochać, to utwór, który napisałam, by zprezentować go mężowi na naszym ślubie. I to była niespodzianka, którą ponad rok musiałam trzymać w tajemnicy, co nie było łatwe. Także sytuacje z życia wzięte.
1: No właśnie, bo miałem zapytać, który utwór jest najbliższy twojemu sercu, ale to chyba ten właśnie.
0: Tak, Jak nie kochać jest bardzo ważny, ale przyznam, że jest jeszcze jedna pozycja, Lego. I to jest utwór, który jest już długo w mojej szufladzie. To jest taki utwór o nadziei, o tym, że to, czego czasem nie rozumiemy w danym momencie naszego życia, kiedyś może skleić się w całość. Że te kawałki niezrozumiane dla nas to są takie klocki, z których potem budujemy finalnie piękną figurę. Także to Lego też mi jest bardzo bliskie. To jest ostatnia pozycja na płycie.
1: I ty też się bawiłaś Lego za młodu.
0: Bawiłam się w Lego, tak, tak. Także to słowo też bardzo ze mną tak korespondowało. Bo na początku przychodzą te klocki, one są w woreczkach, nikt nie wie, co z tego będzie. Będzie.
1: A ten potem, moment otwierania pudełka.
0: Tak. A potem potrafi, okazuje się, że można to złożyć. Także
1: jeszcze pasują do innych zestawów.
0: Tak, albo w ogóle można stworzyć coś, co nie jest w instrukcji.
1: A czasem się wejdzie na klocek gołą stopą.
0: O, to najgorzej, to najgorzej.
1: Okej, to posłuchajmy najpierw Jak nie kochać, a następnie Lego.
2: Nabijam. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Powiedz mi tak, no bo na tej płycie jest trochę utworów i czy było tak, że któryś przyszedł o tak, a czy też był taki, którym musiałaś się mocno pomęczyć, żeby była finalna, no finalny efekt? Mm-hmm.
1: Na pewno takim utworem, który przyszedł od tak, przynajmniej w takiej wersji zwrotka numer jeden i refren, było Jak nie kochać, czyli właśnie ten utwór dla mojego męża.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak, pozdrawiamy serdecznie. Co tu dużo mówić, miłość jest najlepszym pisarzem piosenek.
0: No tak.
1: Nie wiem, czy
0: niezależnie
1: wszyscy...
0: od stylu muzycznego.
1: Tak, tak mi się wydaje, że gdybyśmy zapytali, jakie tematy dominują w utworach muzycznych w różnych stylistykach, to będzie miłość. No więc takie piosenki najbardziej mi się najłatwiej pisze i on tak powstał z lekkością. Można gadać, to też jest taka pozycja, która powstała dosyć lekko, wpadł mi do ucha pomysł na melodię. Można gadać, gadać, gadać, nie przestawać, stawać, stawać i nie wiedzieć, wiedzieć, wiedzieć o sobie nic. Więc taki fragment, jak to mówię, catchy w dzisiejszym świecie i tak sobie pomyślałam, że to jest idealne, brzmi tak lekko, a pod tym się kryje taka warstwa historii o tym, żeby ze sobą rozmawiać. Także chyba te pozycje, chociaż Lego, myślę, że trochę takich się znajdzie, ale nie wszystkie. Są też takie utwory, w których napisałam tylko tekst, a muzykę skomponował w pełni Adam Jarzmik, także różne warianty.
0: No właśnie, opowiedz o ludziach, którzy z tobą współpracowali przy tej płycie.
1: Głównym aranżerem i osobą, takim kierownikiem muzycznym jest Adam Jarzmik. To jest pianista, aranżer, nagrywał także chórki oraz śpiewał. Także człowiek orkiestra, z którym współpracuję już drugi raz, ponieważ to jest drugi album wspólnie stworzony. No i do tego grono wspaniałych muzyków. Obok Adasia i mnie znajdują się Piotrek Budniak na perkusji, Tymon Trąbczyński na kontrabasie, Ignacy Wendt-Trąbka, Jakub Łępa na saksofonie, Michał Zwierniak na gitarze, Kinga Moczydłowska w chórkach oraz Katarzyna Motyka-Dziedzic także w chórkach. Także skład powiększył mi się z pierwszej płyty od sekstetu do nonetu, bo aż 9 osób, więc też bardzo jestem z tego powodu szczęśliwa. No i ponadto, także tutaj warto wspomnieć o Łukaszu Mucha, muszę, zawsze się zastanawiam, jak to odmienić, który odpowiadał za mix i master płyty, także to brzmienie finalne to jest jego zasługa oraz płyta była nagrywana w studiu Sand & Wave pod okiem Jakuba Krukowskiego, także świetne studio do nagrywania tego typu muzy, bo myśmy nagrywali sekcję instrumentalną na żywo, wszyscy tu i teraz.
0: Tam tak nie na setkę było,
1: dokładnie, na setkę. Odejmując wokal tak naprawdę i chórki, które były potem w postprodukcji i gitara, ale tylko dlatego, że ten pomysł pojawił się później, to ta sekcja, ta baza powstała, ten trzon w tym studiu. Także
0: i to słychać na tej płycie, że jest energia.
1: No to cieszę się, bo o to chodziło, więc jeżeli ktoś to docenia, to tym bardziej mnie to cieszy. No i jeszcze jedna ważna osoba, o której chciałam wspomnieć, to jest Filip Heppner, grafika.
0: No właśnie.
1: Dla mnie grafika jest niezwykle ważnym elementem. Wiem, że świat dzisiaj odbiera wszystko na początku jeszcze wzrokiem. Ja sama jestem kobietą, powiedzmy, dbałą o detale. Wizerunkowo też gdzieś mnie to interesuje, także cieszę się, że wspólnie znaleźliśmy takie rozwiązania, które no bardzo, bardzo współgrają ze mną, z tym pomysłem na płytę.
0: A jako, że te utwory już graliśmy, to teraz przed nami kawałek CV.

0: Na płycie jest 11 utworów, z czego Lego się pojawia dwukrotnie.
1: Tak.
0: Czy ta jedenastka ma jakieś znaczenie, czy tak po prostu wyszło?
1: Tak po prostu wyszło. Przyznam szczerze, że nie mogłam się zdecydować, która wersja jest lepsza. Lego pod pozycją 10 to jest duet. Jedyny duet na całej płycie, to jest wokal i pianino, fortepian. Ale w postprodukcji, kiedy były tworzone chórki, powstał inny koncept i on mi się tak spodobał, że nie mogłam jego odpuścić, ale z drugiej strony czułam, że ten duet no to jest magia i uznałam, że nic nie trzeba, wszystko można, dlatego nie muszę wpisywać się w stereotypy i każdy tytuł musi być inny, a mogę sobie po prostu na swojej płycie zrobić co chcę. Tak. I tak sobie zrobiłam.
0: Jak nie ze starych dobrych czasów.
1: Dokładnie, nie mam na to żadnego uzasadnienia poza tym, że tak sobie wymarzyłam i tak sobie zrobiłam.
0: No właśnie, to teraz to Lego bonusowe.

0: Skąd tytuł płyty? Bo on jest taki jak z naszych czasów, powiedzmy, że nam nikt nic nie kazał, my robiliśmy.
1: Tak, no właśnie, nic nie trzeba, to jest
0: bardzo
1: taki...
0: Bardzo mi się podoba ten tytuł.
1: Bardzo się cieszę. To jest taki element, moment w moim życiu, kiedy zrozumiałam, że Martyna, nic nie trzeba, wszystko można. Jeśli coś chcesz, to zdecyduj się na to i idź za tym. Ale nie, żebym nie czuła się zmuszana do różnych rzeczy. Więc przyszedł taki etap, powiedzmy, świeżo po 30, kiedy to patrzenie mi się zmieniło, że już nie muszę wszędzie zabiegać, walczyć o przetrwanie, o wysokie jakieś noty w różnych miejscach, dobrą pozycję, tylko że mogę po prostu starać się chcieć czegoś i wtedy za tym podążać. Że z tego przymusu, z tego trzeba, zauważyłam, że nie ma tak dużo dobrego. Że, a ta swoboda, ta możliwość wyboru i świadomej decyzji, w co idziemy, jest naprawdę fajna. Także uczę się tego, by nic nie było trzeba, a wszystko było można. Bo to też nie jest tak, że ja to mam, ale zrozumiałam, że to ma sens.
0: Zagramy teraz zatem kawałek Everyone.

0: Na tej płycie masz bardzo dobry głos i bardzo dobrą dykcję, co bardzo doceniam, bo w dzisiejszym świecie muzycznym nie jest to oczywiste. Czy się gdzieś uczyłaś tego, czy tak po prostu masz?
1: Dziękuję, bardzo mi miło. Jeżeli chodzi o dykcję, to wydaje mi się, że odkąd pamiętam, nie miałam z tym problemu. No. Oczywiście jakaś tam praca i też miałam do czynienia z teatrem, nadal mam, wzmacniały tę zdolność. Natomiast czuję, że dykcyjnie gdzieś zawsze sama do tego dążyłam i zwracałam uwagę u innych, więc byłam wymagająca względem siebie. Jeżeli chodzi o śpiew, to jestem po studiach na UMCS-ie, na Wydziale Jazzu. Skończyłam wokalistykę, licencjat, a potem na Akademii Muzycznej w Katowicach magisterkę. Natomiast późno zaczęłam te studia, ponieważ miałam 24 lata, więc mogę zdradzić, że moim pierwszym fachem jest farmacja. Mam magistra farmacji, pracuję w aptece dorywczo nadal. I tak mi się życie przewrotnie zmieniło, że poszłam na egzaminy, na studia i tam zostałam i wsiąknęłam i poczułam, że mogę coś światu powiedzieć tą swoją muzyką. Więc tam miałam możliwość kształcić wokal i cóż, robię to do dziś. Cały czas pracuję nad tym. Nigdy pewnie nie uznam, że jest idealny, bo znając siebie najlepiej zawsze znajdę tam miejsca, które trzeba poprawić. Więc robię to, by czuć się ze sobą potem na scenie dobrze.
0: A zatem ze sobą przed nami.

0: A czy ten materiał będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć na żywo w najbliższym czasie?
1: Tak, tak. Zawsze podkreślam, że koncerty to jest to, do czego dążę. Płyta to jest pośrednik do tego koncertu.
0: W dzisiejszych czasach to nawet może być gadżet.
1: Bardziej, tak. Zdecydowanie gadżet, ale tutaj zawsze dodaję słuchaczom, że na mojej płycie w książeczce jest kod QR, z którego można pobrać sobie muzykę w MP3-kach. Nie trzeba mieć Spotify'a ani odtwarzacza CD.
0: To się szanuje.
1: Także pomyślałam też o tych, bo wiem, że świat idzie w inną stronę, nie będę z tym walczyć zupełnie. Także ten mój gadżet to taki pierwszy nośnik, ale koncerty. I tutaj 13 września w niedzielę będzie można usłyszeć tak naprawdę w pełnej krasie w klubie Jasmine w Warszawie na koncercie. Także zapraszam już dziś serdecznie na to wydarzenie. Niemniej na pewno pojawimy się w Zakopanem, być może w Lublinie, w Siedlcach. No i mam nadzieję, że z racji tego, że płyta miała świeżo swoją premierę, to jeszcze ktoś w tej jesieni czy zimy pomyśli, żeby nas zaprosić. Byłoby mi bardzo miło, ponieważ chciałabym grać z tą muzyką jak najwięcej.
0: I to będzie ten skład, co na płycie?
1: Różne są konfiguracje. Jeżeli chodzi o koncert w Jasmine, to będzie lekko odchudzony o chórki i będzie jedna dętka. W Zakopanem będziemy w duecie, w Siedlcach będziemy w trio. W lipcu też pojawimy się w Warszawie przy innej okazji na Bielanach, tam w kwartecie. Także w sumie na pewno nie wystąpię nigdy sama, bo gdzieś ta interakcja z chociaż jednym muzykiem jest mi niezbędna do funkcjonowania. Ale różnie, no wiadomo, zależy od zapotrzebowania miejsca, które organizuje, jaki chcą klimat stworzyć, także różnie się to układa.
0: To teraz tytułowy. Nic nie trzeba.

0: No właśnie, bo tu mówisz, że bardzo ładnie dopasowujesz się do miejsc, w których grasz, a myślałaś o płycie live?
1: W ogóle to tak. Przyznam szczerze, że nawet jedną mam na swoim koncie. Wprawdzie nie z tym materiałem, bo niegdyś działałam silnie z takim zespołem B6 poprokowym i tam też mamy taką płytę live. Co ciekawe, ona tam nie było zamiaru, by to była płyta live, ale realizator zebrał ślady, potem tego posłuchaliśmy i mówię do chłopaków, słuchajcie, to jest wspaniałe, to tak żre, kolokwialnie mówiąc, że powstała płyta live, więc też bardzo doceniam ten format, także nie mówię nie, na razie skupiam się na tej płycie i na tym, by ona wybrzmiała, natomiast kto wie.
0: Tu mówiłaś, że poprokowy zespół, rozmawialiśmy o jazzie, opowiedz w ogóle o swoich fascynacjach muzycznych. I czy one mają wpływ na brzmienie tej płyty?
1: Myślę, że fascynacje na pewno mają wpływ, bo z takich muzyków, których słuchałam od powiedzmy 20 lat, znaczy kiedy ja miałam 20 lat, no to Aretha Franklin, na pewno Gregory Porter, lubię Lianela Havas, takie brzmienia łączące soul, Diana Krall na przykład z muzyki jazzowej też, Diane Reeves, także bardzo lubię te wokalistki, ale chociażby z polskich, ja bardzo lubiłam polską muzykę od małego, Natalię Przybysz, Paulinę Przybysz, one mają taki sznyt soulowy w moim odczuciu i niezwykle zawsze mnie inspirowała ich fraza. Ale co to dużo ukrywać, wychowywałam się w domu, gdzie tata słuchał rocka, polskiego rocka, więc Perfect, Lady Punk, Tadeusz Nalepa, więc tutaj też dużo bluesa. Oddział zamknięty, wszystkie, Baim, no po prostu klasyka polskiego rocka była w domu od zawsze i do dziś zresztą jak wracam do domu rodzinnego to jest. Także to jest mieszanka. Na pewno lubię polską muzykę. Wprawdzie na mojej płycie znajdują się 3 zagraniczne teksty, ale to też dlatego, że testuję różnych rzeczy i uważam, że ten angielski dobrze brzmi. Polski jest naprawdę trudny i czasami coś potrafi jeszcze fajniej popłynąć w tym angielskim, więc sobie wypróbowałam. Ale polska muzyka tak też.
0: Ale śpiewa ci się lepiej po polsku czy po angielsku?
1: Myślę, że z lekkim wskazaniem na język polski. Bo wtedy ja myślę w tym języku. Nawet jak śpiewam, no to jestem w pełni w tekstach. Tu i teraz to jest takie 100% odzwierciedlone. Jeżeli chodzi o angielski, to zawsze rozumiem, o czym śpiewam, ale no nie myślę w tym języku, więc czasami trzeba sobie przypomnieć, co to słówko znaczyło, bo też bywa tak, że tworząc na przykład tutaj po angielsku musiałam zerknąć do słownika, żeby też to ładnie pasowało. Jakiś rym lub jakaś fraza fajnie się zbudowała. Więc testuję w angielskim, ale docelowo chyba polski jest mi najprzyjemniejszy.
0: A zatem teraz przed nami szczypta polskiego rocka, formacja B6, utwór Kamel.

0: to zapytam tak od kuchni teraz. Czy był jakiś utwór, który miał być na tej płycie, a odrzuciłaś go?
1: Nie, nie było takiej sytuacji. W zasadzie od razu celowałam w 10 utworów. Wyszło 11, ale to tylko dlatego, że jeden pojawia się w dwóch wersjach. Nawet bym powiedziała, że w drugą stronę, bo były takie utwory, które nie byłam pewna, czy my damy radę to przygotować do tego czasu, ale w sumie byłam bardzo zawzięta i tutaj we współpracy cały czas z Baciekiem stałam, nie, to ma być, to ma wejść, nie odpuszczę i tak się też stało. Także przy pierwszej płycie mogłabym tak powiedzieć, że przy pierwszej płycie miałam nadmiar utworów. A tutaj premiera pierwszej płyty była w 23 roku jesienią, więc tego czasu de facto nie było tak dużo pomiędzy płytami. Także dużo rzeczy powstawało na potrzeby właśnie tego albumu, by móc kontynuować w krótkim czasie, by nie pozostać w tym jednym albumie, by móc dalej być w tej muzyce i w tym świecie.
0: A czy kolejność jest tu istotna? Czy one jakoś powstawały chronologicznie?
1: Nie, kolejność tutaj bardziej powstała pod kątem dobrego odbioru. Szukałam różnych konfiguracji, chciałam zacząć pozytywnie, w związku z czym nic nie trzeba. I też tytułowy utwór rozpoczyna album. Także sugerowałam się intuicją i takim własnym wyczuciem, ale nie ma to zupełnie znaczenia. Wręcz Lego, które jest ostatnie, powstało jako pierwsze. Więc teraz w tym momencie dostrzegam tę zależność. W sumie można gadać, od tyłu też było, także coś w tym może
0: coś tam niechcący nieźle wyszło.
1: Tak, ale nie, nic nie planowałam. Intuicja.
0: A powiedz mi, tak wybiegnijmy troszkę w przyszłość. Czy już myślisz o trzeciej płycie, czy to za wcześnie jeszcze, żeby o tym mówić?
1: Coś tam myślę, nie ukrywam, że tak. Przyznam, że praca nad płytą to jest naprawdę wymagający proces, więc teraz z pewnością skupię się na tym, by ta płyta wybrzmiała i by nie zmarnowała swojego potencjału, bo sama słuchając czuję, że to jest fajne, że to jest dobre.
0: No chociażby także to, że my rzadko grając jazz sięgnęliśmy po tą płytę.
1: No właśnie, więc chcę jej dać wybrzmieć, ale co, no myślę gdzieś tam dalej. Mam pewne pomysły, ale nie są one jeszcze poukładane w mojej głowie, więc stańmy na tym, że coś może będzie, ale co, jak, gdzie i kiedy.
0: Jak to będzie, to zaprosimy na kolejny wywiad.
1: A z przyjemnością przyjadę.
0: I teraz jeszcze tak na koniec naszego spotkania chciałem zapytać, to znaczy tak, jeżeli o coś nie zapytałem, to powiedz o tym.
1: Nie wiem, w sumie mogę Państwa zachęcić, by zajrzeć do mnie na stronę internetową.
0: O właśnie, gdzie Cię znaleźć w mediach?
1: Tak, martynasabak.pl, łatwo zapamiętać, imię, nazwisko.pl, więc tam są wszelkie informacje na temat mojej działalności. Niezwykle ważne dla mnie było to, by właśnie móc tak lekko dostać się do mnie i można do mnie napisać w różnych sprawach, także jestem otwarta. Facebook, Instagram, tam na Instagramie głównie bieżące sprawy, chociażby relacja z takiego wywiadu jak dzisiaj z pewnością pojawi się tam. Także zapraszam, bo cóż, w dzisiejszych czasach social media grają niezwykle ważną rolę. Ja jestem niszowym artystą, który ma coś do powiedzenia, także będzie mi bardzo miło, jeśli Państwo zechcą swoje 5 minut poświęcić mojej uwadze.
0: Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.
1: Dziękuję również.
0: A na koniec naszego wywiadu z Martyną utwór Medals.

I w ten sposób dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. Za tydzień w środę DJ Pepe i kolejna odsłona wirtualnych gęśli. A tymczasem już jutro Folkomat i w Folkomacie zapowiedzi koncertowo-festiwalowe, tak czerwcowe jak już i po części wakacyjne. Także serdecznie, serdecznie tutaj zapraszamy do posłuchania, bo parę fajnych rzeczy się szykuje i oczywiście staramy się robić wybór tego, co naszym zdaniem najciekawsze. Natomiast dzisiaj jeszcze w takiej strefie, no trochę odpałowej, a trochę jazzowej, a trochę folkowej, bo tak nam dzisiaj wyszło, jeszcze jeden utwór Nic Pony z koncertu 4 czerwca z Warszawy i tym razem bardzo fajny cover Manamu, krakowski Spleen. Ja już mówię Państwu do usłyszenia, Ida Żbur, DJ Wilczynesku. Zapraszam oczywiście na kolejne audycje. Przypominam o naszym profilu facebookowym Radiowita Audycja, a także na Mixclouda naszego. Zapraszam do odsłuchu archiwów naszych radiowidowych mixcloud.com/radiowid. No i słuchajcie, do usłyszenia, dobranoc. No i teraz jeszcze na chwileczkę śmigamy do Krakowa, też nad Wisłą przecież.

0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Powiem się, że nisko zespół nie spłonie. Dziękujemy.
2: Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farben Lere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EX.
3: Radio Praga, wybija rytm.
4: Radio Praga, zapraszamy.
5: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: kobieta nadgryza czekoladowy batonik.
1: To są historie mocniejsze niż życie.
0: Przymyka oczy i bardzo powoli.
2: Napięcie rośnie.
0: Oblizuje karminowe usta z karmelowego nadzienia. Za jej plecami jak wyświechtany sztandar powiewa aksamitna zasłona.
3: Kiedyś to była nasza tradycja.
4: Stolecia pięknej nienawiści wysysanej z mleka.
0: Przez szeroko otwarte okno widzimy, jak wszechogarniający ogień na dalekim planie trawi kolejne miejskie budynki i plamki rozbieganych.
5: To będzie trudno dobrać.
0: Ludzkich postaci.
6: Rewolucja czy co?

przeczucie pozwala żywić nadzieję, że niczego nieświadome małe dzieci bawią się bezpiecznie w przytulnych schronach. Budowy kranu widnieje napis.

0: dla ciebie.
1: Nie, inne odrzucenie to nie chęć. To jedyny system moralny.
2: Dla dzieci nie ma nic lepszego.
3: Bo to idealna oferta na rodzinę.
4: Sobie tego remisu!

Yeah, sure. Mm-hmm.

Muzyczna nowość w Radiu Praga.

You are at that. Enjoy your freedom.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

Tak cię pocałuję, że chyba odfruniesz. Tak cię wyciumam, że zadrży w tobie najcieńsza struna. Niech me usta, twoje usta musną póki. Jesteśmy młodzi, póki jutra nie ma. Więc się nie pietra i daj mi buziaka. Tylko pamiętaj zapomnieć, jak się nazywasz. Już się nie boisz, więc jeśli pozwolisz, skradnę całusa. Zacznę od ust, skończę na uszach, bo musisz zrozumieć, że miłości trafił mnie nabój i zabujałem się w tobie na zabój. W falach twych włosów, w głębi twych

gadaj usta. Oh yeah. To nie czas na wahanie, bo mam licencję na całowanie. To nie czas na wahanie, bo mam licencję na całowanie. To nie czas na wahanie, bo mam licencję na całowanie. To nie czas na wahanie, bo mam licencję na całowanie.

życiu mam cię tak mocno, że aż świat zadrży w posadach. Pocałuję cię tak, że na niebie zaświeci, przestanie padać bakcyla mam na twoim punkcie i wpadłem głęboko jak śliwka w kompot, więc okaż proszę trochę czułości, przecież jesteśmy dorośli, bo obiecuję, że pocałuję cię tak, że co

czas na wahanie, bo mam licencję na całowanie. A gdy będziesz już babcią i chodzić będziesz o lasce na wspomnienie słodkiego blondyna, co cię obdarzył buziaczkiem, zapłonie ci serce bardzo i uznasz, że było warto. Oddaję ci serce, zrób z nim co chcesz.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane, warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Pytałem się, by dowiedzieć się czegoś o tym, o czym wcale nie chciałbym wiedzieć.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.